tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la

się czekać. Tyle świata jest jeszcze do zwiedzenia. Zobacz, w którym kierunku chcesz uciekać. Zajmę się resztą, tylko już nie zwlekaj. Paryż nocą, zadymiony Amsterdam. Spacer nad wodą, twój uśmiech do zdjęcia. Piękny widok z 18 piętra.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężej bez ciebie.

0: SK2 Kraków.
1: Kiedy noc wspoży dzień, zmieni imię swe, już czas.

0: Magazyn lokalny.
1: Kasia Snakowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Od około 500 do 1,5 tysiąca złotych miesięcznie trzeba zapłacić za akademiki zarządzane przez krakowskie uczelnie. To nadal tańsza opcja niż wynajem mieszkania. Akademia Górniczo-Hutnicza przygotowała dla studentów łącznie 7 tysięcy miejsc, a Uniwersytet Jagielloński ponad 3 tysiące. Trwa ostatnia tura naboru.
2: Marcin Kubat, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ta liczba miejsc w akademikach jest porównywalna z poprzednimi latami. W tym roku dokładnie przygotowaliśmy 3167 miejsc w domach studenckich. Pożyczamy, powiedzmy, że tak możemy to nazwać, 50 miejsc w miasteczku studenckim AGH. I te miejsca w dużej mierze już są za nami. Pierwsza i druga tura zostały rozdysponowane. Trwa od 15 września ostatnia tura. Ona jest taka otwarta już całoroczna, czyli w momencie, kiedy zwolni się miejsce w akademiku, ktoś z listy rezerwowej wskakuje i może mieszkać od 1 października. Niestety bardzo często nie dostajemy tych informacji, że ktoś nie chce mieszkać w akademiku, rezygnuje z jakiegoś powodu, ma wcześniej zabukowane miejsce i dopiero na początku roku akademickiego się dowiadujemy, że nie przyjeżdża i nie ma ochoty mieszkać w akademiku. To jest trochę późno dla tych, którzy się starają i chcą w akademiku zamieszkać. No nie możemy tego zmienić, możemy jedynie prosić osoby, które mają miejsca w akademiku, a zmieniły swoje plany życiowe związane z dachem nad głową, żeby dawały odpowiednio znać wcześniej, więc osoby z listy rezerwowej na pewno bardzo się ucieszą.
3: Ile osób macie w tym roku na tej liście rezerwowej?
2: Jeśli mówimy o studentach z Polski, to ponad 200 osób oczekuje. Obserwacje mamy, że co roku tych miejsc w październiku właśnie z tych powodów niepodejmowania zakwaterowania wraca do puli około kilkudziesięciu, nawet ponad 100, więc to jest całkiem spory zasób, z którego można skorzystać. Oczywiście rozumiem, że dla studentów to jest trudny moment czekania na ostatnią chwilę, jednak chcemy mieć pewność, że mamy gdzie mieszkać. Ale być może da się tak zrobić, podpisać umowę, że jednak po jakimś czasie, miesiąca, dwóch czy trzech, zmienić po prostu lokum na tańsze, bo akademiki wciąż pozostają bardzo atrakcyjne, jeśli chodzi o ceny.
4: Anna Żmuda-Muszyńska, rzeczniczka prasowa AGH w Krakowie. W ramach tak zwanej wolnej sprzedaży w miasteczku studenckim AGH wpłynęło do nas 800 wniosków. Na ten moment dysponujemy pulą 200 wolnych miejsc, natomiast co bardzo istotne, nie oznacza to, że 600 osób odejdzie z kwitkiem. Warto pamiętać, że liczba tych dostępnych miejsc jest niezwykle dynamiczna i ona stale się zmienia. I to podyktowane jest decyzjami samych studentów i przyszłych mieszkańców miasteczka. Takim kluczowym momentem będzie 1 października, kiedy mija termin kwaterowania i jeśli ktoś nie zgłosi się po odbiór swojego pokoju, to przyznane mu miejsce wraca do tej ogólnej, dostępnej puli i z doświadczenia ostatnich lat wiemy, że właściwie cały październik to jest taki moment, kiedy część osób rzeczywiście rezygnuje z tego akademika z bardzo różnych powodów. Rezygnują ze studiów, rezygnują z miasta, zmieniają swoje plany życiowe i w związku z tym ten proces ponownego uwalniania miejsc trwa de facto do końca października. Te miejsca, które do nas wracają, są co prawda pojedyncze, natomiast przydzielamy je po prostu chętnym, którzy o to występują. I też praktyka tych ostatnich lat pokazuje, że dzięki tej dynamice, która rozciągnięta jest też na cały październik, udaje nam się zakwaterować wszystkich studentów AGH, którzy o to wnioskowali.
3: Powiedzmy sobie o cenach, jak one się kształtują w tym roku.
2: Są podwyżki, zacznijmy od tego, ale proszę się nie przerażać, szanowni studenci i studentki, bo podrożało, jeśli tak podsumujemy, od 30 zł do 50-70 maksymalnie za miesiąc, więc ten pokój taki dwuosobowy, najtańszy, kosztuje 670 miesięcznie, kosztował 640, więc to jest taka różnica. Jeśli mówimy o pokoju jednoosobowym, 870, było 820, więc 50 plus troszkę trzeba dołożyć. Pokój typu studio jednoosobowy, taki najbardziej drogi w Uniwersytecie przy Racławickiej, to jest nasz najlepszy akademik, najbardziej nowoczesny, kosztuje 1225 zł, a było dokładnie 1200, więc te ceny tak się kształtują. No kilkadziesiąt złotych, reasumując, w sumie więcej. No jest to oczywiście spowodowane kosztami utrzymania samych akademików, no i tym, żeby jednak utrzymać ten standard, który jest. Mało tego, no oczywiście my wakacje wykorzystujemy zawsze na remonty te najpilniejsze, więc i w Rzaczku w tym roku również odświeżone ściany, wymienione meble w niektórych pokojach, także większy asortyment w kuchniach AGD, w pralni, więc myślę, że będzie wygodniej.
4: Mówimy o miasteczku studenckim, które jest największym tego typu osiedlem studenckim w Polsce. W 20 domach dostępnych jest ponad 7 tysięcy miejsc. Wysokość opłat za zakwaterowanie w domach studenckich AGH wciąż pozostaje niezwykle atrakcyjna w porównaniu z tą ofertą rynkową i uzależniona jest po prostu od standardu. Ten cennik, który będzie obowiązywał w miasteczku studenckim AGH, AGH od 1 października. Dla studentów AGH cena wynosi w zależności od standardu od 550 do 650 zł. Natomiast dla studentów czy doktorantów innych uczelni w zależności od standardu ta cena waha się od 685 zł do 765 zł.
3: Jaka jest Wasza historia, jeśli chodzi o poszukiwanie mieszkania w Krakowie?
5: No to ja jestem z Krakowa.
3: Czyli sprawa prosta.
5: No dosyć prosta.
3: A Ty?
6: Ja nie jestem z Krakowa i mieszkam w Akademiku. Dostałam pokój jednoosobowy w Akademiku i już mieszkam w nim rok i teraz następny rok też będę w nim mieszkać.
3: Jakie są plusy i minusy mieszkania w Akademiku?
6: Plusem jest na pewno to, że mam blisko wszędzie, ponieważ jest on prawie w centrum Akademik. Minusów dużo nie mam, ponieważ mam też dużo znajomych z Akademika. Nie jest wbrew pozorom głośno, jak innym się może wydawać, ale na przykład takim minusem może być to, że czasami jest gorąco w lato.
3: Cena jest tutaj plusem, no bo Akademik to jest ta tańsza opcja. Patrząc na ceny mieszkań w Krakowie, no to ja się czasem łapię za głowę. Nie wiem jak Ty.
6: No tak, cena mojego pokoju w Akademiku jest zdecydowanie okej. Okay. Nie jest zbyt wysoka i na pewno bardziej się to opłaca niż szukanie mieszkania czy nawet pokoju.
7: No niewątpliwie cena Akademika w pokoju wieloosobowym to było około 600 zł. W pokoju jednoosobowym to było około 800. Teraz za pokój w mieszkaniu ze wszystkimi opłatami płacę 1600. Więc dwa razy więcej w zasadzie.
3: Jesteś pewnie po tej całej procedurze szukania mieszkania w Krakowie, jak to u Ciebie wyglądało?
7: No, u mnie było akurat dość prosto, bo znalazłem na grupie, na Facebooku wrzuciłem ogłoszenie, że szukam pokoju i odezwała się do mnie osoba z informacją, że szuka współlokatora właśnie w tej okolicy, więc u nas było w miarę prosto. Nie było to trudne znaleźć to mieszkanie, też ponieważ w miarę od razu okazało się, że pasuje mi i mieszkanie i współlokator, no to było to po prostu szybkie. Droższa opcja i też ja miałem szczęście przy szukaniu tego pokoju. Nie wszyscy je mają też. Prawdopodobnie gdybym nie znalazł tego mieszkania, to miałbym dużo większy problem. Też to jest trochę kwestia tego, czy znajdzie się właśnie kogoś, kto wynajmuje całe mieszkanie jako współlokator, czy znajdzie się do wynajęcia pokój dla studenta, bo to są też dwa różne standardy.
8: Ja osobiście mieszkam w Akademiku. Z plusu na pewno stosunek jakości do ceny jest bardzo w porządku, zwłaszcza właśnie patrząc na ceny tak naprawdę na rynku mieszkań, gdzie osoba, która wynajmuje, no, płaci dość dużą cenę za czy to kawalerkę, czy mieszkanie, po pokój w mieszkaniu kilkuosobowym. Natomiast na UJ-cie, no, cena za pokój dwuosobowy, to jest jakby standardem na Uniwersytecie Jagiellońskim, to wynosi w tym momencie, jeśli się nie mylę, 640 zł w tym momencie, tak? I są też jakby nieliczne jedynki, ale jest to towarnie jest już deficytowe raczej.
3: A Wy? Jak u Was sytuacja?
9: No ja również w Akademiku mieszkam od roku już. Teraz będzie kolejny rok, planuję również zostać w Akademiku, no bo cena jest jednak odpowiednia, warunki nie są najgorsze, jest on nawet w porządku, bardzo bym powiedział.
3: Nie planowałeś wynajmować gdzieś w Krakowie? No bo Akademik, wiadomo, to jest jednak przemiał ludzi.
9: Tak, no właśnie Akademik to jest skupisko ludzi, ale jakoś to nie jest odczuwalne też. A propos wynajmowania, no to szukałem czegoś, ale no cenowo jest tragedia. Nie da się znaleźć czegoś poniżej 2000 za osobę, nawet z kimś mieszkając.
10: Ja wynajmuję mieszkanie, także się wybiję wśród poprzedników, aczkolwiek jest to drogie. No i jest to problematyczne, ale jest wygodniejsze. No i ja też studiuję na ruczaju, więc po prostu wygodniej mi jest znaleźć mieszkanie, które będzie w miarę blisko, bo jednak akademiki na UJ-cie są stosunkowo daleko w stosunku do ruczaju.
3: No tak, bo na ruczaju się dopiero buduje ten akademik.
10: No więc aktualnie tam nawet akademika nie ma. No mieszkanie jest wygodniejsze, cieszę się, że mam taką możliwość, więc wykorzystuję.
3: Pewnie poszukiwałaś swojego ulubionego, tego najbardziej preferowanego mieszkania. Czym ty się kierowałaś w wyborze?
10: Jeżeli chodzi o mieszkania w Krakowie, no to na pewno trzeba iść na kompromis między ceną, a jednak jakością tego mieszkania. No zależało mi, żeby było w miarę blisko, żeby było w miarę właśnie takie ładne, przyjemne i żeby nie było dużo osób w tym mieszkaniu, a jednocześnie, żeby cena nie była nie wiadomo jak z kosmosu, więc to jest taki kompromis między tymi wszystkimi czynnikami.
3: Okej, a mogę zapytać, ile płacisz za takie mieszkanie?
10: Nie chcę się wypowiadać na ten temat, ale dużo, więcej niż bym chciała. Plus te ceny też stale rosną, no bo kwestia mediów, no to one wzrastają też, no więc nie jest to satysfakcjonująca cena, wolałabym płacić mniej, no ale wolę wynajmować mieszkanie niż mieszkać w akademiku i skoro mam taką możliwość, no to po prostu ją wykorzystuję, ale uważam, że mieszkania w Krakowie są po prostu drogie.
3: Wiemy, że buduje się nowy akademik na Ruczaju, jak idą te prace?
2: Tutaj jesteśmy cały czas w procesie, zmieniamy wykonawcę niestety, trzeba zmienić wykonawcę, bo okazuje się, że zbyt wolno trwała budowa. Nie była to praca prowadzona w związku z zapisanymi warunkami w przetargu, więc wykonawca będzie nowy, ale chcemy, żeby od razu ten nowy wykonawca wybudował dwa akademiki, a nie jeden, tak jak było do tej pory wcześniej. Reasumując, trochę oddanie akademika pewnie nam się opóźni, natomiast jeśli już będziemy oddawać, podejrzewam, że jeszcze w następnym roku akademickim, to będą to od razu dwa.
3: To o ile zwiększy się ta pula miejsc w tym nowym akademiku na Ruczaju?
2: Jeśli już powstaną oba akademiki, bo tak zakładamy teraz w naszej nowej polityce, że chcemy oba naraz je oddać do użytku, to będzie łącznie ponad 400 miejsc w ponad 200 pokojach, bo chcemy, żeby to były komfortowe dwuosobowe bądź jednoosobowe pokoje z łazienką dedykowanym, aneksem kuchennym, blisko Zakrzówka, w pięknym otoczeniu Ruczaju, więc myślę, że tam się będzie pięknie mieszkało.
3: Wrócę jeszcze do tej sprawy Kamionki, co się dzieje z tym budynkiem, bo pamiętamy, że no ten remont miał się właśnie nie opłacać za bardzo. Czy ten budynek nadal stoi pusty? Co się z nim dzieje?
2: Tam się nic nie zmienia. Niestety Kamionka pozostaje w swoim stanie takim, jakim jest. Stawiamy właśnie na te nowe inwestycje w miejscach, gdzie jest dużo studentów, bo kampus na Ruczaju to jest ponad 10 tysięcy osób codziennie tam pojawiających się na zajęciach. Kamionka jest zdecydowanie bardzo daleko od tego rejonu i myślę, że studenci woleliby pewnie mieszkać tam, gdzie mają blisko, gdzie mają wygodnie, mają nowocześnie, i stawiamy na ten właśnie kierunek.
3: Istnieją zarówno te akademiki, które są zarządzane przez uczelnie, jak i te z sektora prywatnego, i one też cieszą się dość sporym zainteresowaniem wśród studiujących. Jak pani to widzi? Jakie są te trendy w ogóle, jeśli chodzi o akademiki prywatne w Krakowie?
11: Trzeba powiedzieć od razu, że Kraków jest miastem wyjątkowym na mapie akademickiej, jeśli chodzi o dostępność zakwaterowania dla studentów. Agnieszka Mikulska, firma doradcza CBRE, zajmuje się rynkiem mieszkaniowym i sektorem living. Oczywiście studenci mogliby mieć inną opinię, bo dalej tylko 15% z nich ma szansę znaleźć miejsce albo w akademiku uczelni, albo w akademiku prywatnym, ale dalej na takim tle ogólnopolskim ten wskaźnik jest prawie o połowę wyższy niż przeciętnie, no więc tutaj jest ta różnica. I to widać również, jeżeli chodzi o nasycenie tymi prywatnymi akademikami, bo miejsc w akademikach prywatnych starczyłoby dla blisko 4% wszystkich studentów w Krakowie. I mówimy tutaj o ponad 5000 miejsc w 12 obiektach.
3: A jaki jest standard tego prywatnego akademika? Jak on wygląda?
11: Kraków tutaj jest na mapie Polski wyjątkowy. Ma dużo tych nowoczesnych obiektów. Są to duże obiekty. Przeciętny taki akademik prywatny ma 440 miejsc i to jest dużo. To jest w zasadzie najwięcej wśród tych miast akademickich, więc ta baza istnieje, jest rozbudowana. W ubiegłym roku mieliśmy kilka dużych otwarć, w tym też jedno odnotowaliśmy, więc ona się rozwija. No i widzimy też, że studenci są zainteresowani. No, natomiast no, samej tej ograniczoności tej bazy na pewno miejsc nie starczy dla wszystkich. No i nie jest to też rozwiązanie dla każdego.
3: Jak to się cenowo ma w ogóle, patrząc na ceny akademików i na ceny mieszkań w Krakowie? Czy w porównaniu do takich klasycznych akademików zarządzanych przez uczelnie, które, tak jak udało mi się sprawdzić, to te ceny wahają się od około 500 do 1500 zł w tych krakowskich akademikach uczelnianych. Czy te prywatne akademiki są dużo droższe?
11: Jeżeli chodzi o taki typowy produkt, czyli pokój jednoosobowy, no to on jest jednak wyraźnie droższy niż w uczelni publicznej, dlatego że mówimy o medianie na poziomie około 2500 zł, czyli da się znaleźć, połowa jest tańsza, ale połowa jest droższa, czyli to taki mniej więcej środek tej oferty to te 2500 zł miesięcznie, wliczając wszystkie opłaty. Natomiast jeżeli porównamy z szerokim rynkiem najmu, to szacujemy, że oszczędność studenta to jest kilkaset złotych w porównaniu do tego, co spotka na wolnym rynku. Widzimy wysokie obłożenie. To trochę zależy od obiektu, od lokalizacji. No tutaj zwłaszcza w Krakowie, dlatego że w innych miastach czasami mówimy o pojedynczych obiektach, projektach i tam po prostu, jeżeli ktoś się zdecyduje na wybór prywatnego akademika, ma naprawdę mały wybór. Tutaj ten wybór jest nieco większy, ale obłożenie pozostaje wysokie. No i niektóre typy pokojów już się wyprzedają jeszcze przed rozpoczęciem roku akademickiego.
1: A z ubiegłorocznego raportu firmy wynika, że w 8 głównych miastach akademickich w Polsce istniało 65 akademików prywatnych, które oferowały blisko 19 tysięcy miejsc. Tematem zajęła się Ula Bienia-Niesyczyńska. Temperatura spada, krakowianie zaczynają ogrzewanie mieszkań. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej dostarcza już ciepło do około 5% swoich klientów, którzy zawnioskowali o to jako pierwsi. Zanim jednak sezon grzewczy ruszy na dobre, warto zadbać o bezpieczeństwo i zaprosić do domu kominiarza.
12: Wiesław Zabawa, prezes międzywojewódzkiego cechu kominiarzy. Teraz jest najlepszy moment, żeby dokonać czyszczenia przewodów kominowych, dymowych, co 3 miesiące powinny być wykonywane. Są to przewody dla paliw stałych, czyli jak palimy węglem, drewnem. Jeśli opalamy gazem, te przewody czyścimy co 6 miesięcy. Przewody wentylacyjne czyścimy co najmniej 1 raz w roku. Powinniśmy również pamiętać, 18 września 2023 weszły elektroniczne protokoły, które trzeba wprowadzać do centralnej ewidencji emisyjności budynku. I kominiarze takie przeglądy dokonują. Wtedy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego widzi, kto dokonuje kontrolę. Mamy dzień, godzinę, minuty, kiedy ten przegląd był wprowadzony, kiedy został zakończony, kiedy żeśmy wprowadzili do centralnej ewidencji emisyjności budynku.
13: A jeżeli na przykład ktoś zaniedbuje taki obowiązek, musi się pewnie liczyć z jakimiś konsekwencjami.
12: Każda firma ubezpieczeniowa ma prawo odmówić wypłaty odszkodowania w przypadku szkody, jeśli kominy nie są kontrolowane i czyszczone wyłącznie przez kominiarza. Czyli uprawnioną osobą jest kominiarz. Mistrz kominiarski dokonuje kontroli stanu technicznego przewodów kominowych. Czeladnicy i mistrzowie dokonują czyszczeń przewodów kominowych.
13: My tutaj mówimy o tych karach przewidzianych przez prawo, ale tak naprawdę mówimy też o tym czyszczeniu, o tym pilnowaniu tego obowiązku, przede wszystkim ze względu na nasze bezpieczeństwo,
12: tak,
13: prawda?
12: Największą karą jest dla nas, jeśli stracimy dorobek całego życia, dom pójdzie z dymem lub rodzina ulegnie zatruciu, zaczadzeniu, wtedy tracimy właściwie wszystko, bo zostaje nam właściwie nic.
13: Zaczęliśmy rozmawiać o tych pożarach sadzy, to powiedzmy może o takim przypadku. Kiedy do takiego pożaru sadzy dochodzi?
12: Do pożaru sadzy dochodzi wtedy, jeśli komin nie jest regularnie czyszczony. Temperatura palącej sadzy przekracza 1000 stopni Celsjusza, a to już jest wówczas zagrożenie dla zdrowia i życia domowników. Komin taki ulega często rozszerzeniu, co prowadzi na dodatkowe koszty właściciela budynku, żeby ten komin naprawić. Jeśli mamy ubezpieczone, pokryje nam firma, ale firma ubezpieczeniowa pokryje wtedy, jeśli mamy po prostu dokonaną kontrolę stanu technicznego i czyszczenie przewodów kominowych.
13: Ta sadza, ona jest w stanie się zapalić, jeżeli jest długo komin nieczyszczony i ta sadza się po prostu gromadzi, bo ona jest taka smolista, ona jest tłusta, ona się po prostu osadza wewnątrz komina i łatwo wtedy o jej zapalenie.
12: I wtedy właśnie się zapali i prowadzi nas na dodatkowe stratę oraz pożar.
13: Mówiliśmy też o zabezpieczeniu przed czadem. Czad to jest cichy zabójca ze względu na to, że nie można go w żaden sposób wykryć żadnym ludzkim zmysłem.
12: Tak, dlatego zawsze powinniśmy mieć zamontowaną czujkę czadu, która zasygnalizuje, że jest jakieś niebezpieczeństwo.
13: Takie czujki, one są w tej chwili chyba łatwo dostępne i koszty chyba też nie są zbyt wygórowane.
12: Koszty już są od 70 zł, można powiedzieć, do 100 paru złotych. To już kupimy naprawdę dobrą czujkę czadu, która może naprawdę uratować nasze życie.
13: Jak się taka czujka odezwie, taki dźwięk ostrzegawczy się rozlega, jak najlepiej w takiej sytuacji postąpić?
12: Przede wszystkim przewietrzyć mieszkanie, wezwać służby ratunkowe.
13: Jeżeli chodzi o interwencje kominiarzy, wiemy, że spółdzielnie mieszkaniowe mają z państwem podpisane umowy. Inaczej sprawa wygląda, jeśli chodzi o właścicieli mieszkań domów indywidualnych. Jak to jest załatwiane?
12: Właściciel budynku jednorodzinnego musi zadbać, żeby kominiarz co 3 miesiące przeczyścił te przewody kominowe, dymowe, spalinowe co 6 miesięcy, wentylacyjne co najmniej raz w roku, oraz trzeba dodatkowo zgłosić o protokół elektroniczny. Wtedy mamy pewność, że wszystko jest dobrze. Jeśli są uwagi, kominiarz nas poinformuje o niebezpieczeństwie, że jest coś nie tak.
13: A jeżeli kominiarz wykryje, że coś jest nie tak, czy takiego pieca wolno używać?
12: Nie. Jeśli jest wykryte przez kominiarza, zawsze informujemy, że jest jakieś niebezpieczeństwo, że trzeba dokonać takiej i takiej naprawy.
13: A takie najczęściej przez panów spotykane nieprawidłowości, to co możemy wymienić?
12: Najczęściej źle podłączony piecyk nie do tego przewodu, co powinien być, bo zawsze pamiętajmy, przed podłączeniem jakiegokolwiek urządzenia emitera ciepła, zawsze powinniśmy się skontaktować z kominiarzem, który po prostu wystawi opinię, co należy zrobić, gdzie podłączyć, żeby to było bezpieczne. Pod nadzorem mistrza kominiarskiego.
13: Wspomnieliśmy o czujkach czadu, ale wiem, że są też czujki dymu, który by się mógł gdzieś tam wydobywać z naszego źródła ciepła. Warto mieć dwie takie czujki?
12: Jak najbardziej, to nie są duże pieniążki. Zawsze warto mieć czujkę czadu i czujkę dymu. Państwowa Straż Pożarna prowadzi kampanię Czujka na Straży Bezpieczeństwa Twojego Domu. Międzywojewódzki Cech Kominiarzy prowadzi kampanię od lat. Sadza płonie, czad zabija, żyj. Docieramy do 2478 gmin w całym kraju. Przez lata były wysyłane plakaty mailowo do każdej gminy o kampanii społecznej Sadza płonie, czad zabija, żyj. Wszystko jest robione po to, by dotarła ta informacja do włodarzy gmin, by włodarze gmin mogli przekazać radnym, sołtysom, żeby ta informacja rozchodziła się do mieszkańców. Bo skąd ludzie mają wiedzieć, jak nie od włodarzy gmin?
13: Jeżeli mówimy tutaj właśnie o takiej współpracy z samorządami, wiem, że jeżeli chodzi o organizowanie wizyt kominiarskich w danym terenie, to często jesteście państwo w porozumieniu z samorządem. Samorząd się umawia, obwieszcza taką informację, że w tych i w tych dniach kominiarze będą na danym terenie. Wówczas mieszkańcy mogą po prostu o taką wizytę poprosić.
12: Jak najbardziej dużo kominiarzy współpracuje z gminami i zawsze są informacje dla terenów wiejskich, gdzie po prostu kominiarze czyszczą, ze czyszczenia jest sporządzany zawsze potwierdzenie czyszczenia, czyli najczęściej kwit, rachunek. Jeśli mamy kontrolę, to zawsze z kontroli mamy protokół.
13: Też mówiliśmy w poprzednich latach o tym, żeby dobrze sprawdzać, komu zlecamy wykonanie takiej kontroli, prawda? Kominiarz musi mieć uprawnienia.
12: Jak najbardziej na terenie kraju można w organizacjach kominiarskich właśnie sprawdzić, czy dana osoba jest uprawniona do czyszczenia i kontroli przewodów kominowych.
13: Zapytam jeszcze o jedną kwestię, bo zbliża nam się zima. Bardzo wielu z nas, odczuwając chłód, za wszelką cenę chce uszczelnić mieszkania, uszczelnić okna, drzwi, tak żeby zimno w żaden sposób nie dostawało się do środka. Tymczasem w wielu sytuacjach ten dopływ powietrza jest nam niezbędny do tego, żeby nasze urządzenia grzewcze działały prawidłowo. Powiedzmy, jak to funkcjonuje, jak to powinno być zorganizowane, żeby było bezpiecznie.
12: Żeby kominy działały prawidłowo, musimy zapewnić prawidłowy dopływ powietrza, niezbędny do prawidłowego działania przewodów kominowych. Jeśli mamy zapewniony dopływ powietrza, kominy będą działać prawidłowo. Jeśli będzie zbyt mały dopływ powietrza, może nastąpić cofka przewodów wentylacyjnych, ewentualnie spalinowych.
13: Czym ta cofka skutkuje?
12: No, zaczadzeniem. Może dojść do tragedii podczas kąpieli, najczęściej podczas kąpieli.
13: Jakbyśmy mieli podpowiedzieć, w jaki sposób można sobie prosto w mieszkaniu sprawdzić, czy nasza wentylacja działa tak, jak powinna?
12: Zawsze możemy sprawdzić, przykładając kartkę, czy ta kartka się trzyma wentylacji, bo jeśli będzie się trzymała, wtedy ten ciąg jest. Jeśli ta kartka się nie trzyma, to znaczy, że źle użytkujemy swoje mieszkania, mało wietrzymy, nie zapewniamy wystarczającego dopływu powietrza.
13: Mhm. Jak wspominaliśmy o tych czujnikach, gdzie najlepiej je zainstalować? Tak, żeby rzeczywiście była pewność, że będą działały prawidłowo.
12: Czujkę tlenku węgla powinniśmy zawsze zamontować w pobliżu emitera ciepła. Tam, gdzie mamy piecyk gazowy, piecyk kaflowy czy kotłownię, ta czujka zasygnalizuje niebezpieczeństwo. Bardzo ważnym wątkiem jest komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. Coraz częściej dochodzi do anomalii pogodowych, które powodują kilkudniowe uszkodzenia linii energetycznej. W takiej sytuacji, jeśli mamy komin awaryjny czy komin bezpieczeństwa, możemy podłączyć piecyk, piecokuchnię, przygotować posiłek czy ogrzać budynek.
13: Czy to oznacza, że budując dom trzeba teraz zaprojektować dwa kominy? Wyjaśnijmy, na czym to polega.
12: Komin awaryjny to komin, który w sytuacjach nadzwyczajnych będziemy mogli podłączyć na przykład kominek czy piecyk grzewczy w pokoju. Komin musi spełniać wymogi, zawsze być odebrany przez kominiarza. Każde urządzenie, które chcemy podłączyć, zawsze kontaktujemy się z zakładem kominiarskim i musi być wizyta kominiarska.
13: Jak to wygląda w praktyce? Taki komin to jest, że tak powiem, drugi komin obok tego głównego, który stawiamy w domu? Jak to wygląda?
12: Może być obok, może być całkiem w innej części budynku, dostosowany tak, żeby był wyprowadzony zgodnie z przepisami. Kominy są uszkadzane podczas po prostu pracy urządzeń grzewczych. Są niszczone. Także bardzo ważne zawsze mieć komin awaryjny, komin bezpieczeństwa. My jako kominiarze widzimy, że szczególnie ja z terenu Małopolski, co pochodzę, bardzo dużo ludzi podłącza właśnie kominki, no kominki, które spełniają wymogi i są dopuszczone do użytkowania.
1: A z kominiarzem Wiesławem Zabawą rozmawiała Justyna Świderska. 100 tysięcy złotych na specjalistyczną opiekę nad małopolskimi psami ratowniczymi. Po podpisaniu porozumienia z Urzędem Marszałkowskim Uniwersytet Rolniczy w Krakowie będzie prowadził diagnostykę, leczenie oraz rehabilitację zwierząt, które na co dzień ciężko pracują i pomagają ratować ludzkie życie.
14: Podpisaliśmy umowę, jeżeli chodzi o leczenie i opiekę lekarsko-weterynaryjną nad psami ratowniczymi, które są własnością ochotniczych straży pożarnych. Zbigniew Arendt, jestem dyrektorem Uniwersyteckiej Polikliniki Weterynaryjnej Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Taką opieką zostanie objętych 32 psów. Są to psy szczególne dla nas, dla społeczeństwa, ponieważ one służą, poprzez swoją służbę są narażone na różne urazy, na różne obciążenia, na różne choroby. Jeżdżą po całym świecie, po całej Europie, często trafiają do klimatów innych niż u nas, a więc są też narażone na inne patogeny, na inne bakterie, na inne pasożyty. No i te psy będą u nas leczone. Będziemy je leczyli w formie emergency, czyli takich przypadków nagłych, powypadkowych, pourazowych, ale też obejmiemy te psy standardową opieką lekarsko-weterynaryjną, a więc systematyczne kontrole, kontrole chociażby po przyjeździe z takiej misji. Dysponujemy dobrze wyposażoną kliniką. Ta klinika uniwersytecka działa w Krakowie od ponad 2 lat. W tej chwili naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, nie musimy się reklamować, ale dla tych pacjentów szczególnych, które służą społeczeństwu, które są narażone na takie urazy, a więc z powodu swojej ciężkiej pracy, szczególnie będziemy je tutaj traktowali i otaczali opieką. Bardzo się cieszymy, ponieważ wiadomo, usługi lekarsko-weterynaryjne są dosyć kosztowne, jak wszystkie usługi lekarskie. To często jest duże obciążenie dla właścicieli tych psów, dlatego się cieszymy, że w Urzędzie Marszałkowskim znalazły się specjalne środki, aby wspomóc tych właścicieli w procesie leczenia tych pacjentów.
15: Sylwester Tabor, rektor Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Podpisaliśmy dzisiaj porozumienie z Instytutem Rozwoju Obszarów Wiejskich, który jest jednostką należącą do Urzędu Marszałkowskiego, dotyczącą opieki nad psami, funkcjonariuszami, które są wykorzystywane do akcjach ratowniczych prowadzonych przez Straż Pożarną, przez ochotnicze jednostki Straży Pożarnej.
13: Na czym ono polega?
15: Te psy wykorzystywane są w różnych warunkach. W rezultacie jest duże zagrożenie, że będą przenosić ze sobą różnego rodzaju mikroorganizmy, wirusy. Podczas poszukiwań one oczywiście są narażone na ich działanie. My będziemy przeprowadzać diagnostykę w klinice, czy jest akurat zdrowy i następnie będzie mógł wrócić spokojnie do służby, a w przypadku, kiedy zachoruje, będziemy leczyć w naszych klinikach te zwierzęta.
16: Adam Szlachta, OSP GRS Nowy Sącz. Powiem szczerze, że opieka weterynaryjna jest jedną z takich kwestii, no, bardzo często nie pierwszoplanowych, ale sytuacje, które się zdarzają bardzo często w pracy ratowniczej, właśnie pokazują, jak ważnych. Nasze psy wykonują bardzo ciężką pracę, czy to w terenie, czy na gruzowiskach. Niestety nie jesteśmy w stanie im zapewnić 100% bezpieczeństwa tej pracy. Bardzo często dochodzi do jakichś przecięć, do jakichś nadwyrężeń, ale też bardzo często ścieramy się z takimi trudniejszymi przypadkami, gdzie nasz piesek łapie jakiś nowotwór bądź inną chorobę zakaźną. Wtedy bardzo często ta szybka przede wszystkim pomoc weterynaryjna, ale też i profesjonalna, no jest bezcenna.
17: To spotkanie dzisiaj to jest taki kamień milowy w stronę tego, żeby jeszcze więcej tym psom pomagać?
16: Tak, ja myślę, że ogólnie z takim bardzo dużym optymizmem obserwujemy to, co się dzieje wokół tej ratownictwa psiego, tak to nazwijmy. I tak naprawdę w Warszawie i te zmiany legislacyjne to jakby wpisują się w ten całokształt właśnie tych zmian. Mamy oczywiście nadzieję na to, że to będzie dalej w tym kierunku szło. Tutaj muszę powiedzieć, że i złożyć też jeszcze raz duże podziękowania dla Urzędu Marszałkowskiego, dla Marszałka za to, że kontynuują tą inicjatywę, za to, że w dalszym ciągu to wsparcie jest kontynuowane i co najważniejsze jeszcze jest poszerzane. Także mam nadzieję, że przyszłość przyniesie dla przewodników jeszcze większe jakby wsparcie, bo naprawdę jego potrzebują. A tak jak też to wspomniałem na spotkaniu, nasze województwo przoduje w całej Polsce, jeśli chodzi o ilość zespołów certyfikowanych, które realnie mogą wspierać akcje ratownicze na terenie całego naszego województwa.
18: Jerzy Herma, przewodnik psów ratowniczych w strukturach OSP, instruktor i egzaminator Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.
17: Co to dla Państwa jako strażaków oznacza dzisiaj podpisanie tych dokumentów?
18: Tutaj wrzące meteoryt spadł w kynologię ratowniczą, w tym pozytywnym tego słowa znaczeniu, ponieważ przez 18 lat mojej kynologii ratowniczej, która w sierpniu właśnie ten jubileusz obchodziła, nie mieliśmy takiego wsparcia. Leczyliśmy psy z własnego budżetu prywatnego i bardzo wielu przewodników w przeciągu ostatnich 3 lat tutaj w województwie małopolskim, 5 świetnych przewodników psów ratowniczych w strukturach OSP zrezygnowało z bycia dalej w kynologii ratowniczej ze względu na ilość ponoszonych kosztów i czasu z prywatnego budżetu kosztem rodziny. Mam nadzieję, że ten dzisiejszy dzień zatrzyma odchodzenie przewodników psów ratowniczych ze struktur OSP i pozwoli, żeby wrzucić chociaż troszkę w to, by ten budżet rodzinny, domowy, prywatny nie był uszczuplany na leczenie psa ratowniczego, który służy tak naprawdę wszystkim, całemu naszemu społeczeństwu i służy też państwu. Więc to jest naprawdę ogromny krok w kynologii ratowniczej, że te nasze psy ratownicze będą mogły być leczone z budżetu, a nie z prywatnego portfela przewodników.
17: Dzisiaj czuje się pan właśnie tak doceniony przez państwo?
18: Czuję, że mój pies został pierwszy raz bardzo doceniony przez państwo, pomimo tego, iż jeszcze jest psem pracującym, ratowniczym. Życzę mu, żeby jak najdłużej pracował właśnie w takiej kondycji, jaka jest, ale w jakim stopniu będzie miał zagwarantowaną tą emeryturę, chociaż weterynaryjną, kiedy odpukać niemalowane, coś nam się podzieje zdrowotnie, somatycznie i będziemy mieć to wsparcie.
1: A rozmawiał Olek Kamiński. Nie pomogła uroczysta oprawa, stroje z epoki ani odnowione lodowisko. Krakowia przegrała w swoim pierwszym domowym meczu tego sezonu w Tauron Hockey Lidze. Pasy doznały w niedzielę 3. porażki z rzędu, ulegając zespołowi JKH Jastrzębie 0-2. 3 punkty pojechały na Śląsk.
19: Rozczarowanie zawód dzisiaj na pewno na twarzy trenera Krystiana Dziubińskiego. 3. mecz, 3. porażka. Chyba robi się trochę nerwowo w Krakowie.
20: Czy nerwowo? Nie, no jestem rozczarowany tym, że mieliśmy wiele dogodnych sytuacji. Myślę, że plan meczowy był dobry na to spotkanie. Taktycznie strukturą zawodnicy dobrze zareagowali. Troszeczkę zmieniliśmy styl względem 2 pierwszych meczów. Wzięliśmy pod uwagę, kto tutaj przyjeżdża i pod tym względem jako trener jestem zadowolony. Niemniej jednak nie jestem zadowolony z wyniku i słabego okresu gry w przewagach. Troszkę to biorę na siebie. Może za dużo tego elementu ćwiczyliśmy i on po prostu musimy uprościć.
19: Właśnie, z czego to wynika? Przewaga 3 zawodników, no to aż się prosiło, żeby ten kontakt złapał.
20: No zdecydowanie cała drużyna na to czekała. Potrzebowaliśmy tej jednej bramki, żeby poczuć. Cały czas czuliśmy tą krew, niemniej jednak nie udokumentowaliśmy tego i trudno wygrać spotkanie, jeżeli się nie strzela bramki.
19: Szkoda chyba tej sytuacji z końcówki pierwszej tercji. Tam było 1-1. Zupełnie inaczej ten mecz by się mógł potoczyć.
20: Na pewno też tam była jedna taka sytuacja z wyjściem z tercji, weszliśmy dobrze w tercję, rozegrali 2-1 i ktoś tam nie trafił do bramki. No na pewno dużo dodaje otuchy, jeżeli szczęście tego pierwszego gola i żyje cała hala i cała drużyna. Niemniej jednak chłopaki naprawdę nie poddali się ani na minutę, nic im nie przeszło przez myśl nawet, że mogą to spotkanie przegrać i walczyli do ostatniej sekundy, tak jak w hokeju powinno być.
0: Ten karny pod sam koniec pierwszej tercji trochę chyba drużynę podłamał.
20: Już podłamał, to jest hokej. Tutaj się szybko dzieje wszystko, więc trzeba reagować. Na pewno mogliśmy wyjść troszeczkę lepiej z tego, troszeczkę bardziej poszanować krążek w tej ostatniej dwóch minutach, przeczekać to, szukać swoich szans. Jeżeli mamy kontrolowane wyjście z tercji, wtedy nie musieliśmy się tak troszeczkę spieszyć.
0: Teraz rozpędzony Toruń, no obawa pewnie jest.
20: Przeanalizujemy ich grę. Myślę, że na pewno w sztabie trenerskim wymyślimy coś dobrego, żeby im napsuć krwi i zdobyć dla siebie pierwsze punkty.
21: Oskar Jaśkiewicz.
0: Nie takiego początku sezonu Krakowia pewnie oczekiwałem.
21: No nie takiego, na pewno nie takiego. Trzy porażki z rzędu, na pewno to boli. Dzisiaj mogliśmy ten mecz naprawdę złamać, no ale nie wykorzystaliśmy przewag. Jak się nie wykorzystuje 2x5x3, no to nie ma mowy o wygranej.
0: No właśnie, te nieszczęsne przewagi, coś się zacięło chyba w dzisiejszym.
21: No, zacięło się. Musimy to na pewno popracować na treningach, podyskutować, przerobić to i tylko treningiem możemy to razem wspólnie osiągnąć.
0: Trzeci mecz, pierwszy bez strzelonego gola, to też musimy.
21: Martwi, no taki jest hokej. Musimy się wziąć za skuteczność przede wszystkim na treningach i wtedy będziemy myśleć o golach w meczach.
0: Były jakieś ostre słowa w szatni?
21: Były, ale razem z tego wyjdziemy i sobie poradzimy.
22: Borys Dawid. No nie było dużo ostrzejszych słów. Trener też powiedział, że zagraliśmy dobry mecz, dobrze walczyliśmy, zabrakło tylko goli. Na to było trochę krytyki, bo jednak to jest nasze zadanie, szczególnie jako napastnicy i zawodnicy piątek specjalnych w przewagach i na tym się skupimy do poprawy.
0: To tak na chłodno. Czego zabrakło w dzisiejszym meczu?
22: Powiedziałbym, że szczęścia. Mieliśmy naprawdę dużo sytuacji, moim zdaniem więcej niż Jastrzębie. Bardzo dużo gry w przewadze, no zabrakło zimnej krwi po prostu dzisiaj. 2 razy graliśmy 5-3. Hokej jest bezlitosny, jak się nie wykorzystuje takich okazji, no to nie wygrasz meczu.
0: Chyba trochę nerwów się już wkradł.
22: Tak, ale jesteśmy spokojni, sezon jest długi i wiemy, że się podniesiemy.
0: Walki na pewno dzisiaj było sporo, ambicji nie można odmówić, bo kije się łamały kilkukrotnie.
22: Zgadza się, nawet ja straciłem kija, ale właśnie to jest piękno tego sportu, walka i dynamika. Brawo!

0: oprawa imponująca, jubileusz oczywiście piękny, tylko wynik się nie zgadza.
1: Przecież to nie o to chodzi wszystko. To chodzi o barwy dwie, o cały ten klimat. No czasem się przegrywa, tak? Krakowia czasami była w drugiej lidze, no nie mówię o hokeju. Miała pełne sale. Ja sam wtedy przychodziłem, jak ja chodziłem na hokej jako dziecko, to Krakowia była w drugiej lidze. Taki był poziom. No teraz jesteśmy w pierwszej. Zobaczymy, no to jest nowa drużyna, nie? Nowy trener. Także chwila, no. Bo oni wszyscy są załamani, także ja się proponuję nie załamywać aż tak, tylko po prostu spokojnie pracować.
0: I Maciej Maleńczuk apeluje o cierpliwość.
1: O pracę, o trening. O trening, żeby nie było jakichś większych kontuzji.
2: Moje imię to Grzegorz, nazwisko do Gąska. Oczekiwania były takie, że jednak ta inauguracja będzie dopełniona zwycięstwem. Szczerze, były szanse, zwłaszcza w przewadze. Nie wiem, czy trema, czy ten rozbrat z tym lodowiskiem przez ten dłuższy czas na chłopaków tak podziałał. Wydaje mi się, że te kluczowe momenty były w tych przewagach, 5-3, to było trochę tego czasu. W moim mniemaniu brakło trochę tego pazura, tego szybkiego krążka, żeby ta trójka nie goniła i przeszkadzała, tylko żeby po prostu stanęła i zgłupiała. No i żeby doszło do jakiejś takiej klarownej sytuacji, żeby ten strzał był mocny i żeby ten najazd na bramkę był taki trochę kanadyjski, a takie coś akurat lubię, że oni tam wjeżdżają po prostu i rozjeżdżają, nie? Żeby tam ci obrońcy wiedzieli, że za chwilę będą coś czuli, że będzie boleć, nie? Albo krążek, albo zawodnicy napierający, że po prostu żeby był taki głód tej bramki. A takie było wrażenie, że trochę jakby nie wszyscy chcieli wziąć na siebie tę odpowiedzialność. W pewnym momencie było tak, że to już tak długo trwała ta akcja, że jak trochę jak koszykówkę, że trzeba oddać ten strzał, nie? Ale ten mecz się już zakończył i myślę, że teraz trzeba głowę nastawić na następną kolejkę, następnego przeciwnika. Pamiętajmy, że najważniejsza jest końcówka sezonu i nawet ta ósma drużyna w playoffach ma takie same szanse jak pierwsza. Oczywiście decydują mecze u siebie, ale to jest hokej, jak będą w playoffach, to doświadczenie zebrane nawet przez te porażki, dobrze przekute na wzmocnienie charakteru, może zaprocentować tym, że będziemy się cieszyć pod koniec sezonu z medalu, oby jak najwyższego miejsca, czyli złotego koloru, nie?
3: No, nie było to najlepsze widowisko, faktycznie. 2-0, wynik raczej nie hokejowy. Było trochę strzałów na bramkę, ale no nie wykorzystali tego hokejści Krakowi. Czego zabrakło? Myślę, że dynamiki, prędkości, no i właśnie tego wspomnianego pazura. Może się obudzą do piątku i coś się zmieni.
0: Ale jakaś nerwowość się wkradła w serca kibiców również?
3: No na pewno. Ostatni sezon też nie był najlepszy. Ten na razie też nie zaczął się najlepiej, więc no niepokój jest, ale no tak jak powiedziałam, może się otrząsną i będzie coś lepszego.
4: Wiadomo, każdy by chciał, żeby było zwycięstwo, ale nie zawsze to się zdarza i to jest tylko sport i trzeba głowę do góry mieć zawsze i walczyć o swoje. Wiadomo, przyjemnie byłoby tu wygrać w dzisiejszym meczu, zwłaszcza, że remont lodowiska się powoli kończy. Jest to pierwszy mecz po remoncie. Jakieś tam święto dla wszystkich, którzy tutaj jesteśmy. Więc no fajnie byłoby to zwyciężyć, żeby było do przodu, no ale niestety. No bardzo zacięty mecz. Pierwsza tercja tak naprawdę była bardzo czysta. Dopiero w drugiej się zaczęło, że dużo kar, coraz więcej. No to, że sędziowie też popełnili jakiś dziwny błąd w sensie drugiej kary dla opuszczającego ławkę kar zawodnika, bo dali mu karę za wysoki kij, a tak naprawdę to nie był wysoki kij, tylko po prostu natknął się na krążek, a jeszcze drugą nogę miał na ławce kar. I za to była kara, więc tak powinny to wytłumaczyć, bo wiele osób się mnie pytało, za co to kara. Ja mówię, no za to. Ale gdzie to był wysoki kij? Nie było wysokiego kija, tylko taka informacja została dla kibiców sprzedana. No cóż, no czasem jest tak, że się wygrywa, czasem się przegrywa, ale ważne, żeby wyciągać z tego wnioski i umiejętnie grać w kolejnych meczach, żeby unikać błędów i dostarczyć punkty. No tyle, no przecież wszyscy zawodnicy myślę, że też wiedzą, na czym stoją, o co grają, więc trzeba tylko i wyłącznie walczyć, no po prostu. I nie może tak być, że będziemy tylko dostawać, no trzeba w końcu zacząć wygrywać, no i...
0: Ale poprzeczka idzie coraz wyżej, teraz rozpędzony Toruń.
4: Tak, rozpędzony Toruń, Tychy bardzo mocne, no prawda, to są mocni przeciwnicy, no ale mecz do meczu nierówny. Czasem się wygrywa z mocniejszą drużyną, niespodziewanie, a przegrywa się jako faworyt mecz, gdzie wszyscy myślimy, a wygramy, gramy u siebie i tak dalej. No czasem tak jest, że się przegrywa, no meczowi nie jest równy, żaden, a zwłaszcza w hokeju, gdzie wszystko dzieje się tak szybko, tak wiele, w krótkim czasie, że po prostu, no trzeba walczyć, no i nie przejmować się tym, co się stało, bo jakby każdy tak myślał, a przegraliśmy, co tu zrobić, jest niedobrze, no nie, no głowa do góry i walczyć po prostu.
5: Na pewno będzie większe, zresztą oglądając pierwszy mecz sezonu, właśnie transmisję z Torunia. Meczu właśnie z naszym dzisiejszym rywalem, z Jastrzębiem, Toruń zaprezentował się świetnie, rewelacyjnie, dlatego no będzie no przynajmniej dwa razy trudniej niż dzisiaj. Należy mieć nadzieję. Nie ma co robić nerwów na razie. Mamy nową drużynę znowu. Musi się to wszystko rozegrać. Nie należy się na pewno cudów spodziewać. Myślę, że może będzie ciutkę lepiej niż w zeszłym sezonie, aczkolwiek chyba o medale jeszcze nie będziemy grać.
0: To co by pana zadowoliło w tym sezonie?
5: Co by mnie zadowoliło? Szczytem marzeń by było, żebyśmy w półfinale play-offu zagrali.
6: Michał Henkel przygotował te relacje. Dodajmy, że w niedzielę cała drużyna Krakowi zagrała w historycznych strojach. Na mecz zaproszono też mistrzów Polski z roku 2006 na czele z trenerem Rudolfem Rochaczkiem. Bywali tu aktorzy, plastycy, poeci, a także studenci i zwykli krakowianie. Mowa o barze Rio, który po przerwie znów otworzył swoje drzwi. Ogłoszona przez miasto aukcja pozwoliła wyłonić nowego gospodarza. To po tym, gdy w ubiegłym roku dotychczasowy najemca zrezygnował z prowadzenia działalności, co doprowadziło do zamknięcia tego legendarnego miejsca.
7: Marta Zielińska, poetka. Wspominam tak, że było zawsze tak dużo ludzi jak dzisiaj. Było to miejsce kultowe, gdzie spotykali się artyści, gdzie spotykali się aktorzy, muzycy, na przykład Halina Wyrodek, na przykład Kora Jacko-Skazmana, bracia Jańcy z Teatru Kryko, od Kantora. No tutaj przychodziliśmy razem z małymi dziećmi. Po stanie wojennym było tak, że były braki ogromne wszystkiego, no więc kawa pojawiała się tylko raz dziennie. Nie? O godzinie pierwszej, więc o godzinie pierwszej wszyscy ustawiali się w takiej kolejce jak dzisiaj, żeby wypić jedną małą filiżankę kawy. A dzieciom, które przychodziły z nami, pani Kazia, która tutaj była znaną, legendarną postacią, parzyła drugą kawę z dużą ilością bitej śmietany. To było specjalnie przygotowywane dla naszych dzieci. Przychodził Piotr Skrzynecki, przychodził Jasiu Nowicki. No, można by wymieniać. Naprawdę nie chcę nikogo pominąć. Ale wszyscy aktorzy z teatru starego. Przychodził Kantor oczywiście, przychodził fotograf Adam Bojak, fotograf papieski, prawda, z żoną.
8: Czyli to dobrze, że to Rio powróciło tutaj na świętego Jana.
7: Niesamowicie wspomnienia i wszyscy wspominamy, wszyscy czekaliśmy na ten moment z niecierpliwością, żeby z powrotem to legendarne miejsce powróciło.
9: Mariusz Pędziałek, jestem muzykiem. To bardzo dobra wiadomość, że ta kawiarnia wróciła, bo zachowała swój klimat z tamtych lat, co w Krakowie niestety nie zawsze się działo, bo niektóre takie miejsca są po prostu już zlikwidowane i bardzo szkoda, że są zlikwidowane. Takich kawiarni w Krakowie było sporo. Był na przykład Fafik, znakomite też miejsce, była taka kawiarnia Lili. To były takie miejsca, gdzie krakowianie się spotykali, pili kawę i to było coś takiego, co jakby wychodziło ponad taki klimat tego naszego wtedy socjalizmu.
8: To powiedzmy o tym, co pana z tym miejscem łączy.
9: No mnie łączy to, że mój tata projektował to. W 59 roku było otwarcie tego miejsca, czyli właśnie tego baru Rio. Tata nazywał się Leopold Pędziałek. No właśnie on projektował między innymi to miejsce, też właśnie Fafika. No i był takim znanym w Krakowie architektem wnętrz i w związku z tym właśnie jego projekty tutaj były wykorzystywane, a szczególnie właśnie bary, kawiarnie, takie miejsca.
8: Pan również tutaj bywał?
9: Ja też oczywiście bywałem, a sam jestem muzykiem, w związku z tym też jakby pozostałem w tym, powiedzmy, środowisku artystycznym.
10: Patrycja Krause, współwłaścicielka baru kawowego Rio. Poprzedni właściciel, z tego co wiem, rozwiązał umowę we wrześniu 25 roku. Potem dosyć długo ten lokal stał pusty i wczesną wiosną, na przełomie zimy i wiosny bieżącego roku, Zarząd Budynków Komunalnych rozpisał przetarg, który udało nam się wygrać, z czego ogromnie się cieszymy i co? No i zaczęliśmy remont, który się przedłużył, jak to zwykle remonty. Rio ma po pierwsze pozostać w swoim charakterze, czyli ma zostać barem kawowym, po drugie nie można zmieniać wystroju, który jest wpisany również w dziedzictwo konserwatora zabytków. To, co chcieliśmy zrobić, to tak naprawdę wrócić jak najbardziej do tej stylistyki lat 60. Udało nam się odkryć pierwotną, oryginalną podłogę z 59 roku, więc ona jest takim świadkiem dawnych czasów. Oczywiście zachowane są meble projektu Leopolda Pędziałka, no i bar, którym jak zwykle króluje ekspres do kawy i jest to ekspres taki jak był kiedyś, pierwszy ciśnieniowy ekspres w Krakowie, więc wielkie wydarzenie wtedy, więc mamy nadzieję tą tradycję kontynuować. Naszą pierwszą wystawą jest taka nasza opowieść o Rio, o historii tego miejsca i o skąd to się wzięło i dlaczego jest tak ważna dla Krakowa. Od razu do Rio.
6: Dodajmy, że w barze Rio prezentowane będą prace krakowskich artystów. Materiał przygotował nasz reporter Kuba Solarz. Krakowskie orliki tętnią sportowymi emocjami. To za sprawą kolejnej edycji ogólnopolskiego turnieju z Orlika na Stadion. Jego celem jest odkrywanie piłkarskich talentów prosto ze szkolnych boisk. Teraz młodzi zawodnicy walczą w eliminacjach o przepustkę do wielkiego finału na murawie Stadionu Narodowego w Warszawie. Najlepsze drużyny zagrają tam o Mistrzostwo Polski oraz wyjątkową nagrodę główną – zagraniczne zgrupowanie szkoleniowe. A co motywuje młodych zawodników, żeby walczyć o mistrzostwo?
11: Sprawia mi to przyjemność. Uważam, że gra w piłkę jest bardzo fajna. No i fajnie by było, jakbyśmy awansowali i po prostu postaram się jak najbardziej, żebyśmy mieli ten awans.
8: Jak wyglądają twoje treningi, żeby przygotować się na ten turniej?
11: No tak właściwie to trening na turniej mieliśmy taki jeden tylko, bo zazwyczaj teraz z tą drużyną tutaj pojechaliśmy, to gramy w różnych klubach piłkarskich, ale ogólnie treningi no, są takie, że każdy nas trenuje jakby osobno. Ale mieliśmy jeden trening i wydaje mi się, że możemy coś tam zagrać fajnie.
12: Motywuje mnie przede wszystkim pasja do tego, bo po prostu od dzieciństwa uwielbiam ten sport. Jest to dla mnie sama przyjemność. Po prostu jak to robię, to aż przyjemnie się robi.
8: Czy to jest trudne, żeby się zgrać jednak, skoro nie macie treningów na co dzień?
12: Nie jest to najtrudniejsze, ponieważ w szkole czasami zagramy na przerwach, na przykład wiemy, jak gramy nawzajem i nie jest to takie trudne.
8: Liczysz na to, że zagrasz na Stadionie Narodowym?
12: No, to moje marzenie, ale nie wiem, czy się uda.
8: A co jest najtrudniejszego w tym turnieju?
13: Myślę, że jednak jest trochę presji, ale staramy się ją jakby wyładować. Na pewno są bardzo dobre drużyny. Myślę, że każdy mecz będzie wyrównany, no i jednak to jest duża stawka tego turnieju.
14: Nauczyciel wychowania fizycznego Wojciech Zgód, Zespół Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. To turniej piłki nożnej, który umożliwia uczniom w zasadzie szkół podstawowych od klasy piątej uczestnictwo w fajnej imprezie sportowej, którą mogą pokazać swoje umiejętności, rywalizować, ale też no, przeżyć wspaniały czas i dobre chwile. Przede wszystkim dobre emocje, dobrą sportową rywalizację i nie ukrywam też, że my jako WF-iści pamiętamy takie rozrywki z naszych czasów, kiedy byliśmy w szkole podstawowej. No jest to dla tych młodych chłopaków naprawdę wielka chwila i coś, co będą, myślę, tak jak my pamiętać już do końca swojego życia.
15: Michał Tkaczyk, nauczyciel wychowania fizycznego w zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Krakowie. Mamy kategorię U14 w ścieżce pro, czyli to jest ścieżka, gdzie mogą brać udział zawodnicy, którzy trenują również w klubach. Jest też przewidziana ścieżka junior, gdzie może brać udział maksymalnie dwóch zawodników z klubów. To są turnieje dla tych właśnie chłopaków, ale też dziewczyn, którzy nie trenują na co dzień, a chcą się sprawdzić w rywalizacji w zasadzie, nie? Więc dla każdego można ten turniej zorganizować, jak są tylko chęci, a chęci są, bo aż miło popatrzeć na te zmotywowane dzieciaki, prawie młodzież, jak tutaj rywalizują na tym boisku.
8: Są to eliminacje, co dalej?
15: Tak, to jest etap lokalny, on jest rozgrywany do końca września. Te terminy można przesuwać, jak są jakieś sytuacje, na przykład warunki atmosferyczne, czy szkoła, na przykład organizacja szkoły wymaga tego, żeby to rozegrać troszkę później. Natomiast do końca września, jak wszystkie etapy lokalne zostaną rozegrane, to później jest etap regionalny, wojewódzki i na końcu jest finał, ale to jeszcze do tego czasu muszą zostać rozegrane te poprzednie etapy. Generalnie jest tak, że wychodzi jedna drużyna, która wygra turniej. Czasami drugie miejsca również są brane pod uwagę, jak jest mniejsza ilość drużyn, ale pierwsze miejsce jest pewne, prawda? Natomiast generalnie każdy dostaje medal, czyli w zasadzie chodzi o to, żeby się poruszać, żeby każdy tutaj przyjechał, sprawdził się w tej rywalizacji i to jest jakby główny zamysł, a dla najlepszych wiadomo już później taka mocniejsza rywalizacja, ale w duchu fair play cały czas. Popularność jest dosyć duża, jest to rozlokowane też w wielu miejscach Małopolski ogólnie. My tutaj przy zespole Szkół Rzemiosła i Przedsiębiorczości jesteśmy no, jednymi z nielicznych. Jest taka mapka i można to sprawdzić.
6: Zawody obserwował nasz reporter Kuba Solarz. Wielki finał turnieju z Orlika na Stadion już 12 i 13 listopada. SK patronuje. Przystanek Kraków. Pod takim hasłem już w sobotę 9. edycja festiwalu wody Woda nas kręci. Wodociągi miasta Krakowa zabiorą mieszkańców w podróż w czasie do 1901 roku. To właśnie wtedy po raz pierwszy popłynęła woda z krakowskich kranów.
16: Zapraszamy bardzo serdecznie 26 września na festiwal wody Woda nas kręci. Anna Maszadro, rzecznik prasowy Wodociągi miasta Krakowa. Tym razem przystanek Kraków. Zatrzymamy się w 1901 roku i nie bez powodu, ponieważ Wodociągi miasta Krakowa w tym roku świętują 125 lat swojej działalności i właśnie w 1901 roku popłynęła pierwsza woda do kranów krakowian. I wszystkich w sobotę chcemy zabrać fantastyczną podróż w czasie i przenieść do 1901 roku. Zapraszamy i tych małych, i tych dużych. Przebierzcie się, miejcie jakiś detal w stylu epoki. Zachęcamy. Można wziąć broszkę ze sobą, jakąś parasolkę stylistyczną, stylizowaną kamizelkę, kaszkiet, fartuszek. Wszystkie te elementy na pewno dodają

0: woda, w jaki sposób jest uzdatniana. Można też jej będzie przez cały festiwal oczywiście skosztować w różnych wersjach, i tej gazowanej, i na zimno, i z różnymi wspaniałymi dodatkami. A co przygotowaliśmy dla dzieciaków? Co niemiara. Tutaj naprawdę można się zgubić i pewnie też nie zdołam wszystkiego opowiedzieć, ale na pewno będziemy budować Kraków z dawnych lat. Będzie też warsztat szycia maskotek z tamtych czasów i wiele, wiele więcej. Ale przecież zdradzać wszystkiego nie mogę.
1: A jak krakowiacy mogą się dostać na ten festiwal?
0: Ach, fantastycznie. Mamy oczywiście specjalny autobus, który będzie dowoził mieszkańców z przystanku przy Krakowie, przy ulicy Kałuży. I tutaj będzie ten przystanek taki, gdzie zaczynamy swoją podróż, natomiast kończymy na ulicy Księcia Józefa 299 przy zakładzie uzdatniania wody Bielany, gdzie mieści się też nasze Centrum Edukacji Ekologicznej, w którym odbywa się właśnie ten fantastyczny festiwal wody już po raz 9.
1: Czy są jeszcze jakieś może nagrody przewidziane dla tych najmłodszych, jakieś konkursy?
0: Tak, będą pewne nagrody, będą konkursy, będzie dużo dobrej zabawy, ale też nauki. No i przede wszystkim dowiemy się, jak funkcjonował Kraków, w jakie gry grały dzieci w 1901 roku. I co nas jeszcze czeka? Na pewno warto zajrzeć na przedstawienie, jak to w Krakowie wodociąg otwarto. Oprócz tego można będzie też pouczyć się różnych epokowych tańców, no i wysłuchać całkiem ciekawego koncertu muzyki filmowej. A jakiej? O tym dowiecie się, jeżeli przyjdziecie na festiwal. Zapraszamy.
2: Wstęp na festiwal jest bezpłatny. Radio SK jest patronem medialnym, a rozmawiał Olek Kamiński. Dawne gry podwórkowe, zawody, spotkania z lokalnymi organizacjami to tylko część atrakcji, które czekają na uczestników międzypokoleniowego pikniku słonecznikowego w Krakowie. Organizuje go Stowarzyszenie Wolontariat Świętego Eliasza w tę sobotę między godziną 11 a 15. Cel ma tworzyć mosty międzypokoleniowe, zbliżać do siebie młodzież i seniorów. Podczas pikniku uczestnicy przygotują również kapsułę czasu z przesłaniem dla przyszłych pokoleń.
3: Mariola Glinka, prezes Wolontariatu Świętego Eliasza. Będzie to właśnie spotkanie międzypokoleniowe, bo zapraszamy wszystkich mieszkańców Krakowa od seniora po dziecko. Cel to nie tylko aktywowanie właśnie naszego społeczeństwa, ale przede wszystkim też wskazanie, że jest to właśnie wspólny czas. Na pewno tam na tym pikniku nie będzie, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, zjeżdżalni, trampolin, animatorów, dlatego, że właśnie celem jest pokazanie jakby alternatywy, że my sami możemy się fajnie bawić. Chcemy, żeby ten czas był spędzony na wspólnej zabawie i tak mamy przygotowany ten program, żeby w nim mogły wziąć udział właśnie wszystkie te grupy pokoleniowe. A tu właśnie chodzi o to, żeby połączyć te pokolenia.
4: Jedną z atrakcji pikniku będzie strefa dawnych gier i zabaw. Co pod tym hasłem się kryje?
3: Strefa dawnych gier i zabaw to między innymi jedno z naszych wydarzeń na tym pikniku, gdzie mamy nadzieję, że nasi właśnie seniorzy będą mieli okazję pokazać, w co oni, będąc dziećmi, się bawili, czym się zajmowali, jak spędzali wolny czas.
4: A jakie to gry i zabawy?
3: No na przykład gra w ciupy. Brzmi dość pewnie enigmatycznie, ale jest to gra w podrzucanie kamieni. Gra zręcznościowa. Ja tutaj próbując, powiem szczerze, no niestety nie udało mi się wygrać. Tutaj z niektórymi paniami. No i zobaczymy, jak młodzi sobie poradzą. Następna gra to na przykład w Cembergaja. Ścianki bądź kapsle, gdzie niewiele potrzeba, trochę wyobraźni i mamy wspólną zabawę.
4: Będzie też strefa łagodności. Co to i jaki jest jej cel?
3: To strefa, gdzie zapraszamy właśnie osoby, które owszem lubią spędzać czas, ale bardziej właśnie w takim otoczeniu spokoju, ciszy i ona jest generalnie dedykowana seniorom i tam będą mieli okazję porozmawiać z tym młodszym pokoleniem, żeby się dowiedzieć, czym właśnie oni się zajmują, co czytają, czego słuchają, bo to też wypływa z naszych obserwacji, że seniorzy nie wiedzą, czym ta młodzież się obecnie zajmuje.
4: Program pikniku jest bardzo bogaty. Co jeszcze będzie się działo właśnie podczas pikniku? Jakie atrakcje przygotowano?
3: Warsztaty artystyczne, gdzie no tu jest wszystko, kręci się wokół naszego symbolu, czyli właśnie słonecznika, który jest symbolem właśnie takiej nadziei, dobra, miłości.

0: kości i tam w tej strefie będzie można symbole nanieść na torby bawełniane, będziemy robić magnesy, być może uda nam się zrobić babuszki, czyli dawne zabawki, jak to właśnie kiedyś dzieci nie miały gotowych zabawek, musiały same sobie ze szmatek upleść. Też będziemy przygotowywać kapsułę wspólnie spędzonego czasu Kraków 2026. Będziemy się zwracać do gości, którzy przybędą, żeby zamieszczali, napisali kilka zdań, czego życzą przyszłemu pokoleniu, przyszłym mieszkańcom Krakowa, więc będą tam zawarte nasze marzenia, nadzieje. Tam na pewno znajdą się też nasze pamiątkowe zdjęcia z tego pikniku, z obecnego Krakowa, notatki.
1: A gdzie ta kapsuła zostanie umieszczona?
0: Zostanie zakopana w ogrodzie szkoły podstawowej numer 7. Piknik to taki most łączący te różne pokolenia. Uważam, że on jest bardzo potrzebny w dzisiejszych czasach, żeby właśnie zapobiegać zamykaniu się. Seniorzy potrzebują młodzieży, potrzebują dzieci, potrzebują ich wiedzy, jak również młodzież musi poznać potrzeby seniorów.
2: Międzypokoleniowy piknik słonecznikowy odbędzie się na terenie szkoły podstawowej numer 7 imienia Wojska Polskiego przy ulicy Władysława Spasowskiego 8 w Krakowie, rozmawiała Karolina Suder. A od piątku do niedzieli pola chwały w Niepołomicach. Zamek Królewski i jego okolice wypełnią się atmosferą dawnych czasów. Na uczestników czekać będą prezentacja musztry, broni i umundurowania od antyku aż po współczesność.
3: Joanna Lasek, zajmuje się biurem pól chwały. 20. edycja pól chwały, czyli jubileuszowa, co za tym idzie też wyjątkowa dla nas, będzie głównie skupiała się na polskich zrywach niepodległościowych od końca XVIII poprzez XIX wiek. Szczególnie skupić się chcemy na okresie napoleońskim i na samym Napoleonie, którego będzie można spotkać i zajrzeć do jego namiotu. Będzie można z nim porozmawiać, posłuchać, jak opowiada o tym, jak wyglądały jego wyjazdy.
2: Szczegółowy program dostępny jest na stronie internetowej polachwały.pl. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snagowska,
4: SK2. Magazyn lokalny.
2: Kasia Snagowska, to jest magazyn reporterów z Krakowa. Istnieje 175 lat i jest najstarszym muzeum archeologicznym w Polsce. W budynku przy ulicy Senackiej 3 w Krakowie poznacie historię Małopolski sprzed wieków. To tam znajduje się muzeum archeologiczne. Opowieści o człowieku neandertalskim, pierwszych rolnikach, kulturze epoki brązu i żelaznych narzędziach zebrała dla Was Ula Bienia-Niesyczyńska.
5: Jesteśmy w nowo zaaranżowanej przestrzeni Muzeum Archeologicznego w Krakowie na wystawie stałej. Co my na tej wystawie możemy odkrywać, panie dyrektorze?
6: Jesteśmy na wystawie Pradzieje i średniowiecze Małopolski i zgodnie z tytułem możemy sobie tutaj obejść, przestawić się w czasie, zaczynając mniej więcej od 70 tysięcy lat temu, a kończymy na roku 1300 naszej ery, czyli jesteśmy już w Krakowie, który był już miastem. Doktor habilitowany Jacek Górski, dyrektor Muzeum Archeologicznego w Krakowie. To jest taka panorama tego, co się na terenie Małopolski, w rejonie Krakowa działo w tych czasach, a ponieważ trudno opowiedzieć o wszystkim, to my wybraliśmy 8 takich odsłon. Dla archeologów wydaje się, że najważniejszych, w których odbyły się jakieś takie kluczowe, ważne rzeczy dla naszego rozwoju. Także możemy sobie przejść po tych 8 odsłonach i tam sobie poopowiadać, co się wtedy działo.
5: No właśnie, od czego zaczynamy? Bo to jest takie pierwsze stanowisko, no czyli te najstarsze, najdawniejsze czasy.
6: Tak, to klasyka, opowiadamy od czasów najstarszych po najmłodsze. Świat jest przyczynowo-skutkowy, w związku z tym łatwo jedno z drugiego wyprowadzać. Jesteśmy na pierwszym takim stanowisku 70 tysięcy lat temu. No, ślady obecności ludzi w Małopolsce są starsze, bo liczą nawet 500 tysięcy lat ostatnie takie odkrycia. Ale my pokazujemy tutaj człowieka neandertalskiego w pełnym rozkrycie. Każde z tych stanowisk, tych 8, składa się z takich stałych elementów. Mamy elementy dotykowe. Każdy może sobie z oryginalnych surowców zobaczyć charakterystyczny zabytek, ale to też jest ukłon w stosunku do osób z niepełnosprawnościami, do osób niewidomych czy niedowidzących. Potem mamy makietę, bardzo realistycznie przedstawioną makietę, która jest, to nie jest taka licentia poetica, tylko to jest autentyczne stanowisko archeologiczne, w tym przypadku akurat Jaskinia Ciemna, gdzie prowadzimy duże badania, znajdując ślady tego człowieka neandertalskiego. W kolejnej gablotce mamy zabytki charakterystyczne dla tego okresu sprzed 70 tysięcy lat i mamy miejsce zamieszkania, taką wizualizację, w której widzimy parę neandertalczyków. No i tak o tych neandertalczykach trochę. No to jest najstarszy gatunek homo, który jest obecny na naszych ziemiach. Żył tu w różnych miejscach. Najbliżej, archeologia jest wszędzie, to też jakby z tej wystawy wynika. Najbliższy człowiek neandertalski mieszkał na Wawelu 115 tysięcy lat temu. Było wtedy bardzo ciepło, tam po tym Wawelu oprócz neandertalczyka jeszcze skakały makaki, takie małpki, które teraz żyją w Europie, tylko na Gibraltarze. Było dużo cieplej niż teraz. Możemy spojrzeć, makieta z Jaskini Ciemnej, to jest makieta stworzona na podstawie tych badań, które my tam prowadzimy razem z Instytutem Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego, odkrywając wiele poziomów zamieszkania tych ludzi neandertalskich, a głównie mieszkał tam niedźwiedź jaskiniowy, bo w większości jego kości są przesiewane, ale proszę sobie wyobrazić, że mamy ząb neandertalczyka stamtąd. Ponieważ te badania są prowadzone w takim dużym międzynarodowym zespole, ten ząb został w Stanach przebadany i on ma ślady wytarcia, takich tarcia charakterystycznego dla używania drewienka. Człowiek neandertalski używał wykałaczki po prostu. On się żywił mięsem głównie, w związku z tym to mięsko gdzieś tam wchodziło zapewne między zęby, tak jak i teraz.
5: Widzę różne artefakty, bo oprócz tego, że mamy wizualizację tego miejsca zamieszkania, makietę, widzimy strój, to też widzimy pewne narzędzia. Narzędzia codziennego użytku, naczynia, jakaś broń, którą także mamy w tamtej gablocie.
6: No tutaj akurat jesteśmy w tak zwanym środkowym paleolicie, czyli w epoce kamienia, w starszej epoce kamienia. To są narzędzia krzemienne wytwarzane przez ludzi neandertalskich. Przy okazji na monitorze mamy bardzo fajne przy każdym stanowisku rekonstrukcje. To jest narzędzie wykonywane przez specjalistę. Kilku takich w Polsce jest, którzy łupią krzemień. I to jest to narzędzie, które tutaj mamy w gablocie. To, co widzimy na podwyższeniu, to jest tak zwany nóż typu prądnik. Takie narzędzie, które było w całej Europie używane, a nazywa się od rzeczki, która przepływa przez Ojców, no i przez Kraków potem też. To było, trudno sobie to wyobrazić, ale to było 70 tysięcy lat temu, to było najnowocześniejsze narzędzie na świecie. Teraz, dysponując taką olbrzymią technologią, trudno nam sobie to wyobrazić. Dla archeologów 70 tysięcy lat to nie jest znowu aż tak daleko wstecz, ale proszę sobie wyobrazić, jaką drogę człowiek przeszedł do dzisiaj, pani trzymając ten nowoczesny sprzęt, do którego ja mówię, a pani gdzieś to zaniesie i tam wszyscy będą słuchać, a 70 tysięcy lat temu nasi przodkowie używali takich rzeczy i musieli się mierzyć z trudnym klimatem i z trudnościami życia codziennego.
5: No, historia jest nieograniczona, tak jak nieograniczone są, myślę, możliwości pokazywania tych archeologicznych zdobyczy. Przechodzimy do kolejnej stacji. Ja tu a propos pokazywania, to widzę duże też udogodnienia. Właśnie wspomnieliśmy o udogodnieniach dla osób niepełnosprawnych, ale też różne wizualizacje na tych monitorach i audioprzewodniki, bo każda ta gablota jest oznaczona takimi słuchawkami. Można sobie czegoś posłuchać o tych artefaktach.
6: Tak, no stoimy na przykład na ścieżce naprowadzającej, także to zgodnie z dzisiejszymi wymaganiami ta wystawa została przygotowana. Jesteśmy 26 tysięcy lat temu. Jesteśmy w czasach łowców mamutów. Za parę tysięcy lat arktyczny klimat spłynie tu do Polski i wszyscy się stąd muszą wynieść na południe, ale póki co jeszcze pod kopcem, w rejonie kopca Kościuszki istniały obozowiska łowców mamutów, jedne z największych na świecie, gdzie wydobyto ponad 100 szkieletów tych olbrzymich ssaków pleistoceńskich. I to jest rekonstrukcja obozowiska takich łowców na podstawie wykopalisk prowadzonych w rejonie kopca Kościuszki. No wtedy w bardzo zimnym klimacie kości były, mamut był niezwykle cenny, bo i mięsko, i skóry, i ścięgna, i kości, no cały mamut był wykorzystywany przez tych ludzi. Ci ludzie to już homo sapiens, czyli nasi bezpośredni przodkowie. Pokazujemy, mamy taki ich namiot rekonstruowany, w którym oni mieszkali. Widzimy prawdziwe kości mamutów, a przez uchylone poły namiotu widać krajobraz rekonstruowany sprzed tysięcy lat, ośnieżony zjednoczona tundra i w tle idą sobie mamuty, jeden duży, drugi mały. Także to też tak rzeczywiście robimy ukłon w stosunku do ludzi, żeby dać im wyobrażenie, jak to było. Natomiast najważniejszym elementem tutaj są zabytki i rekonstrukcje archeologiczne. Na tym nam zależało, żeby te elementy elektroniczne na przykład nie zdominowały wystawy, żeby nie były zamiast. My mamy prawie 800 tysięcy zabytków muzealiów tutaj w muzeum, także największe zbiory w Polsce. W związku z tym jakby ten zabytek jest na pierwszym miejscu, a opowieść jest na jego podstawie, a rekonstrukcja jest tylko uzupełnieniem.
5: I mamy kolejną stację, kolejne domy, szałasy, bo to trochę jak taki szałas wygląda, może ma jakąś fachową nazwę.
6: No jesteśmy w ciekawych czasach, dlatego że przenieśliśmy się o mniej więcej 20 tysięcy lat. Bardzo szybko tu można się w czasie posuwać. Archeolodzy to są w ogóle takimi podróżnikami w czasie. Jesteśmy w Małopolsce 6 tysięcy lat, no 5300 lat przed Chrystusem mniej więcej. Mamy spotkanie dwóch różnych typów ludzi. Miejscowi ludzie, którzy jeszcze trudnili się łowiectwem, zbieractwem, rybołówstwem, a na nasze ziemie z południa, ze Słowacji, z Moraw przychodzą rolnicy. 5300 lat temu zbudowali takie stałe, wielkie domy, które miały nawet 40-50 metrów długości. Po raz pierwszy w Małopolsce wtedy wysiano zboże, pszenicę, jęczmień, owiec, groch. Po raz pierwszy wydojono krowy, kozy, owce. W chlewikach były świnki, które głównie się po lasach gdzieś tam pasały. Człowiek zaczął produkować żywność. To jest najważniejszy element w naszej historii. Zmiana takiego trybu z tego, że człowiek był myśliwym i generalnie musiał poszukiwać tych zasobów. Człowiek neolityczny, czyli ten rolnik, zaczął zasoby kumulować wokół swojej wsi. Czyli miał pola, pastwiska, dalsze tereny służyły mu pewnie do zbierania ziół, ale generalnie zaczął produkować żywność. I to jest fragment tej historii. Tu jest dużo opowieści i my sugerujemy wszystkim zwiedzającym zabieranie audioprzewodnika. Tam są fajnie opowiedziana cała historia. Ten audioprzewodnik nic nie kosztuje. W związku z tym jest do biletu dołączany. Jest prosty w obsłudze, nawet ja go umiem uruchomić, także nie ma tu problemu, a są historie opowiedziane po polsku, po niemiecku, po angielsku i jest też ścieżka dla dzieci, taka rodzinna. W związku z tym w przystępny sposób specjalistyczna firma nam to znakomicie zrobiła, a pozostając przy tym czasie 5300, kiedy zaczął się neolit, czyli ten okres gospodarki wytwórczej, widzimy fajną wizualizację pani, która miele na żarnach zboże, które po raz pierwszy wtedy zostało zasiane, o czym przed chwilą była mowa, wykonano pierwsze naczynia z gliny. To się wydaje, że naczynie jest czymś oczywistym. No, nie znam nikogo, kto by o 10 rano nie użył jakiegoś naczynia, szklanki, filiżanki, garnka, patelni. A to dopiero ponad 7 tysięcy lat temu pierwsze naczynia zaczęły powstawać z gliny i były wypalane w ogniskach. Ale ci ludzie, bo tak sobie mówimy o tych ludziach, może się to wydawać, że to oni byli jacyś dzicy, prymitywni. Natomiast stoimy przed gablocie, mamy tutaj kilka narzędzi, między innymi takie najstarsze motyczki kamienne, czy ich pracujące części. Ten amfibolit był sprowadzany z Sudetów. Mamy tutaj naszyjnik, gdzie z grobu, który też ten kamień jest sprowadzany z Sudetów, ale mężczyzna, który był pochowany w tym grobie, miał taką rodzaj klamry do pasa zrobioną z muszli spondylusa, który jest tylko w Morzu Śródziemnym. 5300 lat temu, czyli ponad 7 tysięcy lat temu, nie można było sobie DHL-em zamówić takiej muszli spondylusa, nie można było kupić na Allegro, nie można było kupić w sklepie, a jakimś cudem ten przedmiot niezwykle pewnie prestiżowy, bo taki oryginalny, niedostępny dla innych, przywędrował tu na podkrakowskie ziemie. I to jest fascynujące też w opowieści o tym człowieku, że to nie jest tak, jak się wydaje, że to był dziki człowiek, który walczył tylko o byt i walczył z głodem. To na pewno też, ale to był też człowiek, który miał swoją organizację społeczeństwa. Byli ludzie, którzy mieli większy prestiż. Te przedmioty prestiżowe w wielu miejscach sprowadzane z różnych części Europy nakręcały jakby koniunkturę, budowały strukturę społeczną. No, o tym też można na naszej wystawie opowiadać, poza tym, że oglądamy fajne zabytki.
5: No i tutaj kolejna stacja. Jeszcze czasy przed naszą erą, ale już powoli do tej naszej ery się zbliżamy.
6: Tak, bliziutko jesteśmy. 700 lat przed Chrystusem. To 753 rok to jest data założenia Rzymu, legendarna, prawda? W zimie 738 na 737 ścięto najwięcej drewna na budowę biskupina, znanego, jednego z najbardziej znanych stanowisk archeologicznych w Polsce. Cofamy się już tylko 700 lat przed naszą erą, do czasów, kiedy ludzie zaczęli palić swoich zmarłych, ale jest to już epoka brązu. Ogień stał się żywiołem ważnym, bo ogień pomagał oczyścić duszę w skutecznym dostaniu się do ówczesnego raju. Duża część Europy wtedy paliła swoich zmarłych. Na stosach pogrzebowych, tak jak tu widzimy, słychać aż na tym filmie, jak trzaska drewno, ale to był też czas, kiedy ten ogień powodował, że człowiek zaczynał wytapiać brąz. Przejdziemy na chwilkę. Brąz jest stopem miedzi i cyny w takich proporcjach 90% miedzi, 10% cyny, mniej więcej, bo to tam nikt tego nie ważył dokładnie i widzimy tu piękne przedmioty wykonane z brązu. W zależności od środowiska, w którym je znaleźliśmy, to one są albo zielone, pokryte patyną, tak jak dachy kościołów czy rynny, to widać w Krakowie bardzo pięknie, albo jak ze środowiska wodnego, to one są takie brązowe, koloru brązowego. Jak one były nowe, to one przypominały złoto. W związku z tym ten brąz mógł poniekąd imitować złoto. Mówiliśmy przed chwilą o tym, że ten człowiek walczył o byt i tak nam się wydaje, ale proszę zwrócić uwagę, że większość rzeczy wykonanych z tego nowego surowca to nie są narzędzia, czyli nie rzeczy jakby stricte potrzebne człowiekowi, tylko w większości to są ozdoby, które były prestiżowe.
5: Bo tu mamy naszyjniki, mamy jakieś bransolety, pierścionki.
6: Szpile, tak, do spinania szat, takie naszywki, opaskę czołową. Także to w większości jednak znajdujemy ozdoby. Trochę jest broni, bo mamy i miecz piękny. Kilka takich mieczów, niezwykle rzadkie znalezisko, kilka takich mieczy mamy w Muzeum Archeologicznym. Są siekiery, które mogą być i narzędziem, i brązem, i bronią. Mamy sierpy do ścinania zboża, groty włócznik, groty strzał, no i rozmaite naczynia, których my zawsze na wykopaliskach znajdujemy najwięcej. No i oczywiście też rekonstrukcje takiej zagrody kultury łużyckiej, bo to tak w podziale archeologicznym to są czasy kultury łużyckiej. No i chata taka troszkę na wzór biskupina robiona z widoczną konstrukcją, bo to jest konstrukcja sumikowo-łądkowa, czyli pionowe pale z wyżłobionym tutaj takim kanałem, do której te poprzeczne belki wchodzą. W czasach, kiedy nie było dużo długich drzew, które pozwalały budować na zrąb, to po prostu ludzie wymyślili konstrukcję, przy której wykorzystywało się po prostu krótsze kawałki drewna i stąd taka tak zwana sumikowo-łądkowa konstrukcja. No a tu widzimy w tle i panią, i pana. Część to też takich ciekawostek, część tych figur, jeżeli mieliśmy szkielety, to część tych figur to nie są wymyślone postacie, tylko to są ludzie, którzy zostali odtworzeni na podstawie kości, czyli wzrost, wiek, płeć, no taka postura ogólnie rzecz biorąc, twarze, to było robione w zakładach medycyny sądowej, w związku z tym, tak jak się to robi przy znajdywaniu czaszek osób NN, ale zakłady medycyny sądowej wykorzystują technologię, którą zaczęli jeszcze w 30 latach stosować antropolodzy na użytek archeologii, także tu też archeologia dla współczesnej kryminalistyki coś wniosła. Gdybyśmy się przenieśli już rzeczywiście w ostatni fragment przed naszą erą, 250, to mamy tutaj fragment, który jest poświęcony pierwszemu ludowi, który jest z nazwy znany, który zasiedlił ziemię podkrakowskie na stałe. I to byli Celtowie. Opowieści o Asterixie, Obelix się wszyscy znają. Oni byli Galami, czyli Celtami. Obie nazwy funkcjonują. Ci Celtowie byli ludem niezwykle innowacyjnym, tak mówiąc językiem współczesnym. Oni przynieśli tu na nasze ziemię umiejętność toczenia naczyń na kole. Dopiero kilka wieków przed naszą erą te naczynia zaczęły być toczone. Tutaj mamy wizualizację, jak toczy się naczynie. Zresztą większość ludzi to zapewne wie, jak się te naczynia toczy, czy widziało, bo wytoczyć nie jest wcale tak łatwo, jak widać na tym filmie. Trzeba mieć wprawę. Ale też Celtowie przynieśli myśli umiejętność wytopu żelaza. Większość przedmiotów, wchodzimy w epokę żelaza. Byliśmy w epoce kamienia, epoce brązu, teraz jesteśmy...
5: Czyli nowy kruszec.
6: Nowy metal. Łatwy do uzyskania, bo żelazo jest bardzo powszechne na naszej planecie, ale najpóźniej opracowano jego technologię wytopów. W każdym razie z tego żelaza wykonywano i narzędzia, kosy, półkoski, sierpy równoważne. Tam nawet gdzieś widzimy pewnie pilnik. No takie narzędzia, które nawet we współczesnej kuźni jeszcze byśmy znaleźli, tylko troszkę inne jakościowo. Celtowie mieli też bardzo ładne ozdoby szklane. Celtowie wybijali własną monetę pod Krakowem. Te monety nazywały się staterami typu Kraków. Mamy takie złote egzemplarze. Nie ma ich na tej wystawie, ale na nowej wystawie statery typu Kraków będą prezentowane. Także był to rzeczywiście bardzo duży skok jakościowy, jeśli chodzi o Celtów. Tu też takich ciekawostek. Ten mężczyzna zrekonstruowany na podstawie grobu ma tatuaż. Wiemy ze źródeł rzymskich, że Celtowie tatuowali się. Nie wiemy oczywiście jaki wzór, ale ściągnęliśmy wzór z pochwy miecza żelaznej i wytatuowaliśmy mężczyznę w ten sposób. On miał, Celtowie też wiemy ze źródeł, że mieli włosy wapnem bielili, żeby mieć straszny wygląd, ale przy okazji to pewnie stan higieny w ówczesnych czasach pewnie dużo do życzenia pozostawił, w związku z tym bakterie, znaczy owadobójcze pewnie znaczenie to wapno też miało.
5: No i przechodzimy do już nowszych czasów, ale dalej starych, czyli początek naszej ery.
6: Tak, jesteśmy już po naszej stronie skali czasu, że tak powiem, jesteśmy w okresie wpływów rzymskich, czyli czasach, kiedy w Europie dominowało Cesarstwo Rzymskie jako wielka siła polityczna, ale na północ od Dunaju, na wschód od Renu funkcjonowały jeszcze grupy zwane przez, to był teren zwany przez Rzymian Barbaricum, czyli funkcjonowali barbarzyńcy. Oni takimi barbarzyńcami dużymi pewnie nie byli, jak to teraz barbarzyńca się jest bardzo pejoratywnym określeniem, ale widzimy właśnie te ludy, które zapewne germańskie, które mieszkały ówcześnie na ziemiach polskich, na terenie Małopolski, kontynuowały wytwórczość żelaza. W Górach Świętokrzyskich istniał gigantyczny ośrodek produkcji żelaza, który prowadził nawet do dewastacji krajobrazu na tamtych terenach, bo to było na olbrzymią skalę wytapiane, potrzeba było wielkiej ilości węgla drzewnego. Ale okres wpływów rzymskich to jednocześnie taki czas czemu wpływów, bo mnóstwo importów na naszych ziemiach znajdujemy. Mamy tam, widzimy miecz z takim wizerunkiem Marsa pięknym, jeden z najdokładniejszych wizerunków Marsa w pełnej zbroi, czyli boga wojny rzymskiego, jaki na naszych ziemiach jest znaleziony. Mamy naczynie Terra Sigillata, takie ekskluzywne naczynie, które było wykonywane w specjalistycznych warsztatach. No importy w postaci monet, ozdób szklanych, nawet figurek. Jedna z tych figurek to tak Mitoraj by się pewnie nie powstydził tego. Ona taka jest troszkę, tą głowę ma przechyloną, bo ona została znaleziona na cmentarzysku w grobie. Pochówek był ciałopalny, w związku z tym ona w stosie pogrzebowym się tak trochę przekręciła. Dzięki temu nabrała fajnego wyglądu. Ale tam mamy na przykład lampki oliwne, świeczniki, naczynia szklane. To jest wszystko importy z okresu rzymskiego. Przedostatniej odsłonie jesteśmy już w czasach średniowiecznych, czyli w czasach Krakowa, który jeszcze, już się Krakowem nazywał, ale nie był jeszcze miastem, czyli w czasach mniej więcej Bolesława Chrobrego, około roku 1000. Wraz z wprowadzeniem chrześcijaństwa mamy nowe techniki, powstają monumentalne budowle, czyli kamienne. Tutaj na filmie pokazujemy, jak kamiennych, wapiennych bloczków budowano obiekty, choćby na Wawelu. Taką techniką trochę późniejszy kościół świętego Wojciecha na rynku, w którym też mamy fajną nową wystawę, gdzie zapraszamy w sezonie takim od maja do października. Fajna jest wizualizacja, bo wizualizacja to jest widok z rynku w Krakowie. Ta ściana murowana po lewej to jest ściana kościoła świętego Wojciecha. Rynek jest placem targowym oczywiście już, a w oddali na wysokości placu Wszystkich Świętych, ale już na ulicy Grodzkiej jakby w kierunku Wawelu idąc, przy pierwszych tam gdzie są pierwsze kamienice po lewej stronie, tam była fosa i fortyfikacje okołu, czyli tego podgrodzia wawelskiego, i to te fortyfikacje widać, a że życie na rynku wtedy już funkcjonowało, widać, że tu jakiś wóz handlarza zaprzęgnięty w jakieś zwierzątko. Przemieszcza się właśnie po tym miejscu, które obecnie jest rynkiem, a które kiedyś było dużo, to 4-5 metrów poniżej tego poziomu, po którym my chodzimy. Ostatnia odsłona to jest czasy już po lokacji Krakowa, czyli około roku 1300. Niespodzianką albo odkryciem dla części osób może być fakt, że takich wież mieszkalno-obronnych w Krakowie było może nie tyle co we Włoszech, ale ich było ponad 40. To były też wieże mieszkalno-obronne. Widzimy już glazurowane naczynia, widzimy takie płytki posadzkowe, czyli frizy, jak to się w Krakowie mówi, a mało kto to rozumie. Budownictwo ceglane wchodzi już do użytku powszechnie, także też pokazujemy, jak się tą cegłę wypala. No i sobie oglądamy już krakowskich mieszczan zrekonstruowanych, którzy już w takim domu, tu już widać, że to jest Dranic. Po drugiej stronie mamy jaskinie, gdzie mamy normalne wypełnisko jaskiniowe, a tu mamy już ładne deseczki pana i panią. A z ciekawostek, ten górny rząd cegieł to są oryginalne cegły z wykopalisk. I tutaj fajna rzecz, bo tu odcisnęła się, jak cegła schła, odcisnęła się psia łapa. To jest psia łapa z przełomu XIII i XIV wieku. Także no takie ślady. Nie jest to cały pies jak w Pompejach, co prawda, ale łapka jakiejś psiny, która tam się gdzieś przy tej cegielni kręciła, została utrwalona na powsze czasy, można tak powiedzieć. No i w ten sposób kończymy tą krótką opowieść i krótką wędrówkę, którą zaczęliśmy od tego człowieka neandertalskiego z tym krzemiennym narzędziem, nożem typu prądnik, a kończymy już na średniowiecznym Krakowie, kiedy ludzie mieszkali, niektórzy w murowanych, ceglanych obiektach, kiedy to życie znamy już ich z historii i to już historycy dalej nam opowiadają, co się działo, archeolodzy już tylko pomagają tym historykom. I tak kończymy naszą opowieść, a za kilka lat to będzie ostatni fragment wystawy, natomiast będziemy zwiedzać wszystkie nowe wystawy i z Egiptem, i z Peru, i ze skarbami średniowiecznymi, z epoki brązu, ze złotym wyposażeniem grobów. Po prostu wszystko, co najcenniejsze w magazynach, znajdzie się na wystawach i będzie pięknie.
2: Wystawę Stałą Pradzieje i Średniowiecze Małopolski możecie zwiedzać od wtorku do soboty od 9 do 17 i w niedzielę od 11 do 16. Ponad 2 miliony pielgrzymów odwiedziło w ubiegłym roku Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Turystyka religijna kwitnie w Krakowie od lat. Pielgrzymi odwiedzają też pobliskie Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Aby dokładnie obejrzeć oba miejsca kultu, potrzeba wielu godzin, o czym w rozmowie z Tomkiem Iżykiem opowie Monika Chyla, która jako jedyna przewodniczka w mieście oprowadza turystów w stroju krakowskim.
7: Jeżeli chodzi o Kraków, to mówi się, że Kraków jest drugim Rzymem. Jeżeli chodzi o liczbę kościołów i świętych, tych kościołów jest prawie 136, więc ogromna liczba. Jedne z najważniejszych oprócz Wawelu i Skałki znajdują się w Łagiewnikach. Nasza trasa obejmuje dwa sanktuaria. Możemy zacząć albo w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia, albo w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II i zwiedzić cały kompleks centrum Nie Lękajcie Się.
8: Ile trwa czas takiego zwiedzania właśnie tych Łagiewników i jakie miejsca takie najciekawsze możemy tam zobaczyć?
7: Zwiedzanie Łagiewnik, najkrótsze, myślę, że na najkrótsze zwiedzanie trzeba przeznaczyć 2 godziny, ale zachęcam do tego, żeby się nie spieszyć. Jeżeli nie mamy czasu, to najpierw zwiedzimy i nawiedzimy jedno sanktuarium, przeznaczmy na to do 3 godzin, tak żeby na przykład być też na mszy świętej, bo warto. Co warto zobaczyć w Sanktuarium Świętego Jana Pawła II? Przede wszystkim mozaiki ojca Rupnika, którego znamy z mozaik San Giovanni Rotondo na przykład. Warto nawiedzić górny kościół, widząc te mozaiki, przejść się dookoła kaplicami. Tam w jednej z kaplic jest umieszczona sutanna świętego Jana Pawła II, ale sutanna przeszczelona na placu świętego Piotra, kiedy był zamach, więc z plamami krwi. Trzeba udać się również do podziemnego kościoła świętego Jana Pawła II i tam nie tylko nawiedzić kaplicę dolną, ale te wszystkie kaplice, które otaczają właśnie kościół dolny. Mamy na przykład replikę kaplicy świętej Kingi, która jest w kopalni soli w Wieliczce. Też są tam rzeźby i płaskorzeźby wykonane z soli. Mamy kaplicę, która jest kopią wierną kaplicy świętego Leonarda z katedry na Wawelu, gdzie z kolei mamy też imitację płyty nagrobnej grobu świętego Jana Pawła II z relikwiarzem srebrnym, w którym znajdują się relikwie naszego wielkiego rodaka, czyli kropla krwi. Trzeba nawiedzić i zobaczyć oprócz sanktuarium, muzeum, które znajduje się w tym miejscu. No i należy pamiętać, że centrum Nie lękajcie się to nie tylko kościół, ale to cztery filary: wiara, rozum, miłość chrześcijańska. Filary, które wspierają życie człowieka i które powinny być żywym pomnikiem świętego Jana Pawła II. Natomiast jeżeli będziemy w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, trzeba pamiętać, że to sanktuarium zwiedzamy w całkowitej ciszy. Tutaj warto zacząć od małego kościółka świętego Józefa, gdzie po lewej stronie mamy relikwie świętej Faustyny i jest ten wizerunek Jezusa, który ukazał się świętej Faustynie z podpisem Jezu, ufam Tobie. I właśnie tutaj warto zacząć nasze zwiedzanie sanktuarium i od chwili modlitwy. Idąc do sanktuarium po prawej stronie zobaczymy okno wiodące do celi, w której pracowała, mieszkała i umarła święta siostra Faustyna. Ta cela jest niedostępna na co dzień dla pielgrzymów, ale możemy się udać do takiego małego muzeum będącego repliką, imitacją tej celi. Po zwiedzeniu tego kościółka udajemy się do Bazyliki Głównej, którą również możemy zwiedzić dwuetapowo. Udać się do Kościoła Górnego. Przypomnę, że bazylika według projektu Witolda Cęckiewicza jest naprawdę ogromna. Ma kształt łodzi Piotrowej. Tutaj są chyba największe witraże w Krakowie, a ołtarz ma symbolizować krzak targany przez wiatr, czyli tak jak życie ludzkie jest takim krzakiem targane właśnie przez różne przeciwności życiowe. W Łagiewnikach Sanktuarium Bożego Miłosierdzia możemy zejść do Kościoła Dolnego i też popodziwiać wystawy czasowe, które tam się znajdują i kilka oryginalnych kaplic. Natomiast jest to miejsce, które trzeba podkreślić, jest związane z kultem Bożego Miłosierdzia, nie tylko z obrazem Jezu, ufam Tobie, nie tylko z sylwetką siostry Faustyny, ale też z wielkimi obietnicami Chrystusa, który powiedział i obiecał, że ktokolwiek odmówi tylko jeden raz w życiu koronkę do Bożego Miłosierdzia, nie zostanie potępiony. Jest to miejsce, gdzie Chrystus podkreśla wiele swoich darów, łask, przywilejów, chociażby związanych z godziną 15, czyli godziną łaski, podczas której modlimy się i wspominamy Jego mękę. Trzeba wspomnieć, że z Błoni od strony południowej nad rzeczką Wilgą i tunelem trasy łagiewnickiej zbudowano most miłosierdzia, który umożliwia pielgrzymom przejście do sanktuarium świętego Jana Pawła II z sanktuarium Bożego Miłosierdzia, więc jeżeli mamy więcej czasu, jest pogoda, możemy się przespacerować, kontemplując też drogę krzyżową, która jest w tym miejscu. Ciekawostka jest również taka, że tam możemy wznieść się na wolnostojącą wieżę, która ma 77 metrów wysokości i albo udać się tam za pomocą windy, albo po 315 schodach. I opłaca się to, drodzy Państwo, ponieważ na samej górze czeka nas przepiękny widok i panorama Krakowa. Natomiast przed wieżą warto jeszcze zwrócić uwagę na pomnik świętego Jana Pawła II, który trzyma gołębia, symbol Ducha Świętego. Jest to pamiątka faktu, że kiedyś właśnie usiadł na papieżu gołąb i święty Jan Paweł II go nie przegonił, tylko wypuścił w górę na znak pokoju. pokoju i błogosławieństwa dla wszystkich pielgrzymów. Ciekawą historią jest ta, że kiedy papież wspominał II wojnę światową, kiedy był w sanktuarium Bożego Miłosierdzia, to mówił, że nigdy by nie uwierzył w fakt, że chłopak, który tutaj pracował podczas II wojny światowej w drewniakach, ubogi, biedny, i pracował w kamieniołomach Solwaju na terenie właśnie Białych Mórz, ten sam chłopak będzie po tylu latach jako papież wprowadzał święto Bożego Miłosierdzia. Więc poczucie humoru Bożej opatrzności jest ogromne, ale też widać, jak wielka droga prowadziła naszego Karola Wojtyłę na stolicę Piotrową.
8: Jakie są najciekawsze legendy związane z łagiewnikami?
7: Najciekawsza legenda według mnie jest związana z siostrą Faustyną. Może nie jest to zupełnie legenda, ponieważ jest opisana w dzienniczku świętej siostry Faustyny, więc jest to jej wersja pewnego cudu, zdarzenia. Ona była furtianką i pewnego razu w godzinach nocnych usłyszała dzwonek przy furcie. Podeszła i okazało się, że tam biedny człowiek prosi ją o miskę zupy. Podobno tej zupy nie mogła długo znaleźć, bo to już była noc. Nie mogła znaleźć żadnego jedzenia, ale z wielkim trudem udało jej się coś zdobyć i mimo własnego zmęczenia nakarmiła głodnego. I w tym samym momencie ten żebrak przemienił się właśnie w Jezusa ze słowami: patrz, kogoś nakarmiła. Więc po pierwsze jest to dla nas taka nauka i wielkie, symboliczne znaczenie ma ta historia, że pod każdym człowiekiem, któremu okażemy miłosierdzie, jest właśnie Chrystus, a po drugie dzwonek, którym właśnie ten żebrak, który się okazał Chrystusem, dzwonił, jest właśnie wciąż dostępny naszym oczom w tej celi, która jest muzeum rekonstrukcją celi świętej Faustyny.
2: Budynek niczym dom strachów na krakowskim Podgórzu. Mowa o willi Mira, która powstała pod koniec XIX wieku, a do dziś intryguje swoim wyglądem. Była rezydencją aptekarza Dionizego Matuli, a obecnie jest w rękach prywatnych właścicieli. Oto co czyni to miejsce wyjątkowym.
9: Budynek powstał pod koniec XIX wieku. Jakub Jastrzębski, Muzeum Podgórza, oddział Muzeum Krakowa. Willa Mira została zaprojektowana dla Dionizego Matuli. Matula był podgórskim aptekarzem, jednym z ważniejszych, a jednocześnie radnym miasta Podgórza. Cały czas mówimy o czasach, kiedy Podgórze było osobnym miastem. Wówczas zawód aptekarza dawał możliwości takie, żeby sobie taką piękną willę wybudować. Została ona zaprojektowana przez Józefa Kryłowskiego, który był budowniczym miejskim w Podgórzu. Bardzo wiele budynków, które mamy, na przykład szkoły podgórskie, przebudowa magistratu, gmach Sokoła, to są właśnie dzieła Kryłowskiego. Ale poza tym projektował on też na indywidualne zlecenia. W Wieliczce jedną kamienicę, jest kilka kamienic w Krakowie przez niego zaprojektowanych. No i oczywiście obiekty w Podgórzu, w tym willa Mira, która powstała oryginalnie przy ulicy Wolskiej. Dzisiejsza ulica Parkowa przed połączeniem z Krakowem nazywała się Wolską, ponieważ prowadziła dalej dawnym szlakiem w kierunku Woli Duchackiej. I jest to budynek o tyle ważny, że jest to tak naprawdę pierwsza willa, która powstała na wzgórzu Krzemionek. W momencie, kiedy ona powstawała, to były lata 1896-98, cały czas w Parku Bednarskiego, już otwartym, działał kamieniołom. I to generalnie rzecz biorąc był obszar niezamieszkały, raczej o charakterze przemysłowym, kawałeczek dalej. Niedługo później powstała fabryka opatrunków Ludwika Dobrowolskiego. Tutaj budynek stoi do dnia dzisiejszego. I ten budynek Matuli, który tak stał ponad rynkiem podgórskim, był takim pierwszym impulsem do tego, żeby to miejsce zaczęło się zmieniać. I po jakimś czasie zaczęły tutaj wyrastać kolejne wille. 1903 willa Julia, należąca do Wojciecha Bednarskiego. Kilka lat później, 1906, Józef Kryłowski buduje dla siebie willę przy ulicy Parkowej pod numerem 7. No i zaczynają się pojawiać kolejne wille przy placu Lasoty, a w dwudziestoleciu międzywojennym nam się to takie osiedle willowe Podgórzu rozwija również w kierunku ulicy Stawarza. Także od tego jednego budynku zmieniło się oblicze tej części Krzemionek.
10: Czy mógłby pan opisać wygląd zewnętrzny willi, jak ona się prezentuje?
9: Jest to bardzo ciekawy budynek z takiego okresu, kiedy architekci poszukiwali malowniczości w architekturze. W związku z czym jest to budynek, który bardzo mocno czerpie z historyzmu, ze wszystkich tych stylów, które były architektom znane sprzed lat, natomiast stara się z niego wyciągnąć te takie najciekawsze elementy. Dlatego budynek ma taką rozczłonkowaną bryłę, żeby troszeczkę ciekawiej wyglądał. Ma tą bardzo charakterystyczną wieżę z iglicą żelazną i co ważne, daszek od wieży troszeczkę wystaje poza jej obrys, co daje miejsce na bardzo piękne snycerskie dekoracje. Takie troszeczkę nawet moglibyśmy powiedzieć, że w stylu szwajcarskim. To jest element, który bardzo rzadko się w Krakowie pojawia. Jednocześnie, żeby właśnie tej malowniczości dodać, pojawiają się tam takie elementy jak przy ziemiu. Okienka do piwnic mają formę strzelnic, takich jak z jakiejś starej fortecy. Też bardzo często, chociażby Teodor Talowski, inny architekt działający w tym samym okresie, też bardzo chętnie projektował wille czy nieduże dwory, właśnie tak, żeby one troszeczkę przypominały taką małą fortecę. I tutaj te wszystkie właśnie elementy się pojawiają. Willa świetnie się komponuje ze wzgórzem, na którym stoi, zresztą jakby do jej fundamentów wykorzystano kamień wapienny, który występuje tutaj na krzemionkach, a jednocześnie to, jak ona dzisiaj jest opleciona winoroślą, co zwłaszcza jesienią pięknie wygląda, no, można podejrzewać, że też takie było założenie projektanta, że ta winorośl ma się tam pojawić. To też jest okres, kiedy te elementy takie naturalne też zaczynają być świadomie do architektury wprowadzane. Ta moda dosyć szybko przeszła, właśnie jeżeli popatrzymy sobie na tą willę Kryłowskiego, która stoi poniżej, to jest taki bardzo prosty, szary budyneczek, inspirowany dla odmiany secesją wiedeńską. Natomiast co jest jeszcze taką ciekawostką dotyczącą willi Miry, to jest jeden z niewielu budynków z Podgórza, które były publikowane w prasie budowlanej końca XIX wieku i właśnie w wydawanym w Wiedniu Allgemeine Bauzeitung zostały opublikowane plany willi Miry z takim krótkim opisem, czyli to jest budynek, dla kogo on powstawał. I w zasadzie mamy tylko trzy takie projekty z Podgórza, które gdzieś tam do prasy dotarły. Właśnie Willa Mira, później Gmach Sokoła i niezrealizowany projekt Kościoła Świętego Józefa przygotowany przez Józefa Kryłowskiego i Ignacego Sowińskiego.
10: A jak to wygląda obecnie? Willa jest czyjąś własnością prywatną, czy może podlega pod jakieś muzeum?
9: Willa jest własnością prywatną. Z tego, co mi wiadomo, jest normalnie zamieszkałym domem, co niewątpliwie w dzisiejszych czasach jest wartością dodaną. No, można się troszeczkę martwić o jej stan, patrząc na to, co się dzieje z zewnątrz. Na pewno jest to budynek, na który właściciele mogliby się starać o dotację ze Społecznego Komitetu Odnowy Zabytków Krakowa, żeby budynek odświeżyć i też na przykład zrekonstruować nieistniejące już dzisiaj balustradę od tarasu, który ta willa posiada.
2: Największą akademią piłkarską w Małopolsce może pochwalić się KSPN Pogoń Kraków. Cała organizacja zrzesza blisko 800 zawodników. Teraz w magazynie reporterów nasz sportowy cykl o klubach piłkarskich z niższych lig. Grający na południowym zachodzie Krakowa zespół spadł w zeszłym roku do Ligi Okręgowej, jednak wciąż ma wysokie ambicje. Po wychowanków Pogoni chętnie sięgają najlepsze kluby z Krakowa, takie jak Krakowia czy Wisła.
11: Zacznijmy może od tego, czym właściwie jest Pogoń Kraków, bo Pogoń Kraków jest klubem piłkarskim, ale wydaje się też, że przede wszystkim Akademią Piłkarską.
12: Przemysław Dobroch, jestem założycielem Akademii Piłkarskiej w klubie KSPN Pogoń Kraków, trenerem również i aktualnie dyrektorem zarządzającym klubu. No tak, Pogoń budujemy w taki sposób, że chcemy, żeby to był klub duży, otwarty, w którym każdy znajduje swoje miejsce, także to można powiedzieć, parafrazując te słynne słowa, coś więcej niż klub. Akademia Piłkarska rzeczywiście jest tutaj u nas największą w tym momencie w całej Małopolsce. Tak naprawdę chwalimy się, że to całe stowarzyszenie piłkarskie jest największym pod względem ilości członków i tak chyba faktycznie jest, no bo mamy prawie 800 zawodników i są to rzeczywiście zawodnicy, zawodniczki również praktycznie w każdym wieku, od tych najmłodszych, od dzieci, od trzylatków, przedszkolaków do seniorów, zawodników, którzy już grają wyczynowo rzeczywiście w piłkę nożną.
11: To teraz może troszkę o historii Pogoń. Kraków, ale też mówi się Pogoń Skotniki, tak? Tylko że tego elementu nie ma już chyba w nazwie. Jak to wygląda? Jak wygląda historia klubu? Skąd się to wszystko wzięło?
12: Pogoń Skotniki powstała już tuż po wojnie, w 1948 roku. Tak naprawdę dzisiejsza Pogoń Kraków to jest ten sam klub. Nazwę zmieniliśmy w 2018 roku na 70-lecie klubowe. Ta zmiana nazwy wiązała się z tym, że przez lata akademia na tyle rozwinęła się, że no nasze drużyny grały w zasadzie z wszystkimi takimi znanymi, uznanymi klubami polskimi na turniejach, wszelkiego rodzaju rozgrywkach, czy z Legią, czy z Jagiellonią, czy z Pogonią Szczecin. Tak naprawdę chyba z wszystkimi zespołami ekstraklasowymi. Więc no, Pogoń bardzo się rozwinęła jako klub i stała się taką też marką, jeśli chodzi o szkolenie dzieci. Dlatego też postanowiliśmy w pewnym momencie na fali tych zmian, tego rozwoju, zmienić ten człon, to znaczy dodać Kraków tak naprawdę do nazwy, jako to nasze miasto, troszeczkę zwiększyć jeszcze właśnie rozpoznawalność klubu. Natomiast nie zapominamy absolutnie o historii. Jest to dla nas bardzo ważny element takiego klubowego dziedzictwa. Te Skotniki, to miejsce, w którym jesteśmy, stąd się nigdy nie chcemy wyprowadzić. Fantastyczne miejsce w granicach Krakowa. Jesteśmy związani. Tutaj ta charakterystyczna wieża ciśnień, która góruje nad stadionem, to jest też taki element, który też często wykorzystujemy graficznie. Jest to takie nasze, lokalne. Więc ta lokalność jak najbardziej nam też przyświeca. Dbamy o to, jak wygląda właśnie przeszłość. Staram się kultywować.
11: Kultywują Państwo dziedzictwo tego klubu, ale też patrzą Państwo odważnie w przyszłość. Mówię tutaj oczywiście o akademii, ale też wydaje się, że jakby ta część pozaboiskowa, powiedzmy ta prezentacyjna, wyglądała u Państwa na bardzo dobrym poziomie.
12: Tak jak już na starcie powiedziałem, chcemy, żeby to było coś więcej niż klub. Dlatego w ramach tak naprawdę całego klubu funkcjonują również takie zespoły, których naprawdę jesteśmy bardzo, bardzo dumni. Mówimy tutaj o sporcie osób niepełnosprawnych, o zespole, drużynie dzieci z zespołem Downa i z innymi niepełnosprawnościami intelektualnymi, a także o zespole amfutbolu, czyli tej odmiany piłki nożnej, w którą grają osoby po amputacjach jednostronnych i z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi również. I te dwie drużyny to takie nasze perełki. One bardzo wspaniale się rozwijają. Bardzo chcemy nadal, żeby one szły do przodu, żeby one się rozwijały, żeby dzieciaki, żeby ta młodzież była bardzo zadowolona z tego, jak to funkcjonuje. Jest to dla nas też takie właśnie klubowe dopełnienie, to co powiedziałem. W klubie w zasadzie piłkę grają, trenują wszyscy, czy dziewczynki, czy chłopcy, czy przedszkolaki, czy ta młodzież trochę starsza, czy młodzież już szkolna, czy dorośli. Także właśnie, tak jak powiedziałem, osoby niepełnosprawne. No bo tak sobie to kiedyś założyliśmy, tak zarząd klubu i osoby, które tutaj ten klub rozwijają. Takim przyświeca cel i cały czas bardzo mocno o to dbamy. To również jest oczywiście, tak jak pan powiedział, dbałość o elementy graficzne. Też zmiana nazwy wiązała się z tym, że dokonaliśmy pewnych swoich graficznych zmian, przede wszystkim w herbie klubu. Został bardzo mocno odświeżony, ale oczywiście przez wybitnego specjalistę, pana Kubę Malickiego, który dokonał takich zmian, które są związane też bardzo mocno właśnie z historią, z tym, jak ten herb przez lata wyglądał, więc tak jak powiedziałem, jest to bardzo dla nas ważne.
11: Teraz troszkę jeszcze więcej o tym szkoleniu młodzieży. Kiedy się do Państwa wchodzi, to na płocie są zawieszone tablice, na których są różne, można to nazwać, przykazania na temat tego, jak powinno się pracować z młodzieżą, z dziećmi. To jest intrygujące. Jak u Państwa to wygląda? Ponieważ wiemy, że w różnych akademiach czasami to podejście bywa bardzo dyscyplinujące, natomiast tutaj chyba u Państwa jest trochę inaczej.
12: Tak, to podejście do szkolenia nasze w zasadzie jest cały czas takie samo, jakie było x lat temu, kilkanaście lat temu, kiedy tak naprawdę na poważnie startowała Akademia Piłkarska. Też myślę, że jako jedna z takich pierwszych w Krakowie stricte Akademii Piłkarskich, to co dzisiaj już wszyscy wszędzie mamy, w każdym mieście, w każdej mieścinie, nawet w bardzo małych miejscowościach. Tak to raczkowało troszkę wtedy. Natomiast już wtedy, kiedy zaczynaliśmy, wyznaczyliśmy sobie takie ideały. Nazwa dzisiaj KSPN, czy jakby część nazwy klubu, stowarzyszenia, w zasadzie już jej nie rozwijamy, natomiast tak naprawdę wywodzi się z nazwy szkółki, akademii, która startowała jako Krakowska Szkoła Piłki Nożnej. Dlaczego Krakowska Szkoła Piłki Nożnej? Ono dlatego, że kiedyś, w dawnych latach, kiedy tak naprawdę tutaj piłka się rozwijała w ogóle na ziemiach krakowskich, taką krakowską szkołą gry nazywano piłkę, która była taką piłką techniczną, to znaczy zawodnicy wymieniali dużo podań, ale przede wszystkim charakteryzowali się wysoką jakością techniczną. My tak chcemy szkolić. My chcemy szkolić zawodników, którzy potrafią grać jeden na jeden, którzy mają bardzo dobrą technikę, którzy są to zawodnicy absolutnie myślący. To też jest bardzo ważna część naszego szkolenia. Bardzo dużo wkładamy w to szkolenie właśnie takich elementów, nazywamy je elementami psychodynamicznymi, elementów integracyjnych, integrujących zawodników w danych grupach. Przykładowo, podam taki chyba fajny przykład. Każdy tydzień wszystkie drużyny w Akademii rozpoczynają tą samą zabawą integracyjną, więc to też bardzo fajnie wygląda, kiedy ktoś się z boku obserwuje i widzi, że wszystkie ekipy mniejsze, większe, starsi, młodsi rozpoczynają tydzień od współpracy w taki sam sposób. Bywa również, że seniorzy są w to wciągani, więc to też jest jakby taki element, który łączący nas wszystkich. Natomiast co do dyscypliny, no na pewno ta dyscyplina jest istotna, natomiast my przede wszystkim chcemy opierać się na relacjach, na tym, żeby trener już na starcie był uśmiechnięty, żeby trener był otwarty, żeby trener swoją postawą nie blokował w żaden sposób możliwości rozwoju zawodnika, rozwoju jego kreatywności, tego, żeby on się mógł na tym boisku pokazać taki, jaki jest, a nie do końca zawsze taki, jakim byśmy tylko i wyłącznie my dorośli chcieli go widzieć. Stąd te tablice, które rzeczywiście są takimi przykazaniami. One mówią o szkoleniu, ale są też takimi przykazaniami dla rodziców. Bo to też jest coś, od czego kiedyś zaczynaliśmy. Chcemy atmosfery rodzinnej, atmosfery jednak, mimo że jesteśmy ogromną akademią z bardzo dużą ilością zawodników, wychowanków, to chcemy atmosfery takiej, która jest oparta właśnie na pozytywach, na optymizmie, na wręcz takim rodzinnym podejściu, więc to takie, wydaje mi się, że nam się to w miarę udaje przez te lata cały czas utrzymywać mimo wielkości, mimo liczby zawodników, że jednak tutaj wchodząc na stadion czuć to, że jest przyjaźnie, że jest to tak bardzo specyficzne, bardzo nasze podejście. Natomiast przypominamy na tych tablicach też rodzicom odnośnie ich zachowań. Mają ogromny wpływ na zawodników, na swoje dzieci. Spędzają jednak z dziećmi dużo więcej czasu niż my, więc mogą być takim przekaźnikiem, mogą być taką naszą pomocą. Tego od nich oczekujemy, tego chcemy i przypominamy im o tym, bo tak zawsze było w Pogoni, że rodzic jest od wspierania, zawsze pozytywnego, od dopingowania, zawsze pozytywnego. Nie jest od krytyki, nie jest od trenowania swojego dziecka, nie jest od tego, żeby na meczu choćby mu podpowiadać, także tam właśnie na tych tablicach jest to między innymi przypomnienie na ten temat.
11: Pogoń Kraków, gdzie będziecie za 5 lat, w którym miejscu?
12: Na pewno będziemy robić to, co robimy. Będziemy chcieli robić to, co robimy, czyli szkolić młodzież, szkolić i jeszcze raz szkolić, bo to jest dla nas naprawdę najważniejsza rzecz. Będziemy chcieli robić to jeszcze lepiej tak naprawdę, jeszcze bardziej nowocześnie, wprowadzając być może nowe metody szkoleniowe, a może troszkę modyfikując te, które teraz funkcjonują. To, że podkreśliłem tutaj 3 razy słowo szkolić, to jest właśnie jedna z takich rzeczy, która nam bardzo przyświeca, dlatego że też na starcie mówiłem o tym, że klub jest otwarty i klubie jest miejsce dla każdego. To też się tyczy młodych piłkarzy, młodych zawodników. To też u nas kiedyś było bardzo istotne, że zawodnik o słabych parametrach fizycznych, o słabych warunkach fizycznych, niski, chudy, szczupły, też funkcjonował na tych samych zasadach, co każdy inny. To swego czasu też zauważył Polski Związek Piłki Nożnej. Nie mówię, że u nas zauważył, tylko zauważył po prostu globalnie w naszym kraju, dając więcej opcji właśnie tym zawodnikom tak zwanym późno dojrzewającym. U nas to było zawsze tak naprawdę, więc my po prostu chcemy się skupiać na szkoleniu, na rozwoju piłkarskim, na rozwoju osobowości, na rozwoju mentalnym. Dla każdego, kto tylko jest zainteresowany grą w piłkę nożną, bo też muszę to podkreślić, że mamy bardzo dużo grup o różnym poziomie zaawansowania i każdy chłopiec, każda dziewczynka w każdym niemal wieku znajdzie tutaj coś dla siebie. Mało tego, będzie i tego chcemy się trzymać, będzie tak miał, czy miała taki sam dostęp tak naprawdę do szkolenia, do tej samej ilości trenerów, boisk i nie będzie żadnych tak naprawdę różnic pomiędzy tymi grupami na różnym poziomie zaawansowania. Natomiast za 5 lat, patrzę tutaj za pana plecami na to nasze boisko, przede wszystkim chciałbym nie za 5 lat, ale może już w przyszłym roku, żeby nasi zawodnicy zawodnicy, nasze zawodniczki miały możliwość grania na boisku ze sztuczną murawą. Wszyscy byśmy chcieli tutaj tak naprawdę funkcjonować na nowoczesnym boisku z równą sztuczną murawą. To jest najważniejszy cel i takie najważniejsze marzenie, a mamy nadzieję, że za 5 lat będziemy mieli jeszcze więcej wychowanków, jeszcze więcej zawodników, którzy będą grali, rozwijali się na poziomie zawodowym, na poziomie profesjonalnym. Mamy już takich wychowanków, że na przestrzeni lat to nam się udało, więc chcemy mieć ich więcej. Dostarczamy bardzo dużą ilość młodych piłkarzy do dalszego rozwoju w Krakowi, w Wiśle, w Puszczynie Połomice i tak naprawdę we wszystkich tutaj naszych klubach z okolicy. Chyba jesteśmy takim największym, brzydko mówiąc, dostarczycielem takich właśnie zawodników, którzy później mocno się rozwijają i idą do przodu, także tego wszystkiego po prostu sobie życzymy.
2: Z Przemysławem Dobrochem rozmawiał Olek Ruszkowski. Kraków pachniał kminkiem. W XIX wieku to właśnie ta przyprawa była chętnie dodawana do pieczywa czy zup. Obok chleba prądnickiego czy obwarzanka w Krakowie nie brakowało zarówno słonych, jak i słodkich przysmaków. W naszym eskowym kulinarnym cyklu opowiada o nich dr Marcin Gadocha z Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.
13: Na całe szczęście w Krakowie mamy jeszcze wiele piekarni takich tradycyjnych, które do wypieku pieczywa używają prawdziwej mąki, prawdziwego zakwasu, prawdziwych drożdży, a nie sypią niestety z worków, czy leją z wiaderek różnego rodzaju chemikalia i później widzimy, jaka jest tego jakość tego pieczywa, że po jednym dniu czerstwieje, a na następny dzień, jak nie przytrzymamy folii, to nam to zapleśnieje. Na całe szczęście mamy chleb. Chleb krakowski tradycyjny z kminkiem. Ten kminek jest albo w środku, albo posypany jest na tutaj właśnie, na zewnątrz tego pieczywa. Mamy pyszne bułeczki, sztangielki, bośniaki, także właśnie z kminkiem. Bo drodzy Państwo, Kraków w XIX, w XX wieku pachniał kminkiem. To był kminkowy Kraków, kminkowy smak i nasi przodkowie dobrze wiedzieli, że ten kminek warto jeść, bo ułatwia trawienie. Daje też sporo witamin. Jest prosty w uprawie, bo to jest roślina dwuletnia. Rośnie byle gdzie, tak więc tutaj ten kminek pojawiał się, a

0: czyli kukiełka lisiecka.
1: Mamy już wzmianki o kukiełce właśnie sprzedawanej pod panną Marią, właśnie od piekarzy Ziszek w epoce nowożytnej. Później pojawiają się notki z XIX wieku. Trochę może takie pejoratywne, bo wtedy trochę był problem z wypiekiem tej kukiełki. Natomiast dzisiejsza kukiełka, ta współczesna, którą możemy kupić m.in. w Ziszkach, jest znakomitym smakiem dawnego pieczywa tradycyjnego, pachnącego, świeżutkiego. Także no mamy jeszcze zajączki. Też jedna z piekarni krakowskich też piecze taki pewien nasz lokalny rarytas właśnie w postaci zajączków albo plasków szewskich. Płaskiej bułeczki z dziurkami, też z kminkiem nomen omen, no właśnie, żeby zachować ten tradycyjny smak i zapach Krakowa.
2: Kukiełka lisiecka, ona się jakoś czymś charakteryzuje? Jakąś specjalną recepturą?
1: Znaczy, recepturą tak, oczywiście no, to jest tajemnica piekarzy z Liszek, natomiast no, to jest pieczywo albo mieszane, natomiast chodzi o kształt. Chodzi o kształt, to jest bułeczka zwężająca się tak stożkowo na końce i w smaku jest znakomita. Wiemy właśnie, że tą kukiełkę, którą wypiekali i piekarze z Liszek, czy piekarze krakowscy, jedli nawet profesorowie w czasie swoich uczt. Tak więc znaczy to było takie luksusowe, elitarne pieczywo. Natomiast dzisiaj na całe szczęście jest dostępne, możemy posmakować tego dawnego smaku.
2: A bajgiel krakowski często mylony jest z naszym krakowskim obwarzankiem.
1: To jest duży problem, szczególnie starsi mieszkańcy Krakowa właśnie idąc do wózka obwarzankowego bądź do piekarni, mówią: poproszę bajgla. No i tam dla sprzedawczyni czy dla sprzedawcy to nie jest żaden problem. Natomiast semantyczne to jednak jest problem, bo bajgiel to jest całkiem inne pieczywo. Przede wszystkim piekane przez piekarzy kazimierskich, żydowskich. Znam już pierwsze poświadczone źródła z XVI stulecia. Później ten bajgiel był, pojawiał się, ale niezbyt często. Natomiast na przełomie XIX i XX wieku ten bajgiel zawojował Amerykę. Zrobił rewolucję w kontekście fast foodów i dzisiaj jakbyśmy pojechali czy do Kanady, czy do Stanów Zjednoczonych, to nam na rogach, gdzie stoją właśnie różnego rodzaju food, małe traki, stoiska obok hot dogów, właśnie zjemy pysznego bajgla, a u nas możemy tego bajgla zjeść w niektórych kawiarenkach śniadankowych, czy możemy sobie sami tego bajgla zrobić, bo też proces produkcji jest bardzo prosty, bądź też możemy go kupić w niektórych piekarniach, ale jest to całkiem inne pieczywo, taka bardziej bułeczka z dziurką, bardziej puszysta i no, poza tym, że się mylimy w nazwach, to są całkiem dwa różne produkty, czyli bajgiel jest bułeczką z dziurką, obwarzanek takim kółeczkiem, elipsą, natomiast mamy jeszcze precelka, który wygląda bardziej jak ósemka, większa bądź mniejsza, także na przykład często jak jeździłem jeszcze do Warszawy i jak wysiadałem z pociągu na dworcu, tam był taki punkt, gdzie pani sprzedawała precle z Krakowa. Ale to były obwarzanki, natomiast no, nie była ta pani z Krakowa, tak więc mogła popełnić taki błąd. Natomiast obwarzanek to kółko, precel to ósemka, bajgiel to bułka z dziurką, mówiąc najbardziej prosto.
2: A czy coś na słodko? Bo tak dużo mówimy o tych takich bardziej słonych pieczywach, a to może teraz posłodźmy trochę tym naszym słuchaczom.
1: Z miłą chęcią. Na słodkie to też miły i wdzięczny temat. Idźmy chronologicznie. Jakbyśmy się mogli przenieść właśnie do wieku XVI, XVII czy XVIII, moglibyśmy posmakować wiele dobrych właśnie słodkich rzeczy. Przede wszystkim to były kołacze z serem, placki z serem, zwane plackami twarożnymi, tak to przynajmniej w źródłach jest zapisane, i pięknie wypieczone słodkie kołacze. I te strucle i te kołacze to też było takie pieczywo elitarne, luksusowe. Dzisiaj byśmy powiedzieli, żeby to była jakaś forma łapówki, bądź tutaj płatnej protekcji. Natomiast w dawnych czasach piekarze krakowscy właśnie to elitarne pieczywo, do którego też zaliczał się obwarzanek, nomen omen, przekazywali w darze rajcom, czyli włodarzom miasta, wojewodzie krakowskiemu, no, żeby ich obłaskawić, żeby takim trochę bardziej przychylnym okiem patrzyli wtedy, kiedy będą na przykład tworzyli przepisy dotyczące cechu piekarzy, bądź kiedy będą wyznaczali w przypadku wojewody ceny. Także to słodkie, elitarne pieczywo było i też mogli oczywiście spożywać je mieszkańcy Krakowa, jeżeli oczywiście niestety było ich na to stać.
2: I co dalej?
1: Było też jeszcze jeden rodzaj pieczywa, tylko ono nie było słodkie. To były kreple z języka niemieckiego, to nazwa pączka. Tylko że w tamtych czasach pączek raczej był na początku bardziej takim wytrawnym rodzajem pieczywa. Potem to się zmienia. Do pączka jest wkładany migdałek, szczególnie w okresie tłustego czwartku. I wtedy, kiedy ktoś znalazł tego migdałka w tym pączku, bo to nie w każdym pączku był ten migdałek, no to miał mieć szczęście na kolejne dni. Potem to się znowu zmienia już gdzieś mniej więcej na przełomie XVIII-XIX wieku. Pączek staje się słodką, taką igraszką smakową. I mamy w krakowskich restauracjach, możemy zjeść pączka krakowskiego. I jaka była specyfika tego pączka? On był wypiekany właśnie na modłę krakowską, jak to jest zapisane w źródłach. To był pączek na słodko, oczywiście z konfiturą, z dżemem, z róży. Musiał być wypiekany na smalcu. W czasie tego procesu musiała powstać ta tradycyjna oponka. I był posypywany, nie lukrowany, a posypywany cukrem pudrem. I to był pączek krakowski. Także mieliśmy taką słodkość. W XIX i XX wieku mieliśmy też słodkości, które przyszły do nas z zewnątrz.

0: bo oczywiście ta kuchnia galicyjska, kuchnia krakowska nie była kuchnią narodową. To była kuchnia, która łączyła smaki wielu światów, wielu narodów. Zobaczymy tam elementy kuchni węgierskiej, kuchni rusińskiej, kuchni rumuńskiej, kuchni francuskiej, kuchni niemieckiej, kuchni czeskiej. To jest taki miks, pewien konglomerat różnych smaków i na przykład mamy piszyngiera. Pyszny tort piszyngiera, dzisiaj znany oczywiście, ale to jest nie to samo, co teraz jemy, bo trzeba zrobić tą masę samemu, a nie wziąć ze słoika, tylko lepiej zrobić samemu na bazie gorzkiej czekolady, prawdziwych migdałów, prawdziwych orzechów laskowych. Mamy tort saszara, tak więc te smaki, które pojawiają się w dawnej kuchni. No i mamy babki. Kraków poza kminkiem pachniał także różnego rodzaju kaszami i już nasza królowa, a raczej bym powiedział król, zgodnie z faktami historycznymi Anna, uwielbiała babkę grysikową z dużą ilością bakali. Znowu widzimy coś rodzimego, ale te bakalie z kuchni wschodniej, tej orientalnej, która także i później w kuchni galicyjskiej pojawiała się. Także tych słodkości było całkiem sporo.
1: Z doktorem Marcinem Gadochą z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej rozmawiała nasza reporterka Ula Bieniania-Syczyńska. Słuchajcie naszych kolejnych programów. Będziemy w nich mówić o innych krakowskich przysmakach, przepisach i miejscach na kulinarnym szlaku. I to był już ostatni temat w tym programie. Kasia Snakowska, dziękuję.

0: SK2. Magazyn lokalny.
1: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Małe podkrakowskie miasto ma swojego przedstawiciela w polskiej elicie brydża. Miejskie Towarzystwo Sportowe Piast Skawina na co dzień mierzy się z najlepszymi w ekstraklasie. Skawina to wylęgarnia brydżowych talentów, ale gra na najwyższym poziomie wymaga wiele wyrzeczeń, a przede wszystkim odpowiednich finansów. O Piaście Skawina i brydżowych realiach więcej opowie Marcin Kuflowski.
2: Klub jako taki powstał w 2011 roku. Samym jakby takim źródłem tej inicjatywy było stworzenie szkółki piłkarskiej, ale z założenia ta grupa, która planowała powstanie nowego klubu, nie chciała, żeby to było tylko i wyłącznie kolejne szkolenie dzieci w zakresie piłki nożnej, bo tutaj ta oferta jest dość bogata, tylko chcieliśmy się czymś wyróżniać i to czymś wyróżniać to były dwie równolegle działające sekcje. Przez pierwszych kilka lat była to sekcja piłki ręcznej. No niestety okazało się po paru latach. Uważam, że bardzo dobrego rozwoju, że przywróciliśmy tej piłce ręcznej gdzieś tam historycznie zakorzenionej w tradycji Skawiny no miejsce na scenie tych sportów, które tutaj można uprawiać, które są teraz świetnie kontynuowane przez Leszka Kępę w ramach UKS 6. Natomiast okazało się, że po prostu rachunek ekonomiczny nie pozwala na prowadzenie tego typu dyscypliny. Natomiast drugim sportem, który zaczął wtedy funkcjonować przy MTS Piast Skawina i który trwa do dzisiaj z dużymi zresztą osiągnięciami, to sekcja brydża sportowego. I sekcja brydża sportowego, która pierwotnie miała za zadanie jakby odciążanie Centrum Kultury i Sportu, które wiadomo jest kuźnią talentów brydżowych, młodzieżowych, w zakresie tego właśnie brydża bardziej profesjonalnego, no ponieważ, no krótko mówiąc, nawet ten brydż na poziomie już takim wysokim ligowym generuje pewnego rodzaju koszty, których samorządowa instytucja kultury, jaką było CKIS, no wtedy nie było w stanie dźwigać, żeby nie działo się to kosztem dzieci i młodzieży, więc no był taki projekt, żeby właśnie tą bardziej profesjonalną odnogę brydża przenieść do innego stowarzyszenia. No i tak to się dzieje te kilkanaście już właśnie lat, z czego mniej więcej, ja wiem, 6-7 ostatnich lat ta nasza sekcja brydża sportowego balansowała na granicy pierwszej ligi i ekstraklasy, a ostatnie kilka sezonów to już jest drużyna w ekstraklasie, można powiedzieć, pełną gębą, bo po dwa ostatnie sezony zupełnie bezpieczne miejsca w tabeli ligowej drużyna zajmowała, ogrywając bardzo często dużo mocniejszych na papierze rywali.
3: I tu podkreślmy, system rozgrywek, z tego co słyszę, jest chyba tożsamy z tego, co znamy chociażby z piłkarskiej ekstraklasy, rozumiem, czyli jest ekstraklasa, pierwsza liga i kolejne niższe etapy i szczeble rozgrywkowe.
2: Tak, jest ekstraklasa, pierwsza, druga, trzecia liga, trzecia jest taką bardziej ligą regionalną i mocniejsze województwa mają też tak zwane swoje ligi okręgowe, popularne, jak zwał, tak zwał, czyli jest 5 szczebli rozgrywkowych, to bardzo rozbudowany system rozgrywek ligowych, jak na w zasadzie poza piłką nożną jeden z najbardziej rozbudowanych w kraju, więc to tutaj trochę zadaje kłam teorii, że brydż jest bardzo mocno niszowym sportem, a same rozgrywki ekstraklasy, w których występuje 16 drużyn, to też jest faza zasadnicza, czyli tak zwane mecze każdy z każdym, a następnie faza play-off, w której dzielone są miejsca, czy to na podium, czy z drugiej strony te miejsca, które żegnają się z ligą i zastępują spadkowiczów ekstraklasy z drużyny pierwszoligowe, więc jest to, że rzeczywiście system ligowy znany z innych sportów. Jedyną różnicą jest to, że mecze nie są rozgrywane co tydzień, jak na przykład w piłce nożnej, tylko są to tak zwane zjazdy. Zazwyczaj w odstępach około miesięcznych od siebie w ramach tych zjazdów odbywa się kilka meczów. Jest to zjazd weekendowy od piątku do niedzieli.
3: Czyli jeżeli mówimy o tak profesjonalnym podejściu do tej dyscypliny w Polsce, to jak wygląda życie zawodników Piasta, skoro rozgrywki toczą się w przeciągu sezonu? Pewnie to jest spokojnie kilka, jeżeli nie już kilkanaście miesięcy w ciągu jednego roku kalendarzowego. To rozumiem, że to jest też dużo pracy poświęconej na treningach, na wspólnych spotkaniach, na dopracowywaniu się też pewnie w parach i w drużynach. Brycz też mimo wszystko to jest kooperacja, to nie jest wyłącznie sport indywidualny.
2: No tak jest. Może to nie do końca odpowiada rzeczywistości innych sportów zespołowych, gdzie codziennie się zawodnicy spotykają na boiskach różnego rodzaju i wspólnie wykonują pewne elementy, pewne ćwiczenia. Tutaj spora część treningów to może być praca samodzielna, indywidualna, no ale główną osią rozwoju każdej drużyny jest właśnie praca w parach i partnerstwo w parze. I tutaj zazwyczaj mówimy o treningach, które na szczęście w brydżu można odbywać w przestrzeni internetowej, czyli możemy na platformach brydżowych toczyć różnego rodzaju rozgrywki, mecze testowe. Można sobie zaaranżować pewne specyficzne układy kart, które pomagają ćwiczyć te elementy, które sprawiają najwięcej problemów lub które identyfikujemy jako najważniejsze. Więc no, jest tutaj bardzo duża specyfika tej dyscypliny, ale możliwości treningu są w zasadzie codziennie i niemalże nie wstając, że tak powiem, z własnego krzesła, czy to w domu, czy w miejscu, w którym jest to wygodne po prostu.
3: Czyli można w piżamie.
2: Można w dowolnych okolicznościach praktycznie, natomiast no oczywiście chcąc, żeby ten trening był dobry, żeby był jakościowy, to trzeba no, nie mieć, że tak powiem, innych bodźców, czyli trzeba to tak przestrzeń i tak czas i miejsce zaaranżować, żeby po prostu nie rozpraszać się, żeby to miało przysłowiowe ręce i nogi, to obaj zawodnicy, czy tam większa ilość zawodników, ilość par w drużynie powinna tak ten czas sobie organizować, aby nic nie zakłócało tego spokoju, który jest niezbędny do koncentracji, do rozmowy o poszczególnych elementach eliminowania błędów.
3: Jak określić siłę Piasta Skawina na tej scenie ogólnopolskiej, skoro udało się Wam już 2 razy z rzędu utrzymać się spokojnie na poziomie ekstraklasy? Jakie jest Wasze miejsce jako Piasta i też gdybyśmy mogli wymienić tych rywali, którzy są, no powiedzmy, najmocniejsi, tak? Które te ośrodki brydżowe w Polsce w tej chwili, przynajmniej jeżeli chodzi o tą scenę ekstraklasową, seniorską, są najmocniejsze?
2: To tutaj nie jest takie też wszystko proste, ponieważ zdarzyło się 2 lata temu, że drużyna naszpikowana reprezentantami różnych krajów, bo nie tylko Polski, z aktualnymi medalistami Mistrzostw Świata spadła z ekstraklasy do pierwszej ligi, co wydawało się być po prostu na papierze niemożliwe, a w rzeczywistości się wydarzyło. Więc ta rotacja na tych najwyższych szczeblach brydża jest czasami duża i zdarzają się niespodzianki. Na pewno Wratysławia, Wrocław, Szkoła Brydża Szlem z Gdańska, na pewno drużyny z Warszawy. No to jest taka ścisła czołówka i stały gracz Silesia Gliwice.
3: Czyli raczej większe ośrodki miejskie.
2: Zdecydowanie większe ośrodki miejskie. Tak naprawdę biorąc pod uwagę, że w ekstraklasie są też drużyny z Poznania, z Lublina, z Kielc, to małe miasto, takie jak Skawina, no nie funkcjonuje na tym szczeblu rozgrywek, a biorąc pod uwagę fakt, że nie gramy tak zwanymi najemnikami, czyli gdzieś tam zawodnikami, którzy za określone kwoty świadczą swoje usługi, tylko od w zasadzie początku istnienia klubu jest to oparte na 4 zawodnikach, którzy się ani razu nie zmienili, a teraz dodajemy do nich tak naprawdę swoich własnych, gdzieś tutaj skawińskich, nie, młodzieżowych zawodników, wychowanków i wspiera nas tylko jedna para zewnętrzna z Wrocławia, ale bardzo zaprzyjaźniona od wielu lat i też już od kilku lat grywa z nami, to można powiedzieć, że stworzyliśmy klub w oparciu o zawodników, którzy gdzieś są związani ze Skawiną. Ja nie mówię, że to są wszyscy mieszkańcy Skawiny, bo tak nie jest. Natomiast nie ukrywam, że moją taką ideą fix na najbliższe kilka lat jest, ja zawsze daję okres 3-4 lat, kiedy chciałbym zagrać drużyną Skawiny w ekstraklasie, w całości złożoną z wychowanków Centrum Kultury i Sportu w Skawinie. Czy to będzie drużyna Piasta, czy to będzie CKIS Skawina, to tutaj może nie jest dla mnie najistotniejsze, ale marzy mi się taka sytuacja, w której zawodnicy, którzy byli wychowani, stawiali pierwsze swoje brydżowe kroki w Skawinie, czy to moi wychowankowie, czy jeszcze świętej pamięci Leszka Nowaka, żeby stworzyli taką drużynę, choćby to miało być na 1-2 sezony, w której będzie w 100% złożona ona z wychowanków CKIS. Ja powiem więcej, jakbyśmy byli na tyle mocni już teraz finansowo, jakość tych zawodników, którzy już teraz występują na najwyższych szczeblach, pozwalałaby taką drużynę stworzyć już i myślę, żeby to była drużyna walcząca o czołowe miejsca w ekstraklasie niż o końcowe, bo jakbym wymienił Wojtka Strzemeckiego, czy Justynę Żmudę, Piotrka Mądrego, Adama Krysę i z tego młodszego pokolenia Kacpra Kuflowskiego, Franka Kurlita i jeszcze z najmłodszego Kubę Michalskiego, Milenę Klimiuk, to ja myślę, że drużyna w tym składzie walczyłaby o czołowe lokaty w ekstraklasie już teraz. Jeszcze nas finansowo na to do końca nie stać, żeby zebrać tych wszystkich zawodników pod jednym szyldem. Dajemy czas trochę, żeby młodzi się ograli, nabrali pewnego doświadczenia i byli gotowi faktycznie na to wyzwanie, żeby nie być tylko uzupełnieniem składu, ale pełnowartościowymi członkami drużyny i myślę, że właśnie te 3-4 lata to jest czas potrzebny, aby oni dojrzeli. Być może ktoś jeszcze niespodziewanie z niewymienionych tutaj osób wyskoczy, bo mamy dość szerokie zaplecze to młodzieżowe i wszyscy są na zbliżonym, wysokim poziomie z doświadczeniem również międzynarodowym, ale tylko w zakresie imprez młodzieżowych, juniorskich, więc to jeszcze za wcześnie, aby mówić o rywalizacji z dorosłymi. na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Polsce, ale 2-3 lata rozgrywek na poziomie drugiej, pierwszej ligi powinny wystarczyć do tego, żeby to doświadczenie zdobyć.
3: Ten juniorski poziom w Skawinie naprawdę odznacza się na świecie. Nie mówimy tu tylko o kraju, ale o tym, że przywozicie medale z różnego rodzaju czempionatów, zaczynając od turniejów międzynarodowych, takich bardziej lokalnych, poprzez właśnie Mistrzostwa Świata wspomniane. Ten proces pozyskiwania nowych zawodników, w przypadku właśnie Skawiny to jest tak, że trenujemy tutaj w Centrum Kultury i Sportu, ale to nie jest jedyne możliwe miejsce, bo jak jeszcze rozmawialiśmy przed nagraniem, to chociażby jedna z miejscowych szkół także jest tym małym poletkiem dla pozyskiwania nowych młodych brydżystów, którzy być może potem zostaną światowej klasy seniorami.
2: No faktycznie tak jest, że od 5 lat realizujemy tak zwany program Sport Wszystkich Dzieci, który opiera się o współpracę Ministerstwa Sportu i Polskiego Związku Brydża Sportowego i on z założenia opiera się na tym, że po prostu współpracujemy z wybranymi szkołami w skali całego kraju. Od 4 lat ja to robię w Katolickiej Szkole Podstawowej w Skawinie, zresztą przy znakomitej współpracy z poprzednią panią dyrektor, z obecną panią dyrektor, z księdzem proboszczem Lichosytem, więc to jest jakby pierwszy poziom tego naszego szkolenia i tu jest też taki pewien paradoks, ponieważ te dzieciaki, które zaczynamy uczyć w Katolickiej Szkole Podstawowej, zazwyczaj z niższych klas szkół podstawowych, które już w pierwszych miesiącach czy latach swoich powiedzmy, swojej przygody z brydżem sięgają po medale Mistrzostw Polski, bo choćby Mistrzostwo Polski dzieci wywalczyły właśnie dzieciaczki z Katolika w kategorii do lat 10, w kategorii do lat 12, więc można powiedzieć, że to jest właśnie to nasze naturalne zaplecze. O tym paradoksie, którym chciałem powiedzieć, to jest to, że właśnie te najmłodsze dzieci reprezentują Piast Skawina. Potem, gdy przychodzi do profesjonalizacji, ale na poziomie tym młodzieżowym, wciągamy ich w szeregi Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a że Centrum Kultury i Sportu prowadzi dodatkowo oprócz tego swój własny nabór, więc to jest ta symbioza, czyli najpierw zaczynamy w szkole i wpisujemy dzieci do MTS Piast Skawina, potem w ramach nabywania przez nich doświadczenia przekierowujemy to wszystko na tą ścieżkę profesjonalną, młodzieżową w Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, a ci najlepsi potem ewentualnie mają szansę wrócić do rozgrywek na najwyższym szczeblu ligowym i to już znowu się dzieje pod egidą MTS Piast Skawina. Wokół się to może wydawać być dziwaczną konstrukcją, ale uważam, że ona się tak fantastycznie sprawdza w ostatnich latach, że na ten moment nie widzę powodu i sensu jej zmieniać, ponieważ po prostu przynosi efekty. A dla mnie głównym efektem nie ma być to, czy to Piast będzie błyszczał, czy CKIS, tylko po prostu, żeby w Skawinie grało się w brydża, żeby ten brydż był popularny, żeby świadomość ludzi na temat brydża była większa i myślę, że to się po prostu w ostatnich latach dzieje.
3: Jak pan widzi przyszłość ogólnie Piasta? Wiele pewnie zależy od tego, ile uda wam się nazbierać tutaj tego młodego narybka, czy on na pewno będzie chciał tutaj zostać, tutaj grać, ale czy ta przyszłość w Ekstraklasie jest już na tyle umocowana, że wy możecie poczuć, że nawet jeżeli tam się gdzieś zdarzy jakiś spadek w przyszłości, to zawsze jest ta nadzieja, że można do tej Ekstraklasy jeszcze cały czas wrócić i grać z najlepszymi.
2: To na pewno tak jest, bo pierwsze chyba 3 podejścia do Ekstraklasy to było awans, spadek. Dopiero za trzecim razem się udało utrzymać na te już kilka sezonów, można powiedzieć, i to bez unikania tych gier tak zwanych barażowych o utrzymanie, tylko dość pewnie się to działo. To były miejsca 5. i 9. w ostatnich 2 sezonach, więc to była czołowa dziesiątka. Uważam, że to jest absolutnie, nawet bym powiedział, że trochę ponad miarę tego, co można by o nas było mówić na papierze, ale chyba doszliśmy do momentu takiego, w którym nie jesteśmy na początku rozgrywek murowanym kandydatem do spadku, a tak na pewno było w poprzednich latach. Nawet bym powiedział, że zdobywamy pewnego rodzaju szacunek i poważanie wśród przeciwników, którzy już widzą właśnie, że to, że ta stabilizacja i gra dobra naszych czołowych par na dobrym poziomie od paru lat przyniosi na tyle dobre efekty, że to już nie jest tylko i wyłącznie dzieło przypadku i fart, tylko to już jest właśnie pewnego rodzaju stabilizacja. I czy ten spadek się może przytrafić? Pewnie, że się może przytrafić. Nawet jeżeli nie zmienimy składu, może się okazać, że 9. miejsce zamienimy na 15. i spadniemy. Natomiast szansa oczywiście powrotu będzie i zawsze taka jest i spadek nie będzie oznaczał ani osłabień w składzie. Nawet myślę, że skład będzie stawał się mocniejszy, ponieważ będzie po prostu zwykle dojrzalszy, bo jak mówimy o młodych ludziach, którzy na razie zasilają i wchodzą trochę z drugiego szeregu do tej drużyny, to za chwilę ci z drugiego szeregu ustabilizują swoją formę i ustabilizują się na tle znacznie bardziej doświadczonych graczy na tyle, że po prostu będą grać coraz lepiej, coraz pewniej, a ich umiejętności tych najmłodszych będą na pewno rosnąć, więc to pozwala na ten optymizm. A czy za 5 lat będzie drużyna Piasta, czy CKIS-u w Ekstraklasie, czy może się zdarzyć, że obydwie? Do tego nie potrafię powiedzieć, ale na pewno jestem prawie pewien, że właśnie za te 4-5 lat jakaś drużyna ze Skawiny w Ekstraklasie nadal będzie występować.
3: Czy nawet biorąc pod uwagę to, że to się mimo wszystko dalej rozwija, to czy gdzieś też kołacze w głowie taka myśl, że kurczę, gdyby wszystko się udało, gdyby wyszkolić tych zawodników na odpowiednim poziomie, to dlaczego by nie myśleć od razu i o Mistrzostwie Polski?
2: Można by myśleć o Mistrzostwie Polski i tak jak mówię, skład, który możemy teoretycznie ze swoich wychowanków wystawić, byłby pewnie taki, który by nawet już mógł dzisiaj o tym stanowić, natomiast no, nie czarujmy się, przegrywamy z konkurencją jeszcze zasobnością portfela, bo w brydżu też to ma niestety znaczenie. Są drużyny, które w Ekstraklasie dość sowicie wynagradzają swoich zawodników, nas na to nie stać. A jeżeli mamy rozmawiać ze swoimi zawodnikami, którzy mają ofertę finansową bardzo porządną z innego klubu, a my mamy do zaoferowania im tylko, że reprezentują klub, który ich wychował i że spłacają pewnego rodzaju dług, to na razie nie jesteśmy na dobrej pozycji negocjacyjnej. Ale myślę, że to kwestia właśnie tych 3-4 lat i to się zmieni. Być może pierwszy raz będzie właśnie taki, że spróbujemy zebrać wszystkich pod tą naszą flagą CKIS-u w ramach tego, w cudzysłowie, odwdzięczenia się za to, co kiedyś jako klub im daliśmy na początku. Natomiast no potem na pewno trzeba będzie być przygotowanym, że jeżeli chcemy to kontynuować w takim dobrym poziomie, no to trzeba mieć też dla nich ofertę finansową, albo wewnętrznie klubową, albo trzeba te środki pozyskać z rynku sponsorskiego. To drugie jest bardzo trudne, nad tym pierwszym z kolei bardzo usilnie pracujemy i wyniki młodzieży coraz mocniej przekładają się na możliwości finansowe, ponieważ otrzymujemy dość duże dotacje z Ministerstwa Sportu. Trochę sobie wygrywamy, bo choćby akcje związane z realizacją projektów budżetu obywatelskiego, więc nasze możliwości finansowe powoli, ale dość znacząco się zmieniają. Jest na pewno dużo lepiej niż było 3-4 lata temu, więc mam wszelkie powody do tego, żeby liczyć na to, że za 3-4 lata będziemy jeszcze mocniejsi również na polu organizacyjnym i sportowym.
1: Z Marcinem Kuflowskim rozmawiał Brian Bednarczyk. Jest w samym centrum Skawiny i widział historię miasta od samego początku jego istnienia. Rynek. Dziś brukowany deptak z wodotryskami i drzewami, dawniej klepisko z targowicą. W naszej serii poświęconej znanym budynkom i miejscom Skawiny pochylamy się właśnie nad skawińskim rynkiem. Więcej o historii tego miejsca opowie Marian Strzeboński, z którym rozmowę przeprowadził Brian Bednarczyk.
4: Jeśli chodzi o rynek skawiński, to w zasadzie można powiedzieć, że historia architektury, historia miasta zaczyna się właśnie w tym miejscu. 22 maja 1364 roku Kazimierz Wielki wydał dokument lokacyjny tego miasta. W dokumencie lokacyjnym znalazły się informacje, jak ma wyglądać to miasto, a zatem rozpocznijmy opisywanie tego wyglądu od najważniejszego elementu miejskiego, czyli od rynku. Rynek skawiński został wyznaczony w miejscu, gdzie niegdyś znajdowały się historyczne wsie Pisary, Babice Stare, Babice Nowe, w miejscu, gdzie przepływała rzeka nazywana Młynówką i nie jedyna, bo inne też były, ale ta przepływała przez centrum. Wyznaczono w oparciu o akt lokacyjny kształt rynku. Rynek ma kształt kwadratu, zgodnie z regułą, że jest to lokacja na prawie magdeburskim, to rynek według prawa magdeburskiego ma mieć kształt zbliżony do kwadratu. Ten skawiński rynek ma wymiary, posługując się dawnymi miarami, ma wymiary 2 sznury w dwóch bokach i 2,5 sznura polskiego po przeciwnych stronach. Co to znaczy sznur polski? To jest dawna miara, która ma wymiary 1 sznur, to około 45 metrów. To tak zwany sznur polski. W oparciu o tą miarę, z wykorzystaniem tych jednostek, został wytyczony prawie niemal kwadratowy rynek.
3: Pozwolę sobie wtrącić, to chyba będzie tak około 100 łokci.
4: No, w pobliżu 100 łokci. Oczywiście te miary dawne są ciężko tak dokładnie je przeliczyć, ale dla wyobrażenia to w zasadzie tyle prawie. A przenosząc na współczesne miary, to rynek skawiński ma wymiary przybliżone około 100 na 100 metrów. Z tym, że północna i południowa pierzeja są troszeczkę, czy nieco dłuższe, no bo tam jest 2,5 sznura, a wschodnia i zachodnia ma długość 2 dawnych sznurów.
3: Oczywiście mówimy tutaj o okresie czasu kilku wieków. To nie jest tak, że to, co widzimy dzisiaj na rynku w Skawinie, ten rynek, on nie jest już taki sam. Więc powiedzmy, jak on się przez te lata zmieniał? Jakbyśmy mogli porównać to, co można było zobaczyć trochę pewnie oczami wyobraźni te kilkadziesiąt, kilkaset lat temu w porównaniu z tym, co widzimy obecnie.
4: Patrząc na współczesny rynek i konfrontując informacje o tym rynku z tekstami źródłowymi, z mapami, które są nawet w dosyć dużej liczbie możliwe do obejrzenia, to nasuwa się od razu jedno stwierdzenie. Nie zmienił się kształt, ale zmieniło się to, co było wokół rynku. Mianowicie, myśmy są przyzwyczajeni do stwierdzenia: Kazimierz Wielki zastał Polskę drewnianą, zostawił murowaną. No nie od razu tak było i w Skawinie, bo jeśli chodzi o murowane obiekty w Skawinie, to z czasów Kazimierza Wielkiego, to zapewne jest kościół Szymona, Judy, Tadeusza i pewnie nieistniejący już dziś zamek królewski, bo w jego miejscu stoi pałacyk Sokół, no i nieistniejące mury miejskie wykonane również z kamienia wapiennego. I to są te obiekty, które dziś można zaklasyfikować jako obiekty murowane. Natomiast większość obiektów wokół rynku przez wiele stuleci, nawet jeszcze w połowie XIX wieku, to była zabudowa drewniana. Więc pierwsza sprawa, o której trzeba powiedzieć, jeśli mówić o zmianach na terenie czy w obrębie rynku, to zmiana materiału budowlanego. Drewno dominujące w tym momencie już praktycznie w architekturze rynku. Nie ma budynków drewnianych. No jeszcze na początku stulecia takie były.
3: Dzisiaj rynek to jest tak naprawdę deptak, ale dawniej chyba było tak, że przez rynek normalnie można było przejechać, że tamtędy też odbywał się tranzyt, a nie tak jak dzisiaj dookoła na zasadzie ronda.
4: Rynek Skawiński oprócz funkcji przestrzennej, czyli miejsca, gdzie się będzie rozbudowywała osada czy miasto, pełnił funkcję targu i jarmarku. Kazimierz Wielki, a potem późniejsi władcy potwierdzili, iż na rynku skawińskim mogą się odbywać dwa razy w roku jarmarki i cotygodniowo, co dziś jest jeszcze tradycji w Skawinie, tak zwane targi.
3: Czyli dopóki król nie powiedział, że można, to pewnie by się tam nic na tym rynku nie odbywało.
4: Zwłaszcza jarmarki roczne, czyli taki rodzaj działalności, gdzie przyjeżdżali do Skawiny kupcy, handlowcy z innych miast. Natomiast targi cotygodniowe to wymiana towarów między mieszkańcami Skawiny. I wtedy rynek kazimierzowski, zresztą wiele stuleci jeszcze, ja pamiętam rynek, który zupełnie nie przypominał tego, co dzisiaj mamy, bowiem w czasach Kazimierza Wielkiego było to gliniane klepisko. Zresztą w jakimś tam źródle historycznym czytamy, że w czasie targu na rynku sprzedawano z beczek sól w beczkach, które zagłębiały się podmokłych, często rozpuszczonym przez opady deszczowe gliniastym podłożu.
3: A warto wspomnieć, że dawniej przecież sól jeszcze w czasach barterowych była walutą.
4: Tak, to sól, białe złoto, cenniejsza od złota, więc produkowana była w Wieliczce, więc tu była transportowana i była bardzo ważnym towarem wymiennym na inne towary. Nawet niechętnie pobierano opłaty w walorach pieniężnych, natomiast wymienność i wymiana towarów, sól za chleb, sól za ziemniaki czy powiedzmy sobie inne towary. Więc ten rynek kazimierzowski, żeby się tu nie zapędzić wspomnienia, których ja ich nie mam, bo przecież nie pamiętam tego, co było 660 czy 7 wieków prawie temu. W związku z tym przyjmijmy, że było to gliniane klepisko. Przez wiele stuleci tak było, ale w dwudziestoleciu międzywojennym rynek skawiński został wybrukowany głazami wapiennymi. I przez, powiedzmy sobie, około 30 lat, czyli biorąc pod uwagę dwudziestolecie międzywojenne i rok około 1950, to było z gliniastego podłoża, przez te 30 lat było wybrukowane kamiennym z tyńca wapieniem. W latach 50. bruk skawiński został zamieniony w wielu miejscach na działki zieleni, przez które przebiegały ścieżki i deptaki. I taki stan, gdzie w krajobrazie płyty rynku dominowała trawiasta zieleń i dość gęste posadowione drzewa, utrzymał się do roku 2012. W 2012 roku przeprowadzono rewitalizację rynku, czyli nastąpił powrót do odsłoniętej w znacznej części powierzchni rynku z zachowaniem oczywiście drzew, których nie wycięto i one dzisiaj w krajobrazie rynku naszego występują. Natomiast pokryto rynek nowoczesną płytą kamienną. Oczywiście zniknęły trawniki i zieleńce, ich tak wiele nie ma, ale są klomby i klombiki i nie wszystko jest betonową czy kamienną płytą. Z jakim celu dokonano tego działania? Otóż mamy tu powrót do tradycji jarmarków z czasów kazimierzowskich. Na płycie rynku mogą się odbywać targi smaków, targi kiermasze, wielkanocne kiermasze bożonarodzeniowe. To jest nic innego jak powrót do tej tradycji, która kiedyś tu już dawno od czasów Kazimierza Wielkiego miała miejsce.
3: Myślę, że warto by jeszcze było o tym powiedzieć, że no, to wiemy z historii, że dawniej miasta lokowano bardzo często przy rzekach, żeby mieć dostęp do wody, to też pewnie dostęp do energii w postaci postawienia młyna i także, żeby znajdować się na trakcie handlowym. Jak to ocenić w przypadku Skawiny, no i tego, że rynek to jest samo centrum tego miejskiego życia, że lokalizacja tego miasta tuż pod Krakowem także miała znaczenie?
4: Nieprzypadkowo w tym miejscu nastąpiła lokacja miasta i budowa rynku. Już przez te wsie, o których wspomniałem wcześniej, Babice Stare, Babice Nowe, Pisary, od przynajmniej XII wieku przebiegały dwa ważne trakty. Był to trakt, albo inaczej szlak miedziany, gdzieś tam z okolic Bratysławy, przez tu w naszej okolicy, przez Radziszów i w stronę Krakowa, oraz drugi szlak, nawet bym powiedział ważniejszy od tego wcześniej wymienionego, szlak solny. Z Wieliczki sól była transportowana szlakiem solnym, czyli przenosząc to na dzisiejsze realia, od strony Korablik w obrębie miasta, w stronę Skawinki, gdzie znajdowała się komora celna, bowiem w przeszłości historycznej przez prawie dwie wieki rzeka Skawinka była rzeką graniczną między państwem polskim a księstwem oświęcimsko zatorskim. Tam właśnie nad Skawinką była zlokalizowana, tak opisują, podają źródła historyczne, komora celna, gdzie znajdowała się pewnie waga, odprawa celna, była kuźnia wodna ponoć, no i inne elementy zaplecza służące do, że tak powiem, wyekspediowania soli za granicę.
3: Czyli można powiedzieć, że Skawina przynajmniej do pewnego momentu była stricte takim miasteczkiem handlowym, no i rzecz jasna też rynek był takim miejscem właśnie tej wymiany towarów, czy to soli, czy ewentualnie innych dóbr, które wtedy były najbardziej pożądane.
4: Tak, było to miasto targowe, z tym, żeby nie spłycić problemu, należy wspomnieć, że było to miasto młynarzy, garncarzy, cieśli, garbarzy. No, dość istotną sprawą jest jeszcze jeden fakt, że Skawina w zasadzie przed lokacją i do roku 1816 z małymi przerwami była wsią jako własność klasztoru dynieckiego. Blisko położone miasto w pobliżu klasztoru, blisko Krakowa, rozwijało się swoim rytmem i te wspomniane wcześniej zawody tu były reprezentowane przez mieszkańców Skawiny.
3: Czyli w zasadzie można powiedzieć, że przez te prawie 7 wieków Skawina całkowicie się zmieniła, jeżeli chodzi o takie docelowe miejsce właśnie, czy to wymiany handlowej, czy to jako punkt gdzieś na tej trasie, bo dzisiaj wiemy, że Skawina to jest miejsce bardzo uprzemysłowione tutaj. Poza tym, że też mówi się o Skawinie jako o sypialni dla Krakowa, tak? To także można powiedzieć o tym, że przez te kilka wieków, biorąc pod uwagę to, co się działo historycznie, zmiana jest ogromna.
4: Tak, Skawina przeżywała okresy rozkwitu i upadku. Taki pierwszy upadek miasta i utrata tej wielkiej rangi to potop szwedzki. W czasie potopu szwedzkiego 1655 Skawina została zrujnowana w wyniku działań wojennych. I od tego momentu aż do początku XX wieku miasto specjalnie się nie rozwijało. Ale wybudowanie linii kolejowej przez Skawinę, linii transkarpackiej prowadzącej jako obwodowa linia wzdłuż Karpat i poza granice Polski, przyczyniło się do lokalizacji zakładów przemysłowych. I w okresie dwudziestolecia, a jeszcze w czasie zaborów nawet, czyli od początek stulecia i przez okres dwudziestolecia międzywojennego, w Skawinie powstawały zakłady przemysłowe. Była to fabryka wyrobów ceramicznych nazywana popularnie w Skawinie szamotką, a to było tak naprawdę skawińskie zakłady materiałów ogniotrwałych. Powstała rafineria nafty, a generator prądowy w rafinerii był pierwszym źródłem prądu elektrycznego, przynajmniej dla centrum miasta. Oczywiście tu trzeba wymienić Hutę Szkła, która w tym momencie nie istnieje. No i oczywiście zakłady, kiedy były lokalizowane, to była to po prostu fabryka kawy, przez mieszkańców Skawiny nazywana popularnie cykorią. Ja rynek pamiętam od około roku 1958. W 1958 roku rozpoczął się proces zdejmowania tego bruku kamiennego i wydzielenie trawników i zieleńców. Nastąpiła ta zmiana wizualna, z którą dotrwaliśmy do 2012 roku.
1: I tym tematem kończymy magazyn lokalny ze Skawiny. Prowadził Oskar Płatek.
0: Magazyn lokalny.
1: Oskar Płatek, a to jest magazyn reporterów ze Skawiny. Na skawińskim rynku zawyły syreny. To z powodu ćwiczeń systemu alarmowania. Testowana była infrastruktura, która w razie kryzysu musi być niezawodna.
5: Słyszał pan te testy systemu alarmowania?
6: Tak.
5: Dzisiaj to są testy, ale gdyby była taka syrena, no to co trzeba wtedy zrobić?
7: Gdzieś do schronu albo do budynku jakiegoś na dolne przynajmniej piętro.
8: Nie mam pojęcia.
7: No trzeba się schować. Ja na przykład jestem w domu prywatnym, mam piwnicę, to chowam się do piwnicy.
9: Uciekać.
10: Zbigniew Klaja, kierownik Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta i Gminy w Skawinie.
1: Opowiedzmy o dzisiejszych testach systemu alarmowania.
10: W dniu dzisiejszym przeprowadziliśmy test wszystkich syren zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Skawina. Test przebiegł pomyślnie, wszystkie syreny zadziałały prawidłowo. Mamy w zasadzie 3 takie drobne punkty do poprawy. Już ruszyły prace nad usunięciem tych niedogodności, które dzisiaj zostały wykazane.
1: O jak dużej ilości urządzeń mówimy?
10: Mówimy o 12 syrenach alarmowych. Wszystkie te syreny, wyłączając jednostkę Skawina 1, zlokalizowaną tutaj w rynku w Skawinie. Wszystkie syreny są umiejscowione na strażnicach, na remizach ochotniczych straży pożarnych. Natomiast ta jedna syrena, o której wcześniej wspomniałem, jest zlokalizowana na budynku Urzędu Miasta pod numerem 3 na dachu.
1: I dzięki temu w całej Skawinie te syreny są bardzo dobrze słyszalne.
10: Właśnie dzisiaj w ćwiczeniach uczestniczyli również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, czyli dowódca naszego JRG tutaj ze Skawiny oraz przedstawiciel komendanta miejskiego z Krakowa. Dodatkowo mieliśmy w terenie patrole Straży Miejskiej, które w różnych lokalizacjach nasłuchiwały sygnałów. Miejsca, gdzie sygnał był słabo lub wręcz niesłyszalny, będziemy ujmować przy modernizacji systemu, czyli uruchomieniu i zakupie kolejnych syren.
1: Dobrze, no to teraz opowiedzmy, dlaczego takie ćwiczenia właściwie są potrzebne?
10: No w dzisiejszych czasach doskonale wiemy, co się dzieje za naszą wschodnią granicą. Nigdy nie wiadomo, kiedy może dojść do intensyfikacji prowokacji ze strony Federacji Rosyjskiej. Natomiast przygotowujemy się, modernizując zarówno syreny alarmowe, jak i budując niezależny system łączności radiowej z własną częstotliwością przy wykorzystaniu środków oliocowych. Chcemy być przygotowani jak najlepiej, stąd też te ćwiczenia, które dzisiaj zostały przeprowadzone.
1: One są tylko na wypadek jakichś konfliktów, czy mowa też tutaj na przykład o katastrofach pogodowych?
10: Ćwiczenia, które dzisiaj były przeprowadzone, dotyczą wszystkich zdarzeń, zarówno meteorologicznych, jak i alarmowania o nalocie z powietrza. Po prostu system, który dzisiaj testowaliśmy, wiadomo, że nie był modernizowany przez ostatnie lata. Natomiast w tym momencie momencie system, który działa, to jest kwestia tylko wpisania odpowiedniego kodu, czy to ma być alarmowanie o sytuacji meteorologicznej na locie z powietrza, czy tak jak najczęściej używane alarmu dla straży pożarnej.
5: Dlatego ważne, żeby ten system działał sprawnie.
10: Tak, dokładnie. Również prowadzimy mocną politykę informacyjną, żeby mieszkańcy naszej gminy poznali wszystkie sygnały alarmowe. Zachęcam również do korzystania ze strony soja.info, gdzie wszystkie sygnały są też nagrane, opisane, długości, modulacja, odwołanie, ogłoszenie alarmu.
5: Wie pani, co oznacza który sygnał?
6: A jakoś nie przywiązuję wagi, jak na razie, ale wiem, że trzeba reagować po prostu.
5: Jak rozpoznać ten alarm? Jak dowiedzieć się, który co oznacza?
10: Ja może się skupię na sygnałach, które w tym momencie, zwłaszcza w województwach wschodnich, są najczęściej uruchamiane, czyli ataku z powietrza. Jest to ogłoszenie alarmu, jest to 3-minutowy sygnał modulowany, natomiast odwołanie alarmu to jest 3-minutowy sygnał ciągły.
5: Co by pani zrobiła w razie ewakuacji?
6: Nic. Nie, ja jakoś nie wiem, nie przygotowuję się specjalnie. To znaczy się tak, ja mieszkam w domku jednorodzinnym, ja mam piwnicę taką, gdzie jestem bezpieczna, jeżeli by to była powódź, to wychodzę na dach i czekam na pomoc.
8: Do rodziny, żeby rodzinę zabezpieczyć jakoś, nie? Przede wszystkim.
6: Ale tak się zastanawiam, ani piwnicy nie mam w domu, ani nic. Ewentualnie szukać miejsca z oznaczeniem.
5: Jak się zachować, kiedy usłyszymy takie ogłoszenie alarmu?
10: Jeżeli usłyszymy ogłoszenie alarmu, natychmiast trzeba sprawdzić przede wszystkim telefon, który mamy pewnie zawsze pod ręką, natomiast będą też komunikaty i w radio, i w telewizji. I jeżeli będzie informacja o natychmiastowym ewakuowaniu, należy znaleźć miejsce schronienia. Jeżeli nie mamy w pobliżu takiego, to pomieszczenie nawet w budynku, w bloku, takie, które nie ma okien.
5: Czyli naszym pierwszym odruchem powinno być, żeby zachować spokój.
10: Zachować spokój, sprawdzić wszystkie możliwe kanały informacyjne.
5: W takim razie, jak znaleźć takie miejsce schronienia, jak to zrobić najlepiej?
10: Najlepiej skorzystać z aplikacji, gdzie się ukryć. Natomiast jeżeli nie mamy budynku wyznaczonego w tej aplikacji w pobliżu, tak jak wspomniałem wcześniej, możemy wybrać pomieszczenie, przede wszystkim, które nie ma okien. To jest najważniejsze, żeby w razie ataku nie doszło do poranienia odłamkami szkła.
5: Powiedzmy troszeczkę o tej aplikacji. Jak ona działa?
10: Aplikacja została stworzona przez Państwową Straż Pożarną. To jest ewolucja poprzedniej aplikacji Schrony, zweryfikowana o miejsca, które w rzeczywistości nadają się do ukrycia.
5: Gdzie na terenie Skawiny można znaleźć takie miejsca schronienia?
10: Tak jak wspomniałem wcześniej, najlepiej skorzystać z aplikacji, gdzie się ukryć. Lokalizacji tutaj nie chcę podawać konkretnych adresów z wiadomych przyczyn, natomiast korzystając z aplikacji, nawet tutaj w obrębie rynku mamy kilka miejsc wyznaczonych, wskazanych w tej aplikacji. Natomiast jako Biuro Bezpieczeństwa w tym momencie pracujemy nad uruchomieniem dodatkowych miejsc schronienia w naszych budynkach komunalnych i nie tylko.
5: Co z takim plecakiem ewakuacyjnym? Co wziąć w pierwszej chwili ze sobą?
9: Pewnie jakieś jedzenie, konserwy, środki do opatrzenia.
11: Nie wiem, jeszcze jestem nieprzygotowana do tego.
12: Najważniejsze, dokumenty i pieniądze.
6: Lekarstwa, dokumenty, pieniądze, zwierzątka pod pachę, które się da i w nogi.
8: Prowiant, jakieś ubrania, bandaże, lepce.
6: No najważniejsze, papiery, dokumenty, coś do zjedzenia, do picia, to najważniejsze.
13: Dowód osobisty, coś do zjedzenia na ręce, ewentualnie kasę, na pewno nie szafę na plecy.
5: Jeżeli by do takiej ewakuacji miało dojść, to wiemy już, że mamy szukać schronienia, ale coraz częściej pojawia się temat plecaków ewakuacyjnych. Co najlepiej ze sobą wziąć na taką ewakuację?
10: Dokładny opis plecaka ewakuacyjnego, czy jego zawartość, szeroko jest opisywany w mediach. Najważniejsze to są dokumenty wszelkiego rodzaju, zarówno dowód czy paszport, natomiast też dokumenty własności, nieruchomości, na pewno gotówka w drobnych banknotach. Warto również umówić się z rodziną, gdzie w razie ewakuacji się spotkać, bo wiadomo, że łączność telefoniczna może być odcięta.
5: Podczas ewakuacji, gdzie znaleźć sprawdzone informacje, którym możemy zaufać?
10: Na pewno najbardziej rzetelnym i wiarygodnym miejscem to są strony rządowe, czyli gov.pl. Znajdziemy tam poradnik bezpieczeństwa i wskazówki, jak się zachować, jak przygotować przygotować zwierzęta do ewakuacji, również informacje o sygnałach alarmowych, o których wcześniej żeśmy wspominali. Natomiast sugerowałbym unikać raczej social mediów, ponieważ informacje niesprawdzone mogą przyczynić się do niepotrzebnej paniki.
1: Przypominamy, miejsca schronienia sprawdzić można przez aplikację internetową gdziesieukryc.pl. Poradnik bezpieczeństwa przeczytamy natomiast na stronie gov.pl/web/poradnik-bezpieczeństwa. Trwają prace nad tym, jak Skawina będzie wyglądać w przyszłości, a to dlatego, że miasto się rozwija i przybywa mieszkańców. Od ostatniego planu zagospodarowania przestrzennego, czyli uchwały regulującej sposób wykorzystania obszaru gminy, minęło 13 lat. Dokument określa miejsce, przeznaczenie, rodzaj i wysokość budynków, jak również parkingi, dojazdy czy tereny zielone.
14: Norbert Rzepisko, burmistrz miasta i gminy Skawina.
5: Jak wygląda sprawa z planem zagospodarowania przestrzennego?
14: W tej chwili trwa procedura. Plan zgodnie z przepisami ustawy został przekazany instytucji, które opiniują tenże plan, a ponieważ zmieniła się ustawa, więc gmina ma obowiązek pokazać to na stronach BIP-u. Stąd wiele osób uważa, że plan został już udostępniony mieszkańcom do pierwszego wyłożenia do tzw. konsultacji społecznych. Jeszcze to się nie stało. Mamy obowiązek skonsultować plan miejscowy albo projekt planu miejscowego z wszystkimi instytucjami. Następnie po uzyskaniu opinii, na co instytucje mają 2 tygodnie, będziemy mogli wyłożyć mieszkańcom tenże plan do pierwszego wyłożenia tak zwanego. I mieszkańcy pod koniec września będą mogli rozpocząć procedurę oglądania tego planu i składania do tegoż planu uwag. To jest normalna procedura, która normalnie w ten sposób biegnie zgodnie z przepisami prawa. Po zebraniu uwag będziemy mieli określoną ilość czasu na rozpatrzenie tychże uwag. Pewnie niektóre będą uwzględnione pozytywnie, niektóre negatywnie i potem rozpocznie się procedura drugiego wyłożenia, ale wcześniej jeszcze będą musiały być drugie konsultacje z instytucjami, więc ta procedura jeszcze potrwa pewnie z 1,5 roku, przynajmniej 1,5 roku. Ale na spokojnie pracujemy, ponieważ mieszkańcy oczekują, że gmina będzie miała kolejny plan miejscowy na podstawie studium, które jest przyjęte już 2 lata temu.
5: Czyli ten plan, który znajduje się na stronach BIP-u, być może będzie się zmieniać.
14: Ten plan, który jest na stronach BIP-u, jest efektem pracy ekspertów, którzy pracowali nad tym planem na podstawie studium i na podstawie wytycznych, które otrzymali od gminy i nie jest on jeszcze dokumentem, który jest dokumentem obowiązującym albo będzie dokumentem obowiązującym. Po prostu jest to, nie wiem, czy 1/3, czy 1/2 pracy, ale na spokojnie podchodzimy do tego bardzo rzeczowo, merytorycznie i przecież nad tym pracują fachowcy.
15: Anna Wąsowicz, radna Rady Miejskiej w Skawinie.
5: Na ten moment jakie są Pani przemyślenia dotyczące planu zagospodarowania przestrzennego?
15: Ten projekt planu, który został upubliczniony na BIP-ie, budzi sporo niepokoju wśród mieszkańców. Przede wszystkim z uwagi na to, że w tej części dotyczącej miasta dość daleko rozwija się strefa zabudowy wielorodzinnej. Tereny, które do tej pory dotychczas obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego były ujęte jako zabudowa wielorodzinna do wysokości 15 metrów. W centrum miasta i z takiej strefie śródmiejskiej bardzo ograniczone są zapisy dotyczące obowiązku tworzenia miejsc parkingowych czy obszarów czynnie biologicznych i to budzi niepokój mieszkańców, ale także mój osobiście, dlatego że uważam, że przez tak intensywną zabudowę, jaka jest proponowana w tym planie i jeszcze większe ograniczenia co do czynników zagospodarowania terenu, spowoduje, że nasze miasto straci taki charakter małomiasteczkowy, no i komunikacyjnie będzie to miasto absolutnie zblokowane.
5: A nie jest to jakaś szansa na rozwój Skawiny?
15: Poprzez to, że napłyną nowi mieszkańcy, być może tak. Pytanie z drugiej strony jest takie, czy jesteśmy miastem, gminą, przygotowaną infrastrukturalnie do przyjęcia tak dużej liczby mieszkańców. Mieszkańcy wielokrotnie podnoszą w swoich wypowiedziach obawy co do tego, że nie ma odpowiednich rozwiązań drogowych, komunikacyjnych, że transport kolejowy nie jest na tyle zorganizowany, intensywność tego transportu kolejowego nie jest na tyle zorganizowana, żeby móc mieszkańców Skawiny w tak dużej ilości transportować do Krakowa, do innych miejsc poza naszą gminę, a potem, żeby ci mieszkańcy wracali tutaj. No, powoli Skawina staje się coraz większą sypialnią dla Krakowa i w tym kontekście myślę, że niekoniecznie ten kierunek rozwoju urbanistycznego ma służyć rozwojowi naszej gminy w sensie takim gospodarczym.
5: Jakie są w takim razie największe obawy? Z czego one wynikają?
15: Wynikają przede wszystkim z tego, że chociażby w centrum miasta jest dość zwarta zabudowa i powstanie pomiędzy istniejącymi już domami jeszcze wyższych budynków powoduje zacienienie. Na tyle, na ile ja zdążyłam już przeanalizować projekt tego planu, nie ma żadnych buforów odległościowych, jeżeli chodzi o odległość nowo powstających budynków od granic działek i budynków, które już istnieją, więc mieszkańcy, którzy już tutaj mieszkają, którzy mają swoje kamienice, bardzo słusznie obawiają się tego, że no, mieszkania, które użytkują, stracą taki walor atrakcyjności, więc ja tutaj absolutnie podzielam obawy rodzimych mieszkańców Skawiny, o których mam wrażenie zapomina się przy tworzeniu obecnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dodam jeszcze tylko, że oczywiście obecny plan zagospodarowania przestrzennego, który wszedł w życie około 13 lat temu, on już dopuszczał możliwości wejścia wielorodzinnej zabudowy i od dosłownie kilku lat ten problem zaczyna być widoczny dla mieszkańców, bo powstają rzeczywiście budynki wielorodzinne, wysokie budynki. Natomiast jestem przekonana, że ten plan w takim kształcie, jaki został tutaj zaproponowany na chwilę obecną, przed oficjalnym wyłożeniem do wglądu dla mieszkańców, no dużo bardziej otwiera drzwi dla takiej bardzo intensywnej, jak to się mówi, patodeweloperki. Dodam jeszcze jedną rzecz, że również bardzo poważnym problemem przy tak intensywnej zabudowie i tak niewielkim wskaźniku dotyczącym obowiązku tworzenia miejsc parkingowych i przy braku polityki parkingowej w naszej gminie dojdzie do zupełnego paraliżu, dlatego że mieszkańcy nowo powstałych wielorodzinnych budynków no będą po prostu parkować na ulicy, na parkingach miejskich, które mają służyć mieszkańcom do tego, żeby postawić samochód, kiedy idą z dzieckiem na basen, kiedy idą do parku, kiedy idą do kawiarni na kawę. To już jest widoczne, ale przy tej jeszcze bardziej intensywnej zabudowie wielorodzinnej, no to będzie naprawdę bardzo poważny problem dla gminy. Wskaźnik powierzchni czynnie biologicznej dotyczy akurat powierzchni na danej działce, która ma być zabudowana. Jeżeli chodzi o zapewnienie na terenie naszego miasta terenów zielonych, w sensie na których może być zorganizowana jakaś urządzona zieleń typu parki, skwery, są miejsca, gdzie dość mocno tereny zostają ograniczone, aczkolwiek na terenie któregoś osiedla widziałam, że akurat takie miejsca zielone są uwzględnione przy tam dołożeniu jakichś dodatkowych działek. Niemniej jednak, jeżeli pójdziemy w tak intensywną zabudowę wielorodzinną, no to w sposób oczywisty należałoby stworzyć również przestrzeń do rekreacji, do odpoczynku dla mieszkańców, tworząc nowe parki, nowe skwery, na których można odpoczywać, na których byłyby zlokalizowane place zabaw dla dzieci. W mojej ocenie tego jest bardzo niewiele.
5: Czyli jest to sprawa niejednoznaczna i są pola, gdzie można byłoby wprowadzić poprawki do tego planu?
15: Zdecydowanie tak. Chcę podkreślić jedną rzecz. Osobiście uważam, że zabudowa wielorodzinna powinna powstawać w naszym mieście. Jesteśmy miastem położonym blisko Krakowa. To daje nam też pewne perspektywy rozwoju, natomiast uważam, że przestrzeń i tereny przeznaczone pod tą zabudowę wielorodzinną powinny być tak ułożone i tak w stosunku do tych terenów powinny być określone wskaźniki zabudowy, które spowodowałyby, że ta zabudowa nie będzie wyłącznie betonozą, ale da komfort mieszkania tym osobom, które już mają w tych okolicach zabudowę i nowo powstałym osiedlom da też taką przestrzeń do rekreacji, do wypoczynku, trochę zieleni. Natomiast tu obawiam się, że właśnie pan burmistrz odszedł od takiego podejścia, aby nie tyle wysokość, co wskaźniki zabudowy tak określić w tym planie, żeby właśnie gwarantowały tą taką większą przestrzeń zieloną, a nie tylko samą betonozę.
5: Są już teraz pewne obawy co do tego planu. Miałoby być tutaj przez nowy plan zagospodarowania Armagedon, jeśli chodzi o dostępność miejsc parkingowych. Czy jest to realna obawa, czy może zupełnie niesłuszna?
14: Wie pan, ja słyszałem odnośnie planu miejscowego, że na rynku w Skawinie mają być wieżowce kilkudziesięciopiętrowe, że w ogóle Skawina ma być takim, nie wiem, nowym, najwyższym miastem w Polsce i tak dalej, i tak dalej. Więc ja oczywiście podchodzę do tego z dużą pokorą. Najciekawsze jest to, że bardzo często zdarza się w ten sposób, że ktoś, kto się nie zna w ogóle na temacie, gdzieś usłyszy coś od kogoś innego, kto również się nie zna i potem robi z tego problem głównie w mediach społecznościowych. Jesteśmy miastem, które, jak każde miasto w Polsce, ma ogromny problem z miejscami parkingowymi i to się niestety w żaden sposób pewnie nie zmieni, póki nie przejdziemy w 100% na komunikację zbiorową. Na dzisiaj na terenie miasta Skawina Karwiny zameldowanych jest 41 tysięcy mieszkańców, mieszka około 60 tysięcy mieszkańców i zakładamy, że jest około 60 tysięcy samochodów. Miasto Skawina budowane było na kilka tysięcy samochodów i takie były drogi, i takie były parkingi. Dzisiaj gmina jest na etapie takim, że wybudowaliśmy niemal 1000 miejsc parkingowych na parkingach Park and Ride i staramy się wszędzie, gdzie się da, budować kolejne nowe parkingi albo przynajmniej miejsca do zatrzymania się. Problem polega na tym, że bardzo wielu mieszkańców oczekuje, że będzie mogło zatrzymać się tuż przy wejściu do swojej klatki, do swojego domu, a niekoniecznie podejść z miejsca parkingowego trochę dalej po to, żeby nie nieść zakupów itd. itd. I rozumiemy ich oczekiwania. Niemniej jednak w takiej tance miejskiej, jak mamy dzisiaj w Skawinie, czyli ta duża ilość w ścisłym centrum kamienic, gdzie nie da się dobudować nowych miejsc parkingowych, czy ewentualnie tak duża ilość bloków, gdzie nie da się dobudować miejsc parkingów wielopoziomowych, na co pewnie oczekują mieszkańcy, no niestety nie da się tych miejsc parkingowych stworzyć na dachu poszczególnych bloków. Więc to, co się dzieje, jeśli chodzi o budowę nowych osiedli poza ścisłym centrum, tam wymuszane są miejsca parkingowe i tak dalej, i tak dalej. Tu, gdzie niestety mamy ścisłe centrum, tu, gdzie już stary plan miejscowy, który funkcjonuje na terenie miasta od kilkunastu lat, nie wymusza, bo w ścisłym centrum od kilkunastu lat niewymuszane jest budowanie nowych miejsc parkingowych zgodnie z nowymi inwestycjami, jeśli chodzi o inwestycje mieszkaniowe, to niestety tak to funkcjonuje i tak funkcjonować po prostu będzie. Dzisiaj ciężko jest narzucić nową konieczność budowy miejsc parkingowych, bo każdy inwestor, który stara się wybudować ciekawe miejsce do zamieszkania 8-10-lokalowe w starej plombie, również stara się umiejscowić tam przynajmniej kilka miejsc parkingowych na tyle, żeby po prostu było to realne i to widać m.in. w ulicy Zamkowej, gdzie powstała nowa kamienica i gdzie w podziemiach są miejsca parkingowe, które nie musiały tam być budowane, ale to podnosi wartość danej nieruchomości. Tak do tego podchodzimy i staramy się negocjować za każdym razem z inwestorem jakby dodatkowe zadania, które są wykonywane podczas realizacji zadania inwestycyjnego, ale z drugiej strony inwestorzy również na podstawie obowiązujących przepisów planu miejscowego, jeżeli mają połączenie komunikacyjne z drogą publiczną, nie muszą od nas otrzymywać dodatkowych uzgodnień, jeśli chodzi o kwestie miejsc parkingowych, bo decyzję o tym wydaje architektura powiatu krakowskiego, która wydaje również pozwolenia na budowę w tym zakresie.
5: Jeszcze taką drugą obawą jest kwestia zielonych przestrzeni, że przez nowy plan zagospodarowania będzie w Skawinie betonoza.
14: A ludzie jednocześnie mówią, że na rynku w Skawinie jest betonoza, ale jak policzą sobie ilość drzew na rynku w Skawinie, jest ich ponad 70. Widać te drzewa na rynku w Skawinie? Nie widać. Teraz jest kwestia tego rodzaju, że punkt widzenia zależy pewnie od punktu siedzenia. Nie mam poczucia, że na rynku w Skawinie jest betonoza. Nie mam również poczucia, że w miejscach, które my przeznaczyliśmy pod zabudowę, jest czy będzie betonoza. Oczywiście, że powierzchnia biologicznie czynna jest wskazywana w planie miejscowym, oczywiście, że ona jest wymagana i oczywiście, że to, co powstaje na terenie miasta Skawiny, jest raczej przyjazne dla mieszkańców, a terenów zielonych tworzymy dodatkowe ilości, ponieważ w planach jest budowa kolejnych parków, czy ewentualnie terenów, które są przeznaczone do rekreacji zielonej. Staramy się, żeby te tereny również były rozbudowywane. Staramy się żyć w symbiozie, staramy się poprawiać jakość powietrza i nad tym skupiamy się, jeśli chodzi o kwestie gminy. Nie mam takiego poczucia, że w planie miejscowym dopuścimy tylko i wyłącznie betonozę, ale raczej staramy się, żeby miasto było przyjazne dla swoich mieszkańców. Ciężko wymienić wszystkie instytucje, które wymagane są, jeśli chodzi o kwestie przepisów prawa, jeśli chodzi o konsultacje i uzgodnienia w planie miejscowym. Musimy przeanalizować te uzgodnienia, które spływają niemal codziennie z terenu całej Małopolski i potem dopiero, jeżeli okaże się, że ten plan miejscowy, który dzisiaj jest pokazany, ma uzgodnienia pozytywne z instytucji, które muszą nam to zaopiniować, będziemy go wykładać do wglądu dla wszystkich mieszkańców. Będzie to trwało kilka tygodni, będziemy mogli oczekiwać na uwagi od mieszkańców w terminach, które będą podane oficjalnie na stronach Urzędu Miasta i Gminy Skawina. I dopiero po tym fakcie zbierzemy sobie wszystkie uzgodnienia od mieszkańców i będziemy jakby analizować, jakie są oczekiwania mieszkańców, jeśli chodzi o zapisy, które chcieliby, żeby w tym planie miejscowym się pojawiło.
1: Dawniej był zamek, dziś miejsce kultury i wypoczynku, a mowa o Skawińskim Parku Miejskim. W jego centrum stoi Pałacyk Sokół, a cała przestrzeń służy mieszkańcom Skawiny i nie tylko, do spotkań czy wspólnych spacerów. Biegacze szczególnie cenią sobie błonia przy starorzeczu Skawinki. O historii parku oraz nieistniejącego już zamku opowie Marian Strzeboński w rozmowie z Brejanem Bednarczykiem.
16: Park miejski w takiej formie, jaką znamy dzisiaj, czyli to są lata 20. ubiegłego wieku, dostaje on imię, które dalej funkcjonuje, imienia marszałka Piłsudskiego, no ale to miejsce też wcześniej służyło jako miejski park.
17: Jeśli chodzi o park miejski, on został zlokalizowany w miejscu historycznym.
4: bowiem w tym miejscu, gdzie dziś znajduje się park, w czasach Kazimierza Wielkiego został wybudowany zamek kazimierzowski. Długosz pisze w XV wieku. Na zalesionym wzgórzu, w pobliżu płynącej Skawinki, został wybudowany zamek królewski. Oczywiście zamek królewski czy zamek kazimierzowski przez stulecia ulegał degradacji i niszczeniu. Ostatecznie po potopie szwedzkim stał się ruiną i

0: Jeszcze do tych czasów, kiedy ten zamek istniał, czy on był na powierzchni całego parku, który znamy dzisiaj, czy to wyglądało troszeczkę inaczej?
1: Jak wyglądał zamek kazimierzowski, to w zasadzie możemy się dowiedzieć na podstawie tej mapy czy planu panoramicznego z Kawiny z 1663 roku, o którym wspomniałem przy innej audycji. Tam mamy zarys kształtów tego zamku kazimierzowskiego. Natomiast na początku XX wieku wybudowano pałacyk Soku z wykorzystaniem części murów dawnego zamku królewskiego. Przeprowadzono wtedy przy okazji pewne prace wykopaliskowe, które pozwoliły określić, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski. Więc to była wieża czworoboczna, zakończona ostrosłupowym hełmem. To wynika z planu panoramicznego z 1663 roku. No i na podstawie wykopalisk, czy prac wykopaliskowych, czy archeologicznych, odtworzono wielkość części mieszkalnej zamku. No nie był to mały zameczek, bo długość około 30 metrów, dłuższy bok i ponad 20 metrów, krótszy bok tej części mieszkalnej.
0: No to już możemy sobie uzmysłowić, to jest w sumie 600 metrów kwadratowych, jeżeli mówimy o tej powierzchni samej.
1: Tak, to była niemała powierzchnia. Z tym, że kiedy budowano pałacyk Soku na początku stulecia, a w zasadzie nie pałacyk, bo wtedy to się nazywało siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, wykorzystano dawne fundamenty. Pałacyk jest nieco mniejszy, bo tam nie ma 30 metrów długości ta część mieszkalna, ale w otoczeniu na początku 2000 lat przeprowadzono prace wykopaliskowe czy archeologiczne. Dokładnie określono, jakie wymiary miał ten zamek kazimierzowski.
0: A wróćmy do czasów, kiedy powstał park w latach 20. XX wieku. Czyli to jest tak naprawdę to, co możemy w jakiś sposób też dzisiaj zaobserwować. W jakich okolicznościach ten park, który znamy dzisiaj, powstał?
1: Park jest nawiązaniem do historii miasta. Wspomniałem wcześniej, Jan Długosz mówi, że zamek został wybudowany na zalesionym wzgórzu. Obecny drzewostan w parku to są drzewa nasadzone. To nie są drzewa, które istnieją od czasów Kazimierza Wielkiego, bo tam najstarsze okazy liczą sobie około 100 lat. Są tabliczką opisane, które są takie bardzo stare. Więc w 1917 roku, kiedy Polska jeszcze była pod zaborem austriackim, a Skawina była w zaborze austriackim, postanowiono w tym miejscu, gdzie kiedyś był zamek, do istniejącego już budynku Towarzystwa Gimnastycznego Soku uzupełnić drzewostan, by tak jak było u Długosza, na wzgórzu porośniętym lasem wybudowano zamek. Więc park nawiązuje do tej historii. Oczywiście, kiedy Polska była pod zaborami, powstawał park. Nie nosił imienia Józefa Piłsudskiego, bo park powstał w 1917 roku.
0: Tak naprawdę, no to chyba głównie miał służyć celom wypoczynkowym, tak jak jest to dzisiaj, że wielu skawiniaków przechodzi po parku, idzie starorzeczem Skawinki, część z psami, część pewnie biegając, czy po prostu nawet, nie wiem, przechodząc z punktu A do punktu B, bo akurat najwygodniej jest przeciąć przez park.
1: Tak, to funkcja rekreacyjna i funkcja historyczna, bowiem kiedyś w tym miejscu były te zalesione obszary. Myślę, że to chyba najważniejsze zadanie, by było zacienione miejsce i miejsce do wypoczynku, by wyznaczone alejki, place zabaw, zwłaszcza te, które powstały po 2000 roku. Tam za pałacykiem Soku znajduje się dość duży komplet urządzeń rekreacyjno-zabawowych z uwzględnieniem właśnie dzieci i młodzieży.
0: Bo też biorąc pod uwagę to, jaką powierzchnię ma park, on jest bardzo duży, jak na standardy dzisiaj mówimy 40-tysięcznej gminy, 20-tysięcznego miasta.
1: No ma znaczną powierzchnię, to jest kilka hektarów. No tu jeszcze trzeba wspomnieć o nazewnictwie. Dziś nie używamy określenia siedziba Gimnastycznego Towarzystwa Soku, tylko nazywa się to miejsce Pałacyk Soku, miejscu czy Parku Skawińskim.
0: To ja jeszcze sobie pozwolę pociągnąć ten temat, bo skoro mamy właśnie taką przestrzeń, która teoretycznie, no ona nie jest w ścisłym centrum miasta, no bo ścisłe centrum, no to wiadomo, to jest ten skawiński rynek. Czy on też mógł pełnić inne

0: funkcje, nie tylko te rekreacyjne. Może na przykład tam też mogły się odbywać jakieś ważniejsze uroczystości, skoro mamy taką przestrzeń do zagospodarowania i mamy piękne otoczenie przyrody, żeby te najważniejsze wydarzenia, które miały tutaj miejsce historycznie, na przykład jakieś okolicznościowe, mogły się odbywać właśnie tam, a niekoniecznie w przestrzeni rynku Skawińskiego.
1: Tak, do czasu urządzenia tak zwanych błoni skawińskich w Starorzeczu, większość imprez kulturalnych, dni Skawiny czy festyny odbywały się w rejonie Parku Miejskiego i w pobliżu parku. Nawet lunaparkowe urządzenia, kiedy przyjeżdżały do Skawiny, to były montowane w pobliżu parku. Karuzele, huśtawki, szczelnice, to wszystko się działo w pobliżu parku i park przez wiele lat był takim miejscem, gdzie organizowano różne imprezy.
2: To już ostatni temat w tym magazynie. Prowadził Oskar Płatek.
3: Jest 9:00, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Nie żyje policjant postrzelony podczas interwencji w Kraśniku Górnym. Informację podała w sieci Komenda Główna Policji. Wczoraj w sprawie 33-letni sprawca usłyszał zarzuty. Mężczyźnie grozi dożywocie. Śmierć funkcjonariusza oznacza, że prokuratura zmieni kwalifikację czynu na zabójstwo. Przypomnę, do postrzelenia policjanta doszło podczas interwencji na prywatnej posesji, gdzie miały znajdować się kradzione przedmioty. 33-latek na widok policji otworzył ogień. Donald Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu, podaje Wall Street Journal. Za rozejmem miałoby iść również odblokowanie cieśniny Ormus. Prezydent USA ma natomiast rozważać wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach połówkowych w Stanach. Bezbarwni Polacy zremisowali z równie bezbarwną Bośnią na Narodowym. Podopieczni Jana Urbana zakończyli pierwszy mecz Ligi Narodów 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. Rewanż dopiero 5 października. Przed tym jednak w poniedziałek w Sztokholmie biało-czerwoni zagrają ze Szwecją.
4: Skoro minęła 9:00 i jest sobota, no to dla mnie zaczyna się robota. Ale jakże przyjemna, bo to jest Radio Śniadaniowe, czyli nasze cosobotnie spotkanie w Radiu SK2. Mam nadzieję, że u Was luz i dużo przestrzeni na najlepsze polskie hity. 100% polskich hitów Wam zagram. Ania Dąbrowska rozpocznie. Michał Hanczak, witajcie.

0: W towarzystwie Sanach wchodzimy w ten sobotni poranek. Cieszę się, że wybraliście Radio SK2. Tu gramy 100% polskich hitów. ITP i TD za nami. Przed nami m.in. Baśka od Wilków. To już za chwilę. I to jest nasze pierwsze spotkanie tej jesieni, no bo w tym tygodniu jesień się rozpoczęła i choć tych plusów na termometrach coraz mniej będzie niestety, choć w przyszłym tygodniu ma nie być najgorzej, jeśli chodzi o temperatury, no to jednak plusów szukamy. Nie trzeba być jesieniarą, żeby jakieś plusy jesieni znaleźć.
1: Żołędzie, kolorowe liście, jest bardzo przyjemnie na dworze, można pić ciepłe jesienne herbatki, oglądać jesienne seriale, jest Halloween.
2: Zbieranie kasztanów, kolorowe liście.
3: Rusza sezon koszykarski.
0: No, sezon koszykarski to akurat rozpoczął się już kilkanaście dni temu w lasach. Tak, tak. No, w końcu bardzo wiele osób ruszyło z koszykami na grzyby.

0: Jesień da się lubić, zwłaszcza jeżeli można słuchać takich piosenek jak ta. Tylko kochaj mnie, to Zalia oczywiście na antenie Radia SK2. A teraz przed nami inna artystka, która bardzo młoda wiekiem, ale się okazuje, że już od 5 lat raczy nas swoim hitem pod tytułem Somebody. Bo właśnie minęło 5 lat od premiery pierwszego dużego singla i hitu Sary James. No ta dziewczyna bardzo młodo zaczęła, no w tym roku zdawała maturę dopiero, ale na scenie rzeczywiście jest już od ponad 5 lat, a Somebody zaprowadziło ją nawet na Eurowizję Junior i dało jej drugie miejsce. Zresztą z tym właśnie hitem wiąże się też pierwsze usłyszenie się w radiu. Sara James chętnie wraca wspomnieniami do tego dnia.
1: Mam chyba gdzieś nagranie na telefonie nawet, że jest Sara James, Somebody, a ja... No pamiętam, to było przeurocze. Chyba jechaliśmy właśnie wtedy z mamą do Warszawy w ogóle. Pierwszy raz usłyszałam swój numer w radiu. Niesamowite uczucie.
0: No ciekawe, czy teraz Sara nadal tak reaguje, czy jednak już przyzwyczaiła się do tego, że co jakiś czas może usłyszeć swój numer w radiu. Najnowszy ukazał się wczoraj, warto go sprawdzić. Natomiast my z okazji 5. urodzin Somebody przypomnimy sobie właśnie ten hit, który otworzył Sarze drzwi do wielu scen. Między innymi do Eurowizji Junior, czy potem amerykańskiego Mam Talent.

0: Jutro będzie miał urodziny, więc już dzisiaj od Radia SK2 wszystkiego najlepszego dla Gabriela Fleszara. To jest jego wielki hit Kroplą deszczu z lat 90. Słuchacie Radia Śniadaniowego, czyli naszego cosobotniego spotkania i rzeczywiście jesteśmy w porze śniadania, ale pomyślmy już o obiedzie, o tym najbardziej polskim obiedzie. Rozpoczęliśmy wczoraj wielkie wybory najbardziej polskiego obiadu, zarówno zupy, jak i drugiego dania. Na sk2.pl możecie zagłosować na swoich faworytów, a jeżeli zagłosujecie, to macie szansę wygrać zaproszenie do Warszawy na Stadion Narodowy na wielki finał tej akcji, kiedy odbędzie się uczta z tymi właśnie wybranymi daniami. W dodatku jeszcze fundujemy wam hotel, dodajemy jeszcze trochę kieszonkowego, a nad wszystkim czuwa Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, która w dodatku dzisiaj od 11 będzie miała program na antenie Radia SK2 Ładocha na pożarcie, w którym to programie nieco więcej o polskiej kuchni będzie wam opowiadać.
1: SK2. Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Nie przegap weekendowego vouchera w Biedronce. Od piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
4: Czyta lektor AI.
5: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, danie tutaj jest, stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie 3.

0: Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę śmietanka 30% Primo, 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
3: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Poznaj nowego SUV-a Citroena C3 Aircross, stworzonego z myślą o codziennych i rodzinnych podróżach. Postaw na najwyższy komfort z renomą autowieliczka. Wybierz kredyt 0% lub leasing 0% i ciesz się spokojem dzięki 8-letniej gwarancji Citroën We Care. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w renomą auto. Dostępny również w wersji 7-osobowej.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
9: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: I po reklamie.

0: Można słuchać Mroza na płycie, można spotkać go na koncertach, bo w najbliższy piątek startuje halowa trasa koncertowa tego artysty. Najpierw łódzka Atlas Arena, no jeszcze chyba do Krakowa są jakieś bilety do Tauron Areny. Natomiast można też Mroza słuchać na antenie Radia SK2 i do jego hitów na pewno jeszcze wrócimy, ale tuż po godzinie 10 inni artyści, m.in. Dawid Kwiatkowski w duecie z Margaret.
1: SK2. Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Chabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które

0: 4,34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie czterech. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
9: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
10: Dlaczego wybieram i polecam moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Bo mają aplikację Moje Sklepy, a w niej co tydzień nowe mega okazje. Ja sprawdzam, wy też możecie. Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz czekolada Nussbeizer 1 plus 1 gratis.
13: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Czekolada Nussbeizer 100 gramów. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk na kartę.
12: Spotkajmy się w Biedrze. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Kino, sportowe emocje i niesamowite historie na żywo. Już od 1 do 4 października w Krakowie odbędzie się pierwsza edycja wyjątkowego festiwalu.

0: Galu filmów sportowych. W programie są poruszające dokumenty, biografie mistrzów oraz nocne pokazy thrillerów. Wybrane filmy obejrzycie na wielkim ekranie ustawionym bezpośrednio na murawie stadionu Wisły Kraków, siedząc wygodnie na trybunach. Nie zabraknie też wyjątkowych gości z całego świata, z którymi będzie można porozmawiać. Bilety i pełny program znajdziecie w internecie.
1: Jest 10:00, newsy Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt. To w sprawie 31-letniego Ichora M., sprawcy ataku w klasztorze w Jarosławiu. Prokuratura ma już zarzuty, jakie chce mu postawić. 31-latek na razie jednak nie może być przesłuchany. Biegli stwierdzili u niego objawy choroby psychicznej. Z uwagi na jego stan, areszt miałby być wykonywany w warunkach szpitalnych. Przypomnę, 31-letni Ukrainiec zaatakował nożem 5 osób w opactwie w Jarosławiu. Jeden z duchownych zmarł, 4 osoby trafiły do szpitali. Alert RCB dla mieszkańców powiatu biłgorajskiego na Lubelszczyźnie. Chodzi o trening systemu alarmowania z wykorzystaniem syren. Zachowaj spokój, podaje w komunikacie Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Ćwiczenia potrwają do godziny 11:00. Dziś najważniejszy wieczór siatkarskiego Euro. W finale biało-czerwoni zmierzą się z reprezentacją Francji. Początek spotkania o godzinie 21:00. A dodajmy, o trzecie miejsce zagrają dziś Finlandia i Słowenia. Start tego meczu o 17:00.
2: Minuta po 10:00, kolejna dawka newsów za godzinę, chociaż w tej godzinie w Radiu Śniadaniowym też zajrzymy do kilku polskich miast i sprawdzimy, co fajnego dzieje się w ten weekend. Może Was zainspiruje do tego, żeby wyjść z domu i w czymś wziąć udział. Michał Hanczak z tej strony, witam Was serdecznie, a jeśli chodzi o hity, to teraz już Black and White od Kombi, a potem Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później Ci opowiem.

0: Ostatnia nocka na antenie Radia SK2. Ostatnia nocka w Łodzi była pełna świateł. Zresztą ta najbliższa też taka będzie, bo w tym mieście trwa Light Move Festival. Nie będę ukrywał, że to jedna z moich ulubionych imprez, bo rzeczywiście miasto wtedy tętni życiem, a na elewacjach kamienic na przykład można oglądać mappingi i pokazy świetlne dzieją się w różnych częściach miasta. Jeżeli ktoś ma po drodze, to dziś albo jutro wieczorem łódzkie centrum powinien odwiedzić. Ale w całej Polsce dzieje się bardzo dużo i w Radiu SK2, w Radiu Śniadaniowym staram się Was inspirować i podsuwać Wam różne pomysły na sobotę albo niedzielę. W Warszawie na przykład to jest weekend biegowy, bo dzisiaj mini maraton, czyli biegają dzieci po Świętokrzyskiej. Jutro jest maraton warszawski, natomiast w Jeleniej Górze coś dla wielbicieli antyków, czyli jarmark staroci i osobliwości. To już 58. odsłona tego wydarzenia, a na stoiskach można znaleźć niemal wszystko, od bezcennych obrazów i mebli, po kolekcję komiksów, płyt, a nawet figurek z jajek niespodzianek. A i to nie jest jeszcze wszystko.
1: Kryształy z Huty Julia z 1940 roku, grawerowane medale, monety, pocztówki. Każdy zawsze coś dla siebie znajdzie.
0: Aż dziwię się, że skoro w Jeleniej Górze mamy jarmark staroci, to że nikt mnie nie zaprosił. No może się jeszcze nie zaliczam. No coś starszego i coś nowszego na pewno Wam zagram za chwilę w Radiu SK2. Będzie Perfect, będzie Roxy, a teraz już Natalia Schroeder.

100% polskich hitów. Tak właśnie wam gramy w Radiu SK2. Michał Hanczak z tej strony. Budzimy się wspólnie w każdą sobotę, teraz między 9 a 11, bo po 11 Daria Ładocha, nasza nowa radiowa koleżanka, ale o niej za kilka chwil. Wcześniej odblokuję u niektórych wspomnienia, bo właśnie minęło 20 lat od premiery singla, który na pewno jest wam doskonale znany i podejrzewam, że za chwilę będziecie śpiewali razem z nimi albo rapowali, w zależności od tego, czy wybierzecie fragment wykonywany przez Kasię Wilk, czy przez Meza. I nie, nie będzie to hit pod tytułem Ważne, bo on jest troszkę starszy. 20 lat temu ukazało się Sacrum, czyli kolejny wielki hit na koncie tego duetu, a w sumie to tercetu, bo jeszcze do tego wszystkiego dorzucamy producenta Taba. To była piosenka z albumu Eudaimonia. No i teraz właśnie na 20 urodziny Sacrum sobie przypomnimy. Pamiętacie, co robiliście we wrześniu 2006 roku?

0: Cicho Sza. To jest nowy hit Sanach na antenie Radia SK2. Ale na pewno cicho nie będzie teraz, bo mamy sukces, którym warto się chwalić. To znaczy, to nie jest mój sukces, ale my jako Polacy mamy, ponieważ kierowca rajdowy Mikołaj Marczyk właśnie pobił rekord Guinnessa, jeśli chodzi o najdłuższy przejazd seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Na tym jednym ładowaniu przejechał przez całą Polskę. Zaczął w Zakopanem, skończył na Helu.
1: Na powrocie zabrakło nam prądu dopiero w Toruniu. Podróż była wymagająca, trwała 35 godzin, oczywiście ekojazdy. 7,1 kWh na 100 km to było średnie zużycie.
0: Trasa elektrykiem pięknie przejechana, rekord poprawiony o ponad 100 km, także gratulacje dla Mikołaja Marczyka. On na pewno nie jechał pod prąd i na pewno dobrej energii temu człowiekowi nie brakuje.
2: SK2. Autopromocja. Poznańskie pyry, śląskie kartofle, zakopiańskie grule, kaszubskie bulwy.
3: Jak Polska długa i szeroka. Barabole, kompery i ziemnioki mają różne nazwy i różne smaki.
4: Jakie?
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
5: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
11: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
10: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
12: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
13: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
14: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot, różne rodzaje, 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
13: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
17: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
18: No ja. Właśnie otwieram firmę.
17: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
18: To tak się da?
17: No ba.
19: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
21: Jak tak, to Allegro.
22: To będzie ostatnia reklama.
23: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
24: I po reklamie.

0: To kołysanka od zespołu Subtuastic, ale proszę nie spać. Wręcz przeciwnie, wstajemy, bo za chwilę w Radiu SK2 premiera, czyli nowy program Darii Ładochy, którą na pewno kojarzycie z wielu programów telewizyjnych, głównie tych związanych z kulinariami. I też tak będzie w Radiu SK2, bo za moment Daria Ładocha na pożarcie o jedzeniu, no i oczywiście o naszym nowym plebiscycie, w którym wybieramy najbardziej polski obiad. Szczegóły na sk2.pl, a ja Wam życzę dobrej soboty i dobrej niedzieli. Smacznego i do usłyszenia. Michał Hanczak, cześć.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
2: ceny. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Jest 11. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Napastnik zadał mu 8 ran. Znamy wstępne wyniki sekcji zwłok księdza, który zginął z rąk nożownika w Jarosławiu.
10: Cios zadany w okolice klatki piersiowej, okolice płuc,

0: Śląskomu.
1: Mówi Małgorzata Taciuch-Kurasiewicz, rzecznik prokuratury okręgowej w Przemyślu. Przypomnę, jeszcze dziś sąd ma zająć się wnioskiem o tymczasowy areszt dla 31-letniego sprawcy ataku Ihora M. Jego stan nie pozwala jednak na przesłuchanie. Jak przyznali wczoraj śledczy, mężczyzna przejawia zaburzenia psychotyczne. To było podpalenie, najpewniej na polecenie rosyjskich służb. To ustalenia śledczych w sprawie pożaru stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Ogień pojawił się tam w środę wieczorem. Sprawą zajmuje się ABW i CBŚP. Dar młodzieży wyszedł w morze. Przed szkolnym żaglowcem Uniwersytetu Morskiego w Gdyni rejs z okazji stulecia miasta. Załoga będzie płynąć po Bałtyku przez 6 dni.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
3: Dzień dobry. Ja nazywam się Daria Ładocha i mam nadzieję, że spędzimy dzisiaj miłe przedpołudnie, południe i popołudnie. Zapraszam Was serdecznie na audycję Ładocha na pożarcie. O czym będziemy rozmawiali? Na pewno będzie smacznie, będzie kulinarnie, będzie po polsku, będzie światowo. A dzisiaj w roli głównej? Ha, chyba jeszcze tego nie zdradzę. Dajcie mi chwilkę i zaraz powiem, kto dzisiaj jest gwiazdą programu.
4: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Jest sobota, jest po 11:00. Myślę, że wszyscy planujecie, co zrobić sobie na obiad. Ja wybrałam polskie warzywo dzisiaj jako pierwsze w audycji Ładocha na pożarcie i tym warzywem jest ziemniak. Polska ziemniakiem stoi. Powiem wam szczerze, że ja nie ufam ludziom, którzy nie lubią ziemniaków. Tak już jest. Od dzieciństwa zawsze ziemniak królował na moim stole, ale myślę, że nie tylko moim, ale również i waszym. A ciekawostką jest, że ziemniak wcale z Polski nie pochodzi. Ziemniak pochodzi z Ameryki Południowej, a dokładnie Andy, czyli Peru, Boliwia, to stamtąd przybył do Europy, najpierw w XVI wieku, a potem w XVII wieku trafił na nasze stoły. Ale czy było tak od początku? No, nie do końca. Na początku byliśmy bardzo nieufni co do ziemniaka, dlatego że nie był rośliną jadalną. Był rośliną ozdobną, był rośliną na przykład upiększającą włosy młodych dam. Liście ziemniaka układane były w tak zwane pukle. Parę legend jest na temat tego, jak ziemniak stał się jadalną częścią naszego stołu. Może nie stołu, tylko naszych potraw. I jedna z legend głosi, że to właśnie zwierzęta spowodowały, że dowiedzieliśmy się o tym, że ziemniak jest rośliną jadalną. No bo kiedyś, no nie wiem, czy robiliście takie doświadczenia, ja tak w szkole, jak nie chciałam iść do szkoły, no to zjadałam surowego ziemniaka, wtedy o Boże, gorączka, ponieważ mówi się, że surowy ziemniak może spowodować taką małą infekcję, czyli podwyższoną temperaturę. I niegdyś ktoś rozmawiając, kłócąc się przy palenisku, rzucił ziemniaka do tyłu i ten ziemniak wpadł do ognia. Wtedy przybyły zwierzęta, zaczęły mimo tego ciepłego żaru zjadać ziemniaki i tak odkryto, że ziemniaka trzeba poddać obróbce termicznej. A jakiej? O tym porozmawiamy zaraz.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Pyry, grule, kartofle, ziemniaki. W różnych częściach Polski różnie nazywa się naszego dzisiejszego bohatera. Witam Was po przerwie. Daria Ładocha, Ładocha na pożarcie. Dzisiaj na warsztat bierzemy ziemniaka. No i moi drodzy, jak to jest, że u sąsiadki na przykład kluski śląskie smakują lepiej? No wiadomo, jeżeli ta sąsiadka jest ze Śląska, to oczywiste jest, że te kluski będą smakowały lepiej, ale nie zawsze jest to kwestia umiejętności, chociaż oczywiście żelazny przepis na kluskę śląską podam na końcu tego programu. Ale jest tak, że ziemniak ziemniakowi nierówny. I nie chodzi mi wcale o kształt, tylko chodzi mi o rodzaj ziemniaka. I to budzi wątpliwości w sklepie. Dlatego zrobimy sobie taką specjalną, naszą radiową legendę, jak odróżniać ziemniaka od ziemniaka, mimo że jest kartoflą, grulą, pyrą w dalszym ciągu. A więc mamy na przykład ziemniaki, to mnie zawsze bawi bardzo, myte i niemyte. No i wiecie, jak to kobiety zastanawiają się, czym się różnią. No bo wiadomo, że ceną myte są zawsze droższe, ale czy różnią się jakością, czy z mytej i niemytej będzie lepsze danie, czy będzie gorsze danie, czy kopytka będą bardziej kopycić się na talerzu? No nie. Więc różnica między mytymi i niemytymi jest tylko taka, że te niemyte są tańsze, trzeba je umyć i te niemyte dłużej pozostają. Można powiedzieć świeże, ale to nie byłoby dobre określenie. Po prostu dłużej można je przechowywać. I tutaj też ważna informacja, jak przechowywać ziemniaki. Suche, najlepiej ciemne miejsce. Idealnie kiedyś nadawała się do tego piwnica. Ja z moim dziadkiem miałam non-stop wyprawy po ziemniaki do piwnicy. Także wiemy już, jak przechowywać. Idziemy dalej. Mamy ziemniaki, które są typu A. No i tutaj też pytanie, co to jest A? A oznacza typ sałatkowy. I tutaj, jeżeli chcecie mieć zapiekankę, zupę, czy jakieś danie, w której ziemniak jest wyczuwalny i ma swoją konsystencję zbitą, one mają mniej skrobi i właśnie do takich dań najlepiej nadają się ziemniaki typu sałatkowy, mimo że do zapiekanki można go dodać i do zupy, bo one będą wyczuwalne w całości. Typ ogólny, czyli B. No jak jest coś ogólnie, to można użyć do wszystkiego. Czy w tym wypadku do wszystkiego i do niczego? No raczej nie. Ziemniak to ziemniak. Jak macie typ B i nie wiecie, co chcecie zrobić, to on jest zawsze najbardziej bezpieczny. I tutaj wracamy do początku naszych rozważań. Z czego najlepiej zrobić kopytka i kluski śląskie, tudzież pyzy? Typ C. Mączyste. Mają bardzo dużo skrobi i to one powodują, że kluski śląskie są mięsiste, że są rozpływające się pod językiem, dlatego że mają dużą zawartość skrobi. Także na kluski śląskie, moi drodzy, typ C. A jeszcze mam zdradzę taki mały sekret. Najlepiej te ziemniaki to mieć z dnia wczorajszego.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
8: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
9: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na GWMPolska.pl i się przekonać.
10: GWMPolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
15: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl, to się opłaca.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
20: I po reklamie.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Dzisiaj bohaterem głównym naszego programu jest ziemniak. I z tego ziemniaka gospodarze lub gospodynie w polskich domach potrafią zrobić niemalże wszystko. Ale jak to bywa? W rodzinie, przy stole, kłótni na temat tego, jak przyrządzić tego ziemniaka, nie brakuje. I teraz zacznę od klusek śląskich, o których mówiłam. Moja babcia, świętej pamięci, zawsze powtarzała, że przepis na kluskę śląską jest tylko jeden. Trzeba ugotować ziemniaki, przecisnąć je przez praskę, wstawić do dużej miski, miskę to podzielić na cztery części i z jednej części wyciągnąć tego ziemniaka i do tej części wsypać mąkę ziemniaczaną, szybciutko, energicznie zagnieść, kulać, no i wtedy już awantury gotowe, w środku z dziurką czy bez dziurki. No wiem, że na Śląsku powiedzą, że trzeba zrobić dziurkę, bo tam ma wpłynąć sos. Jest na przykład sos pieczeniowy, jeżeli mamy do tego mięso i kapustkę modrą. Natomiast u mnie w domu robiło się kluski bez dziurki. Ale kluski śląskie nie są jeszcze taką niezgodą przy stole, jak zrobienie idealnego pire. Wszyscy kochają pire. Dzieci wręcz uwielbiają. Czasami jak widzimy maluchy, które jedzą obiad, to grzebią w mięsku, mięska nie zjedzą, kapustkę na bok, a ziemniaki, a w szczególności pire, zjedzone jest całe. No i teraz bardzo się cieszę, że w studiu jestem sama, że nie ma moich kolegów po fachu kucharzy, ponieważ tu dopiero kłótni nie brakuje. A więc podam wam tipy, jak zrobić pire idealne. Przede wszystkim, no to będzie pewna proporcja, którą możecie zmniejszać, zwiększać. Potrzebny jest nam 1 kg ziemniaków, do tego 120 g masła, to dosyć sporo. I tu od 150 ml do 200 ml mleka oraz sól. Oczywiście można sobie dodawać różne dodatki, ale o tym na końcu. I teraz, największą herezją kulinarną, jaką można zrobić przy pire, to jest użycie blendera. A dlaczego? Dlatego, że ciepło wydobywa skrobię, która powoduje, że nasze pire będzie kleiste. Czyli zrobimy gumę, klej, coś niezjadliwego. W restauracjach jest to w ogóle nie do pomyślenia, ale powiem wam, że w restauracjach, mimo że mają praskę, przeciskają te ziemniaki, to jeszcze do tego potrafią to jeszcze przeciskać przez sitko. Natomiast w warunkach domowych wystarczy przecisnąć przez praskę, zapomnieć o blenderze i co jeszcze bardzo ważne, no tutaj też może się pojawić kość niezgody, dodajemy mleko, a nie śmietanę. I z tego miejsca chcę pozdrowić moją mamę, która zawsze dodaje śmietanę, więc już możecie sobie wyobrazić, jak wygląda podanie obiadu niedzielnego, gdy przyjeżdżam do domu na obiad. Mój mały tipek, jeżeli chcecie zaskoczyć sąsiadkę, teściową, przyjaciół, bardzo gorąco polecam, a jako że jestem duszą azjatycką, dodanie do pire łyżki pasty miso. Zmienia całkowicie oblicze takich ziemniaków, daje niezwykły posmak umami i wtedy zwykłe polskie ziemniaki, do których dodaje się taką pastę miso, mają posmak umami i wtedy nawet grzyby, zwykłe grzyby czy rzodkiewki na ciepło z sosem sojowym stają się finezyjnym i bardzo kreatywnym, a jednak tanim obiadem, który może zaskoczyć wielu. A jakby nie było, drodzy Państwo, jutro niedziela, więc można już zbierać inspiracje kulinarne na następny dzień, tym bardziej, że dzisiaj sklepy są otwarte.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Radocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Drodzy słuchacze, zaraz wybije godzina 12. My dzisiaj poruszamy się w obrębie ziemniaka, rozmawiamy o ziemniaku. Czekam na wasze głosówki na Messengerze dotyczące ziemniaków, tym bardziej, że zaraz podejmiemy kolejny temat. Czy placki ziemniaczane ze śmietaną, czy z cukrem? A co chatka, to zagadka. Mam nadzieję, że dobrze się bawicie i jesteście ze mną.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
1: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Masło za 2,49 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Masło ekstra z polskiej mleczarni 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk. Limit dzienny 3 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Szukasz auta, które wyróżnia się na drodze? Peugeot 408 to nowoczesny samochód, który bezkompromisowo łączy komfort i wyjątkową stylistykę. Napędzany hybrydą, wyposażony w najnowsze technologie, zapewni Ci wrażenia i bezpieczeństwo podczas każdej podróży. Teraz z 8-letnią gwarancją Peugeot Care w cenie. W Renault ma auto już od 699 zł netto miesięcznie w abonamencie dla firmy. Odwiedź nas w Wieliczce przy ulicy Czarnochowskiej 19. Zapytaj o szczegóły i umów jazdę testową w Renault ma auto.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: 3, 17, 41.
8: Co tak liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
8: O, ja też umiem liczyć.
9: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
12: Lidl, to się opłaca.
13: W moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep jak co tydzień mamy dla Was super okazję. Teraz z aplikacją Moje Sklepy. Kawa Nescafe Classic opakowanie 200 gramów za 19,99. I do tego ser Mlekpol 150 gramów 1 plus 1 za grosz. Oferta trwa od 24 do 26 września w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy. Wybieram Moje Sklepy, Groszek ABC i Eurosklep.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
16: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
17: To będzie niecodzienna niespodzianka dla miłośników literatury podczas nadchodzących targów książki w Krakowie. W hali Expo przy ulicy Galicyjskiej zaprezentuje się niezależne wydawnictwo z Demokratycznej Republiki Konga. Wśród proponowanych pozycji znajdziemy powieści łączące science fiction z fikcją polityczną, pisane m.in. we współpracy z krakowskimi twórcami. Targi ruszają 22 października i będą okazją, by poznać zupełnie nową, afrykańską perspektywę literacką.
18: Jest 12, News Eski 2, Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba poszkodowana w groźnym wypadku w centrum Opola. Po zderzeniu dwóch aut, jedno z nich uderzyło w grupę pieszych. Zderzenie miało miejsce przy przejściu dla pieszych na ulicy Ozimskiej. Według wstępnych ustaleń policji jeden z pojazdów nie ustąpił pierwszeństwa, przez co doszło do kolizji. Tylko jeden z pieszych doznał lekkich obrażeń, jest pod opieką ratowników. Na miejscu pracują służby, a ulica Ozimska w Opolu jest zablokowana. Pomoc wojskowa od USA o wartości 400 milionów dolarów ma trafić do Ukrainy. Stany Zjednoczone zaczęły realizować dostawę, podaje agencja Reuters. Zdaniem jej źródeł pakiet nie obejmuje jednak pocisków do zestawów Patriot. Kilkanaście stopni Celsjusza, niewielkie zachmurzenie i brak deszczu. Obecne warunki w Karkonoszach sprzyjają pieszym wędrówkom, mówią ratownicy GOPR. Ostrzegają jednak, że szczególnie rano miejscami na szlakach może być ślisko.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Mamy już kilka minut po 12. Witam Was serdecznie, szczególnie tych, którzy nie byli z nami od 11. Przypominam, Ładocha na pożarcie. Nowa audycja, w której rozmawiamy nie tylko o kulinariach, ale też o historii. Trochę o naszych kłótniach przy stole. Wrzucamy tak zwanego kija w mrowisko. A dzisiaj gdzie dokładnie to mrowisko? Dzisiaj mamy mrowisko ziemniaków, kartofli, tudzież pyr. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców Polski, niezależnie od tego, jak nazywacie ziemniaki u siebie.
0: Ładocha na pożarcie.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
3: Dziś

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Cześć Daria, z tej strony Paulina Złomże. Ja tylko chciałam powiedzieć, że u mnie dzisiaj placki ziemniaczane na obiad. Pozdrawiam.
2: No to jest temat, na który ja bardzo czekałam. Paulina, bardzo ci dziękuję za twoją głosówkę. Cieszę się, że jesteś ze mną, cieszę się, że słuchasz ziemniaczanej dzisiaj audycji, no bo teraz bardzo ważny narodowy polski temat. Placki ziemniaczane. O plackach można mówić godzinami, ale my postaramy się porozmawiać o nich w pigułce. Ja muszę się przyznać, że najlepsze placki ziemniaczane w życiu, jakie jadłam, zrobili mi mężczyźni. Nie wiem, o co chodzi. Czy to jest jakiegoś rodzaju skrupulatność? Czy to jest jedyne danie, które potrafią zrobić, szczególnie tych, których spotkałam? Nie mam pojęcia. Natomiast nigdy nie zjadłam lepszego placka niż tego, który usmażył mi mężczyzna. A tutaj szkół jest bardzo wiele. Są na przykład placki 50-50. Co to znaczy? Połowa starta na grubych oczkach, mówię o ziemniaków, połowa na drobnych oczkach. Wtedy mieszamy, cebula, wiadomo, niektórzy dodają mąkę, inni nie dodają, sól i co tam chcecie. Inni mają swoją teorię, że tylko duże oczka. Jeszcze inni tylko małe oczka. I tak naprawdę wszystkie placki dobrze smakują, jeżeli są porządnie i dobrze usmażone. Bo nie ma nic gorszego niż to, że na zewnątrz placek jest spalony, a w środku surowy. Jest taki jeden patent, żeby pomóc tym plackom. Co to jest? Kiedy już zetrzecie, niezależnie jak, tego ziemniaka na tarce? No, oczywiście można też użyć termomiksu i wtedy w ogóle jest to zupełnie inna gramatura tego ziemniaka. Natomiast jedno jest pewne. Trzeba odczekać, aż oddzieli się woda, żeby tą wodę odcedzić. No, nikt nie będzie smażyć wody, bo wiadomo, że to nie wyjdzie. I po tym, jak ta woda już delikatnie osadza się na dnie miski, to na samym dnie pojawia się taka delikatna maś. Co to jest? To jest właśnie skrobia. I kiedy odlewacie wodę z tych placków, z tej masy ziemniaczanej, to najlepiej skrobię jest przełożyć z powrotem. I wtedy placuszki zbijają się w taką fajną, zbitą masę na patelni. I teraz co jest najważniejsze przy smażeniu placków? No oczywiście, że tłuszcz, który musi być maksymalnie rozgrzany. Trzeba robić takie próby, tak dotykać tego tłuszczu, żeby sprawdzić, czy naprawdę będzie mocno, mocno skwierczał. I teraz też taki tipek. Nie wkładamy zbyt dużo placków na jedną patelnię. A dlaczego? Masa ziemniaczana po prostu nam schłodzi ten tłuszcz i wtedy nie będą się piekły tak, jak chcemy, czyli równomiernie na zewnątrz i w środku. No i tak jak już zapowiedziałam, pytanie odwieczne jest, czy placki jemy z cukrem, czy ze śmietaną? I tutaj pewnie każdy z was ma swoją teorię, każdy z nas ma swoje ulubione kryteria plackowe, zarówno jeżeli chodzi o robienie, jak i podawanie, ale nowoczesność jest wspaniała. Podawane są już nawet w restauracjach placki z kozim serem i z figami, z łososiem, z sosem pieczarkowym, mamy również z harisą, kolendrą, mamy wariacje z limonką, czyli te placki ziemniaczane, które są takim naszym dobrem narodowym, mimo że mogą powodować różne zwaśnie, jak je robić, jednak wychodzą na salony, nie tylko polskie, ale i zagraniczne, a takim plackiem, który jest prawdziwym zbójem i podawany jest z mięsem, jest placek po zbójnicku na Podhalu Prima Sort. No, to o plackach to już wszystko.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Witam Was serdecznie w audycji Ładocha na pożarcie. Dzisiaj mamy ziemniaczaną rapsodię. Rozmawiamy sobie o tym, co można zrobić z ziemniaka. W zasadzie z ziemniaka to można zrobić wszystko, ale dzisiaj poddajemy pod pewną wątpliwość, jak należy pewne dania przygotowywać. Rozwiązanie tej zagadki jest proste. Niech każdy sobie gotuje tak, jak chce. Ale mam dla Was parę tipów, które mogą na przykład teraz uratować Waszego chrupiącego ziemniaka. Jak to zrobić, żeby ziemniak był naprawdę chrupiący? Pierwszym tipem jest ziemniaka podgotować. Czyli bierzemy tego ziemniaka, gotujemy w osolonej wodzie i teraz, jak to zrobić, żeby nie przegiąć? Żeby go nie przegotować, no bo wtedy będzie już ugotowany, więc się nie zachrupi nam tak fajnie w tym piekarniku. I żeby zrobić, żeby się jednak dogotował na tyle, żeby do tego piekarnika trafił na krótki okres. Otóż, ja mam zawsze taką metodę. Wybieram ziemniaki, powinny być zawsze tej samej wielkości. To jest mega tip. Jeżeli jeden będzie duży, drugi będzie mały, no to niestety, ale to jak w życiu. Ten mały potrzebuje więcej, ten większy potrzebuje mniej. Koniec, kropka. Potem, gdy już biorę tej samej wielkości ziemniaki, to odmierzam, w zależności od tego, ile ich jest, jeżeli to jest kilogram, 7 minut od zagotowania się wody. Jeżeli pół kilograma, 4 minuty. Czyli musicie je tak ugotować, ale na sposób al dente albo wręcz półsurowe. I wtedy, co jest ważne, bierzecie durszlak albo sitko i odcedzacie bardzo porządnie tego ziemniaka i podrzucacie do góry. Dlaczego? Dlatego, że delikatnie psuje się wtedy jego struktura, ale się nie rozpada, bo ziemniak nie jest jeszcze ugotowany. Dwa, bardzo dobrze się osusza i w powietrzu mamy pewność, że skórka, jeżeli gotujecie oczywiście w skórce, stanie się bardzo chrupiąca w piekarniku. A wtedy posypujemy ulubionymi przyprawami. Najpierw najlepiej zlać oliwą lub olejem. Do tego ulubione przyprawy. Ja lubię na przykład paprykę wędzoną, estragon, rozmaryn, oregano, czosnek granulowany. Tu wszystko w zależności od tego, do czego chcę podać. I wtedy wstawiam do piekarnika na temperaturę 210 do 220. Ja nie mam zaufania do termoobiegu, bo on za szybko mi ścina górę i w środku mogą jeszcze nie być tak, jak lubię. Ale jeżeli lubicie ziemniaka naprawdę chrupiącego, 210, 220, góra, dół i heja. Bardzo dziś popularne i wiralowe i szczególnie polecane na przykład na koloniach. Dzieci to sobie same robią w pokojach, czego oczywiście nie polecam, ale jak wychowawcy się zgodzą, no to można. Takiego ziemniaka można ugotować w mundurku, rozpłaszczyć go, to się nazywa tak zwane smashed potato i wtedy wsadzić do gofrownicy. Słuchajcie, to jest viral. Takiego ziemniaka można podać z sałatą, z awokado, z pomidorem, z kurczakiem i też fajnie, bo dzieci same mogą sobie zrobić takiego gofra. Czyli smash potato, dziecko rozbija tego ziemniaka, robi tak zwane pieczątki, kulinarne pieczątki do gofrownicy. To urządzenie też wiem, że macie w domu i wtedy na takiego gofra z ziemniaka można podać wszystko. Aż mi ślinka cieknie sama, teraz zjadłabym takiego gofra, więc ja uciekam na przerwę, a wy myślcie o tym, jak podacie ziemniaka jutro na obiad.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Reklama.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
3: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
2: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
4: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Factory Kraków.
5: Castorama!
6: Teoria
5: i praktyka.
6: Zobacz, w teorii kupujesz płytki podłogowe, ścienne, elewacyjne i dekoracyjne płyty ścienne.
5: A w praktyce dostajesz zwrot na kupon. Tylko teraz dostaniesz w Castoramie aż 200 zł za każdy 1000 wydany na dowolne płytki. Akcja trwa do 28 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
11: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
10: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
11: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
10: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
12: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
13: GWM. Go with more.
14: Modnie? Wiemy jak. O tak! Jesień wróciła, a wraz z nią najnowsze kolekcje w Bonarce. Czekają na Ciebie świeże inspiracje i mnóstwo okazji, by wyrazić siebie. Zbierz ekipę, wyjdź na miasto i zamanifestuj swój styl. Bonarka. To o nas.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
17: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Orły oszczędzania tankują więcej za mniej.
20: Bo do soboty 26 września na stacjach Auchan litr benzyny bezołowiowej 95 7,80. Wpadaj do Auchan po paliwo i na zakupy. Szczegóły na Auchan.pl.
21: I po reklamie.
22: Ładocha na pożarcie w radiu SK2.

0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.
1: Ziemniak ziemniakiem, obiad obiadem, ale my mamy dla Was coś specjalnego. Już 7 listopada na Stadionie Narodowym możemy spotkać się i zjeść wspólny posiłek. Polski Narodowy Obiad. No ale co to tak naprawdę jest ten Polski Narodowy Obiad? Sami zdecydujcie. Na stronie sk2.pl możecie głosować na najbardziej polskie narodowe pierwsze i drugie danie. Ci, którzy zagłosują, mogą znaleźć się właśnie z nami na Stadionie Narodowym i zjeść wspólny posiłek, wspólny obiad. A wiadomo, stół to miejsce, przy którym łatwo powiedzieć dziękuję, przepraszam i proszę. Więc być może właśnie spotkamy się przy tym jednym wspólnym stole na Stadionie Narodowym. Nie zwlekajcie, wchodźcie na stronę, a być może tam nie będzie waszego ulubionego dania. Chociaż staraliśmy się wybrać takie dania, które wszyscy lubią, pamiętają z dzieciństwa i które są serwowane na polskich stołach. Robi się bardzo pysznie. No ciekawe, jaki to będzie wasz faworyt, bo ja swoich już mam. Ale mi ślinka cieknie.
0: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Kochana pożarcie w Radiu SK2.
1: Mimo, że ziemniak nie pochodzi z Polski, jest naszym dobrem narodowym. Ale ziemniak, drodzy słuchacze, żyje światowo. Mamy we Włoszech gnocchi, w Hiszpanii tortilla de patatas, patatas bravas, krokiety z ziemniaka, patatas aioli. We Francji mamy tarte z cienko pokrojonymi ziemniakami, w Anglii fish and chips, a w Tajlandii na przykład matsaman curry, to jest jedyne curry, które podaje się tam z ziemniakami. Na koniec naszej audycji mam dla Was tipa. Jeżeli przesolicie coś w kuchni, niezależnie od tego, czy robicie to w polski sposób, europejski czy azjatycki, zawsze do tego dania warto dodać ziemniaka, bo ziemniak oprócz tego, że przepięknie nam chłonie smak, to do tego chłonie sól. Oprócz ziemniaka takimi składnikami jest jajko i pomidor. Ale ziemniak ma tę zaletę, że chłonie sól najbardziej. Także jak będzie zupa za słona, słuchajcie, to można dodać ziemniaka. Mam nadzieję, że ta audycja była dla Was inspiracją do tego, co zrobić w niedzielę na obiad dla rodziny i przyjaciół. Żegnam się z Wami bardzo serdecznie. Ładocha na pożarcie już za tydzień o godzinie 11. Dobrego weekendu, kochani.
2: Ładocha na pożarcie w Radiu SK2.

0: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
0: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
4: Autopromocja.
1: Reklama.

0: sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
2: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Łódź Kasprzaka 8 i na aaauto.pl.
6: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
7: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskim. Targiobronne.pl.
12: I po reklamie.
13: Jest 13. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jedna osoba zginęła w pożarze samochodu. To w Zachodniopomorskiem, niedaleko Szczecina. Do wypadku doszło po godzinie 10 na trasie między Stargardem a Łęczycą. Samochód uderzył w drzewo i zajął się ogniem. W miejscu zdarzenia powstały utrudnienia.
14: Zalecam objazd przez Starą Dąbrowę i dalej drogą wojewódzką 142.
13: Mówi Wojciech Jędrych z policji w Stargardzie. Na miejscu pracują służby i prokurator. Donald Trump odrzucił propozycję tygodniowego rozejmu z Iranem, podaje Wall Street Journal. Według gazety prezydent USA po wyborach ma rozważać wznowienie bombardowań. Więcej Mateusz Chłyston.
15: Oferta Teheranu zakładała otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i powrót do rozmów w sprawie irańskiego programu nuklearnego. W zamian Iran oczekiwał zniesienia amerykańskiej blokady portów. Według Wall Street Journal Trump odrzucił jednak tę propozycję. Amerykańscy urzędnicy zastrzegają jednak, że stanowisko Waszyngtonu może się jeszcze zmienić, między innymi w zależności od wyniku listopadowych wyborów do Kongresu.
13: Dziś w nocy na północy Polski gęsta mgła. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Zaczną obowiązywać o 23:00. Widzialność może wtedy miejscami wynosić poniżej 200 metrów.
16: Wybiła sobota, godzina 13. Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają dalej i towarzyszą Wam na przykład w sobotnim sprzątaniu albo w pracy. Na dobry początek Phil i No pokaż, na co Cię stać.

Margaret i Prima Ballerina, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. Ten numer już doskonale znacie, bardzo go lubicie, ale przypominam, że cały czas możecie na niego głosować w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki. Kto wie, może to właśnie on pojawi się w top 3. Wszystko zależy od was, zaglądajcie na sk2.pl i głosujcie na swoje ulubione numery.

Ania Karwan i słucham Cię w radiu co tydzień. Ja mam nadzieję, że słuchacie nas jednak codziennie. Bo to Radio SK2 to najlepsze polskie hity, które gramy Wam dalej już teraz. Bro i Wychowany w Polsce.

0: To jest klasyk, którego nie da się zapomnieć, który zawsze brzmi dobrze. Dżem i whisky. Już za chwilę wracam do Was, a razem ze mną między innymi Sanach, ale także Kuba i Kuba.
1: Reklama.
2: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50 na 50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modelnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na Twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99

0: drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi.kraków.eu 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
2: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
3: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
4: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
5: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
8: I po reklamie.

0: Dawid Podsiadło i w dobrą stronę, soboty, w dobrą stronę godziny 14, bo już za chwilę właśnie 14 wybije. Będą informacje, najważniejsze informacje z kraju i ze świata, a później kolejne najlepsze polskie hity. Będzie Oskar Cyms, spokojnie, ale też pytanie do Was będzie. Co robicie w sobotę? Dajcie znać, czekam na Wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już za chwilę wracam do Was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba to było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej.

0: 5,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. Pekao, Twój Bank Polski.
1: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
2: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
3: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market.myślnik.jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
10: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
11: Ponad 80 wydarzeń, wycieczki rejsowe, biegi i otwarte na co dzień niedostępne forty. W Krakowie trwają już piąte dni twierdzy Kraków. Przez najbliższe dwa tygodnie mieszkańcy i turyści mogą odkrywać tajemnice dawnych austriackich fortyfikacji, brać udział w grach terenowych czy wykładach. Wielki finał 4 października. Wtedy w forcie Barycz widowiskowa rekonstrukcja historyczna Kraków 1914 z udziałem ponad 50 rekonstruktorów. Szczegółowy program na twierdzekraków.pl.
12: Jest 14. Newsy Eski 2. Jakub Konieczkowicz. Jest areszt dla 33-latka, który postrzelił policjanta w Kraśniku Górnym. Sąd przychylił się do wniosku prokuratury. Funkcjonariusz zmarł wczoraj w szpitalu. Prokuratura zmieni zarzuty. Mężczyzna najprawdopodobniej odpowie nie za usiłowanie, a za zabójstwo 29-letniego policjanta. 33-latek przyznał się do winy. Grozi mu dożywocie. Poważny wypadek i duże utrudnienia na A4 pod Wrocławiem. Dwie osoby są ranne po zderzeniu 4 samochodów osobowych. Do zdarzenia doszło na trasie między Kątami Wrocławskimi a Pietrzykowicami. Dwa pasy ruchu w kierunku Wrocławia są zablokowane. Na miejscu są służby i ogromny korek. Nitka samochodów ma już blisko 15 km. Utrudnienia mogą potrwać do 15. Kierowcy mogą szukać objazdów drogami lokalnymi przez Kąty Wrocławskie i Sośnice. Polscy siatkarze powalczą dziś o Mistrzostwo Europy. Ich rywalami w finale będą Francuzi. Dodajmy, w drodze do meczu o złoto biało-czerwoni stracili tylko jednego seta w fazie grupowej z Bułgarią. Początek zmagań na najwyższym szczeblu o 21:00.
13: Wybiła godzina 14, Kinga Baryga, witam i zapraszam. Najlepsze polskie hity grają oczywiście dalej, ale czekam też na wasze wiadomości. Co u was, jak wygląda wasza sobota? Dajcie znać, co robicie. Czekam na wasze wiadomości na Messengerze Radia SK2, a już teraz gram. Oskar Cyms i Na niebie.

Formacja Nieżywych Schabów i Lato. No, tym lecie to już tylko możemy pomarzyć, chyba że planujecie urlop jak Kasia, która napisała wiadomość na Messengerze Radia SK2, że ona dzisiaj odpuściła sprzątanie, odpuściła gotowanie, zajęła się planowaniem swoich wakacji, które zaczyna już w poniedziałek. No to Kasiu, trzymamy kciuki, żeby to planowanie szło bardzo dobrze. No, przy takich hitach myślę, że będzie idealnie. Maryla Rodowicz i Krzysztof Zalewski, Remedium, wsiąść do pociągu już teraz w Radiu SK2.

Pytam was, co u was, jak wasza sobota, i u Karoliny nie wygląda to najlepiej, bo napisała, że dzieciaki chore, czyli jesień w pełni, sezon i rok szkolny również, więc ja mam dużo roboty, a do tego gorączka i katar. No to trzymamy kciuki, życzymy wam dużo zdrowia. Pamiętajcie, herbata z imbirem, z miodem i z cytryną. Ona zawsze pomaga. A już teraz najlepsze polskie hity, które również mogą pomóc wyzdrowieć. Alicja Majewska i Odkryjemy Miłość Nieznaną.

0: Nowość od Artura Rojka, Mirafiori. Ten numer brzmi bardzo, ale to bardzo dobrze i gramy wam go właśnie w Radiu SK2. A już za chwilę wracam do was z kolejnymi najlepszymi polskimi hitami. Będzie Sanach, będzie Sasza Strunin.
1: Reklama.
2: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków. Krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
2: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę. Herbata czarna ekspresowa. Minutka 100 torebek. 3,99 za opakowanie. 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni. 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości. 8,99 za kilogram. Przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan. W Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach. Oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
3: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
4: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz auta, w którym odetchniesz. Teraz Mitsubishi Outlander, dostępny w nowej cenie. Już od 209 999 zł. Japońska precyzja wykonania. Wyjątkowa przestrzeń. Oraz niezawodny układ napędowy 4x4 z 8-letnią ochroną. Odkryj nowego Mitsubishi Outlandera.
8: Jedyny w Małopolsce salon Mitsubishi Auto Krak. Ulica Jasnogórska 105 w Krakowie.
9: I po reklamie.

0: proszę bardzo, okazuje się, że nie wszyscy dzisiaj sprzątają, planują urlopy. Są również tacy, którzy dzisiaj wybierają się na imprezę. Tak jak na przykład Karol, który napisał, że on właśnie szykuje się na 50 swojego kolegi. To będzie dobra impreza, więc trzymajcie kciuki, żebym jutro czuł się równie dobrze. Będziemy trzymać za imprezę, za jutro i gramy. Kolejne najlepsze polskie hity już po godzinie 15.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Hej! To IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepie.

0: 1599. Szczegóły na shell.pl.
1: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Topczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
5: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
5: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: Okej, moi drodzy, to jest ten moment, kiedy wy już to sprzątanie naprawdę możecie odpuścić. Zróbcie sobie przerwę, wypijcie dobrą jesienną herbatkę, no bo już jesień w pełni i korzystajcie z tego, że macie wolną sobotę, bo nie wszyscy mogą sobie na to pozwolić. A ja wam będę grała najlepsze polskie hity. Kinga Paryga, witam i zapraszam.

Zalia i tylko kochaj mnie. Oj, Zalia, my to Cię bardzo kochamy i bardzo lubimy Twoje numery. Tak właśnie gramy Wam w Radiu SK2. To są najlepsze polskie hity, 100% polskiej muzyki. Już teraz Wilki i Bohem.

proszę bardzo, okazuje się, że sobota to nie tylko dzień sprzątania i gotowania, ale także dzień grzybobrania. Dostaję od Was zdjęcia pełne koszyki grzybów, podgrzybków, prawdziwków. Dzieje się naprawdę dużo w tych Waszych lasach. Dajcie jakieś miejscówki, nie bądźcie tacy, nie ukrywajcie tych miejsc, chętnie też bym się na takie grzyby wybrała. No to Wy sobie zbierajcie, a my gramy kolejne najlepsze polskie hity. Choć ja myślę, że zbiera się łatwiej niż te grzyby później robi.

0: Baim i płynie w nas gorąca krew. Najlepsze polskie hity, Radio SK2. Tak, wszystko się zgadza. Mamy dzisiaj sobotę, 26 dzień września. Można jeszcze odpoczywać, ale można też wybrać się do Łodzi. Bo dzisiaj drugi dzień Light Move Festiwalu. Jeśli ktoś nie ma planów na dzisiaj, to zachęcam, warto. Piękne iluminacje, podświetlone kamienice. Wygląda to naprawdę bardzo to, ale to bardzo dobrze.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos.
2: Które

0: Jedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
4: Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
11: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
12: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11, 15.
16: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Markety Jan zapraszają na tani weekend. Już w najbliższą sobotę herbata czarna ekspresowa, minutka, 100 torebek, 3,99 za opakowanie, 4 grosze za torebkę. Najniższa cena z 30 dni, 3,99 za opakowanie. Szynka wieprzowa bez kości, 8,99 za kilogram przy zakupach produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Limit 3 kg na osobę. Tani weekend w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 16. Monika Lewczuk, ty i ja. Już za chwilę najnowsze informacje z kraju i ze świata, a po godzinie 16 będą kolejne najlepsze polskie hity, m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret z numerem Później ci opowiem, który mocno podbił wasze serca.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
9: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
10: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
11: Jungle Night powraca do outletu Factory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej.

0: edycja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: 3, 17, 41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Christian Lis. Niezwykłe zdjęcia z całego świata w samym sercu miasta. W budynku Poczty Głównej przy Westerplatte zaczęła się wystawa fotografii ulicznej. Zobaczymy tam kapitalne kadry z Europy, Azji czy obu Ameryk. Wstęp wolny. A fani muzyki i Japonii niech rezerwują czas na 9 października. W Centrum Kongresowym ICE zabrzmi kultowe widowisko Anime Symphony. Będzie orkiestra Akademii Beethovenowskiej pod dyrekcją Tadeusza Wicherka, chór Pro Musica Mundi, soliści oraz wirtuozi instrumentów japońskich.
10: 16 to już bardziej czas przygotowań na różnego rodzaju imprezy niż czas sprzątania i gotowania. No chyba, że jest inaczej, to dajcie znać na Messengerze Radio SK2. Czekam na wasze wiadomości i gram najlepsze polskie hity. Na dobry początek Lanbery i Ostatni Most. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Budka suflera, bal wszystkich świętych. Dzisiaj taki bal ma na pewno Karol, bo on napisał, że właśnie jadą na ślub jego chrześnicy. Ale to będzie impreza, ale będzie uroczystość. To życzymy Wam udanej zabawy do białego rana i gramy dalej kolejne najlepsze polskie hity. Już teraz Sylwia Grzeszczak i Tamta dziewczyna.

Ania Wyszkoni, czy ten pan i pani, a już teraz w ramach wehikułu czasu przenosimy się w czasie i posłuchamy sobie numeru od Andrzeja Zauchy. C'est la vie, pocztówka. Miłego słuchania.

0: Liwka, poza tobą nic. Przypominam, że na ten numer możecie cały czas głosować. Kto wie, może w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki poszybuje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach. Zaglądajcie na sk2.pl, bo tam możecie oddać swój głos. Zakładka gorąca polska dwudziestka. Zapraszam na najnowsze notowanie już w najbliższy piątek w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: Reklama.
2: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać. Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość, granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
3: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
8: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na Targi Kraków EU 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia!
9: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
10: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: I po reklamie.

0: Tilaf i Warszawa na zakończenie godziny 16. O 17 kolejne najlepsze polskie hity się pojawią. Będzie m.in. Oskar Cyms, będzie też Wiktoria Kida, ale będzie też Jula. Bądźcie z nami!
1: Reklama.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku! Spędzi mnie cała głowa!
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
10: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali

0: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: 3, 17, 41.
3: Co tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: I po reklamie.
7: Jesienne popołudnia sobotnie wyglądają nieco inaczej. Warto ten czas wykorzystać i się trochę porelaksować. Z najlepszymi polskimi hitami oczywiście. Jula i za każdym razem to na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

Jak on to robi? Nie dość, że taki przystojny, to jeszcze taki utalentowany. Oscar Cemsi bez końca. To już za nami, a przed nami bracia i za szkłem.

0: Kraków.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Piękny. Kwiat jabłoni i od nowa. A już teraz przychodzimy do Was z nowością. Mrozu i bracia Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Brzmi bardzo dobrze i jeszcze bardzo letnio i wakacyjnie, więc warto posłuchać.

0: oddział zamknięty i obudź się. Czy ja wiem, czy my teraz w sobotę o godzinie, po godzinie już 17 powinniśmy się budzić? Myślę, że nie, chyba że ktoś sobie urządził popołudniową drzemkę. Tak wam właśnie gramy w Radiu SK2, żeby przyjemnie się odpoczywało. Już za chwilę, po krótkiej przerwie, wracam do was, a ze mną m.in. Gips i Igo z ostatnim dniem lata.
1: Reklama.
2: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
3: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
4: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
5: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
6: Raz, dwa, trzy.
5: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
3: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
7: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
8: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
9: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. -50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją Cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to Ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a Ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
11: Szukasz gotowego mieszkania w Krakowie? Już 26 i 27 września zapraszamy na dni otwarte w inwestycji Nowy Mateczny przy ulicy Łagiewnickiej 33A. Przyjdź i zobacz na żywo gotowe mieszkania. Jasne wnętrza, funkcjonalne układy i lokale, do których już możesz się wprowadzić. To dobry moment, żeby znaleźć swoje nowe miejsce do życia. Nowy Mateczny. Gotowe mieszkania blisko centrum Krakowa. Szczegóły na nowymateczny.pl.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
16: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
17: I po reklamie.

0: Ania Dąbrowska i z tobą nie umiem wygrać na zakończenie godziny 17. 18 zbliża się wielkimi krokami, a to oznacza, że najlepsze polskie hity będą grać dalej. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia.
1: Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
4: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
5: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
6: Play.
7: The Voice of Poland powraca. W fotelu trenerskim po raz pierwszy Edyta Bartosiewicz, a wraz z nią Michał Szpak, Thompson i Baron i Kuba Badach. To nie koniec emocji. Uczestnicy, którzy odpadli na wcześniejszych etapach, dostaną jeszcze jedną szansę w Comeback Stage Powered by Orange, prowadzonym przez Anię Karwan. Oglądaj The Voice of Poland dziś o 20.30, a Comeback Stage zaraz po programie o 23.00 w TVP2.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon Łódź Kasprzaka 8 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Łódź Kasprzaka 8.
12: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?

0: którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
1: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl. Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
2: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę, a tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
9: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
10: Jesień rozgościła się na dobre. Liście spadają i ceny na nowe Toyoty również lecą w dół. W Toyota Dobrygowski czekają specjalne jesienne oferty na Toyoty oraz atrakcyjne finansowanie. Wybierz fabrycznie nową Toyotę i skorzystaj z kredytu 50/50 na wybrane modele. Połowę wpłacasz teraz, a drugą część dopiero za rok. Zapraszamy. Toyota Dobrygowski w Modylnicy przy ulicy Częstochowskiej 30.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11, 15.
15: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: I po reklamie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na Targi Kraków EU 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
5: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
7: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
5: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
8: Jungle Night powraca do outletu Faktory Kraków. Minus 50% od cen outlet. 8 października od 10 do 22. Po raz pierwszy przez cały dzień. Adidas, 4F, Puma, Levi's i wiele więcej. Nie czekaj na wieczór. Ruszaj na zakupy do Faktory Kraków.
9: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Nazywam się Stanisław Wokulski. Chcesz wiedzieć, jak zbudowałem swój majątek? Nie liczy się to, co masz. Liczy się to, co potrafisz pomnożyć. Chcesz poznać tę sztukę? Wejdź na konkurs.cinemacity.pl i sprawdź sam.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 miliardów.

0: Reklama.
1: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: 3,17,41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
0: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.

Zobaczcie mnie.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.

0: Reklama.
1: Nowy dom, nowe mieszkanie w Krakowie i okolicach? A może inwestycja zagraniczna? Już w ten weekend w Tauron Arena Kraków krakowskie targi sprzedaży nieruchomości i budowy domu oraz największe targi nieruchomości zagranicznych Holiday Home. Tylko tutaj poznasz 100 planowanych inwestycji i blisko 200 inwestycji obecnie realizowanych. Przyjdź, porównaj oferty i znajdź nieruchomość dla siebie. Zarejestruj się na targi Kraków.eu. 26-27 września. Tauron Arena Kraków. Największe targi nieruchomości. Do zobaczenia.
0: I po reklamie.

Wow, za dużo zmartwień nad ranem. Pamiętam tego dzieciaka z pierwszego traku z Kubanem. Szukałem wyjścia w Pacmanie, teraz tak szukam lekarek. Kończę nagranie i dalej, bo mam spotkanie w Różanej, oje.

0: SK2 Kraków.
1: Z forsą, oni czują samotność, a ja

0: club au vent. On ne sait pas trop mon stop. Ej, to pop blond. Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,